Jesteś tylko sumą swoich suplementów. Żyjesz nudno od weekendu do weekendu. Jak pamiętać o poszukiwaniu piękna? Póki jest w portfelu cash, to nie widzę sensu. Chciałbyś przejąć na weselu cały dance floor. Chciałbyś wiedzieć, jak uwolnić się od stresu. Chciałbyś, żeby życie przejąć.

Dział pierwszy, kocham w czasie przeszłym. Kto przełknął to i czekał? Kto nagle stał się większy, bez problemu przeżył choć.

0: Słonecznie i dosyć gorąco zapowiada nam się wtorek w Kraśniku. Przed mikrofonem Piotr Staszczuk i zerknijmy, co czeka nas wychodząc teraz na zewnątrz. W najcieplejszym momencie dnia słupki rtęci pokażą nawet 26 kresek, a na niebie nie zobaczymy praktycznie żadnej chmury.
1: Szósta na zegarach. Zaczynamy SK News. Marcin Procki. Dzień dobry. Kijów zaatakowany pociskami balistycznymi. Uszkodzone zostały m.in. budynki mieszkalne. Są ranni, a pod gruzami mogą znajdować się uwięzieni ludzie. Do ataku rosyjskich dronów i rakiet doszło po wygaśnięciu 3-dniowego zawieszenia broni ogłoszonego w związku z wizytą amerykańskich negocjatorów. W nocy na terenie Podkarpacia i Lubelszczyzny ogłoszony został alert RCB. Ten został już odwołany. A ruszył proces byłego komendanta głównego policji. Jarosław Szymczyk odpowiada za odpalenie uzbrojonego granatnika w budynku Komendy Głównej. Sąd zdecydował, że proces będzie toczył się za zamkniętymi drzwiami, a o szczegółach reporterski Mateusz Chłyston.
2: Pierwsza rozprawa w tym procesie trwała kilka godzin. Jarosław Szymczyk ani przed, ani po niej nie chciał rozmawiać z dziennikarzami. Szymczyk jest oskarżony o posiadanie granatnika RGW-90 bez pozwolenia i o nielegalne przewiezienie go do Polski z Ukrainy oraz o nieumyślne sprowadzenie zdarzenia zagrażającego życiu i zdrowiu wielu osób. Były policjant tłumaczył wcześniej, że przedmiot, który dostał od swojego ówczesnego odpowiednika w Kijowie, był głośnikiem zrobionym z głowicy użytego wcześniej granatnika.
1: A za postawione mu zarzuty grozi do 8 lat więzienia. Roboty wyszły na ulicę przed Ministerstwem Cyfryzacji. Pojawiło się około 30 robotów humanoidalnych. Ich obecność ma zwrócić uwagę na rozwój robotyki, ale przede wszystkim na problemy, jakie rodzi stale rozwijająca się technologia.
3: Ta obecność ma pokazywać, że robotyzacja nie jest odległą wizją przyszłości, tylko technologią, która już jest obecna.
1: Mówił przed ministerstwem jeden z robotów.
4: SK Kraśnik News.
0: I Piotr Staszczuk. 271 to liczba interwencji, które w te wakacje podjęli kraśnicy strażacy. Najwięcej z nich dotyczyło miejscowych zagrożeń związanych z silnym wiatrem i intensywnym deszczem. To 207 razy. W wakacje druhowie ugasili też 53 pożary. Jeżeli chcecie poznać nowe zawody czy zajrzeć do świata nowoczesnej edukacji, zarezerwujcie trochę czasu w następny czwartek. Na kraśnickim rynku zaparkuje Skillbus. Co ten będzie mieć dokładnie do zaoferowania, sprawdzimy 17 września między 10 a 13.
5: Jankes. Kama. Kama i Wiktor.
6: Jankes. Kama i Wiktor.
5: Radio SK.
7: No i wtorek przekopuje się przez kalendarz. Ja coś czuję, że to będzie naprawdę dobry dzień.
8: To jest podwójne espresso, proszę pana!
7: Też czuję, no faktycznie, kawka.
9: Ja czuję kawkę, ale również czuję, że ktoś do nas zadzwoni.
7: No to 664-402-302 albo mikrofon na Messengerze.
9: Wstawajcie, nagrywajcie się,
8: co
9: dzwońcie
8: czujecie?
9: I powiedzcie nam.
7: Co czujecie od samego rana?
9: Ci z zapchanym nosem też mogą dzwonić.
10: Czuję?
11: Tak.
10: Prąd czuję?
11: Czuję, wnerwia mnie to dzisiaj.

0: Can you feel it? To już jest wtorek, 10 po 6.
1: Tak.
2: Oj, co czujecie?
1: Zjadłabym taki filet z piersi kurczaka.
2: Teraz? O tej porze?
0: Ja bym jednak rybę filet zjadł. O, taką w panierce, taką, żeby ryba wakacjami filet zapachniało jak z nadmorza.
2: Co czujecie z samego rana? O to was pytamy we wtorek, 8 września. 10 minut po godzinie 6. Super.
3: Ej, Eska, czujecie to? Czujecie? Ja czuję, bo niektórym się już wakacje skończyły, a do mnie dopiero idą, także pozdrawiam.
0: A idź pan!
1: A ja czuję teraz zazdrość przede wszystkim.
0: Nie kuś pan!
2: Ale życzymy jak najdłuższego dnia, bo dzień się kurczy. No jak szliśmy na urlop, to dłużej to trwało.
0: Ja już dzisiaj, jak zaliczyłem wyjście z domu, to w totalnej ciemności do radia.
2: Też tak mieliśmy dzisiaj, właśnie też jechałem właśnie... O nie,
1: następnym razem po prostu włącz światło, będzie łatwiej.
0: Gdzie jest włącznik na dworze?
2: Co czujecie? Czekamy. I Messenger, i telefony.

0: To już 17 minut po godzinie 6.
1: Poranne prasowanie.
2: Witamy oczywiście panią Jadzie na pokładzie. Bez biletu, ale ona nie potrzebuje biletu, żeby z nami jechać.
3: Jadzia, co ty czujesz we wtorek dzisiaj? Masz jakieś takie albo w nosie, albo w oczach, albo w uszach coś?
1: Nie, czuję, że to chodzi. Niedługo będzie piątek.
0: Ale to jest wspaniałe czucie.
2: Ale w której części ciała czujesz ten piątek najbardziej?
1: W głowie.
0: No to niektórzy w gardle, ale to...
3: Mnie już swędzi na piąteczek.
2: Tak. Ważne, żeby nie wątrobie. No,
3: na razie
1: a
3: sobie...
1: później będzie cię wątroba boleć.
2: No widzisz.
0: Nie wolno,
3: rzeczywiście. Radzę sobie herbatką.
2: A wiecie, że wątroba nie ma nerwów i nigdy nie boli?
1: Tak?
2: No.
0: No to prawda, rzeczywiście. Też
3: fajnie,
0: to odkryłem
3: fajnie
0: wczoraj.
3: Fajnie to wymyślił pan stwórca.
2: No ale przeglądamy teraz prasę i tutaj tak... Nie wiem, ta wątroba to tak chyba nie przez przypadek się u nas pojawiła.
3: To jest chyba problem z głową, słuchajcie, bo syn Zenka Martyniuka znowu daje do pieca.
0: To jest smutne coraz bardziej.
3: O. Wrzucił wczoraj nagranie, jak ma spięcie ze swoją własną mamą.
2: No są, Danutą.
1: Są normalnie, pewne, że nada.
3: No, są granice, ale on je przekracza cały czas. Przed dworcem w Białymstoku na filmie widać zapłakaną Danutę, a między nimi, czyli między matką a synem, dochodzi do jakiejś ostrej wymiany zdań. Ona ucieka, on ją goni, no po prostu... Tak zwana masakracja.
0: To jest jakiś Big Brother taki, prawda?
2: Tak. Jadziu, czy ty masz pomysł, jak okiełznać pana Daniela?
1: W moich czasach szybko bym go okiełzała, ale nie powiem ci jak. Powiem ci później jak.
0: Poza anteną ewentualnie.
1: Poza anteną.
4: Tylko nie pokazuj. Tylko w Radiu SK.
0: No dobrze, dziękujemy pięknie.
1: Proszę.
0: Patrzę, co tu jeszcze. No dobrze.
1: Macek to nas takiego starego konia, to już wiesz, nic nie da.
2: Można przywiązać.
1: No, kaftan bezpieczeństwa.

0: Śpi sobie człowiek, a tu bez przerwy to coś. Bez
1: to się
0: przerwy.
1: Nazywa budzik niestety. No. Jest 6:25 na jaskowych zegarach. Dzień dobry, wam mówimy oczywiście we wtorek i zastanawiamy się, co czujecie od samego rana.
2: Czuwaj. Hala, hala, dzień dobry.
3: Ja od samego rana czuję zapach trawy, która została w samochodzie po skoszeniu i nie została wyrzucona.
0: Ale to co, pan dzwoni z Holandii?
3: Nie, z Polski. Jankes.
4: Kama. I Wiktor. Radio SK.
2: Ja nigdy na to nie wpadłem, że jak po skoszeniu trawy, żeby ją wziąć do samochodu, nie? Nie wiem, jak ja to zrobiłem.

0: Graj w Keno, bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
1: Przyjedź, bo warto. Taniej kupić w AAA Auto. Obniżyliśmy cenę aż 1500 aut. Zobacz na stronie i odwiedź w salonie. Lublin Chemiczna 5 i na aaauto.pl. Kredyt lub leasing pomożemy Ci uzyskać w jeden dzień. Uwaga, bonus! Aż 5000 zł za zostawienie nam w rozliczeniu Twojego samochodu. Bo używane samochody kupować warto w AAA Auto. Lublin Chemiczna 5 i na aaauto.pl.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Czy wiecie, jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmi ponad 15 tysięcy inicjatyw społecznych rocznie. A tak brzmi ponad 29 tysięcy punktów Lotto. Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
4: I po reklamie.
5: Dziś termometry pokażą nam nawet 26 kresek na plusie, a na dodatek na niebie nie zobaczymy zbyt wielu chmur. Jeżeli chodzi natomiast o sytuację na drogach, to przejedziecie większość ulic bez napotkania na utrudnienia.
6: Zaczynamy SK News. Marcin Procki zaprasza. Ma na początek Dolny Śląski pożar składowiska opon w Wilkowie koło Złotoryi. Ogień pojawił się tam wieczorem. W akcji bierze udział ponad 100 strażaków, a ci apelują do pobliskich mieszkańców o zamknięcie okien i unikanie przebywania na zewnątrz. Tragiczny finał poszukiwań Polaka w słowackich Tatrach. Ciało turysty odnaleziono na północnej ścianie małego lodowego szczytu. Mężczyzna wyszedł w góry w niedzielę rano. Później nie było z nim kontaktu.
7: SK Sport News.
6: Ćwierćfinał US Open nie dla Igi Świątek. Polska tenisistka przegrała z Qin Wenjie. Spotkanie miało dwa oblicza. Świątek świetnie zaczęła w pierwszym secie, prowadziła już 5-0. Wtedy coś się zacięło. Polka nie wykorzystała piłek setowych, a Chinka wygrała 7 kolejnych gemów z rzędu. W drugim secie wygrała 6-3. No i ten sezon będzie pierwszym od 5 lat, w którym Świątek nie wywalczy wielkoszlamowego tytułu. A błysk Polaków mamy grających w Turcji. Kacper Kozłowski i Kacper Tobiasz bohaterami Gaziantep. Pierwszy strzelił 2 gole, drugi obronił rzut karny, a ich drużyna wygrała 4-2 z Gostepem.
8: Jankes, Kama i Wiktor.
9: W Radiu SK.
10: No dobrze, 6:31. Czujecie to?
11: Co to za zapach?
12: No.
10: Czujecie?
12: No.
11: Przyznaj się.
10: Druga kawka.
11: A u was? Co u was po drugiej stronie głośnika czuć od rana?
13: Cześć Eska, a cześć ekipa. Ja dzisiaj zdecydowanie czuję, że się nie wyspałem.
10: No, a kto się po tym odpisuje?
14: Ja nie.
12: Ja też nie.

0: Oskar Sims w Radiu SK, 6.37, już teraz 23 do 7.
1: No to jest ewidentnie piosenka o tym, jak bardzo chce znaleźć dziewczynę. Że on śpiewa, że on ciągle bez końca.
2: Mam takie informacje tajne przez poufne, że on już znalazł dziewczynę ostatnio.
1: No i wcale się nie dziwię, jak tak bez końca i bez końca.
2: Podobno też z branży.
0: Ola Kot może?
2: Nie, śpiewająca gwiazda. Ola Kot śpiewa, ale amatorsko.
1: Ale za to jak. Kolorowy wiatr, po prostu ciągle czekam. No dobra, ale my teraz przenosimy się na Podlasie.
2: O, podoba się dla mnie ten temat.
1: No, bo pewien młody, niesamowicie zdolny, 17-latek z Podlasia zbudował kartoflomat.
2: Kartoflomat? Normalnie są różne automaty. Zniczomaty są.
0: Pączkomaty.
1: Kwiatomaty.
2: Robakomat stoi w Giżycku z robakami na ryby.
0: Tortomaty, ciastomaty.
1: Na Podlasiu mamy kartoflomat.
0: Że co, że brakuje mi kartofli i ziemniaczków na obiadek albo coś tam, na placki i lecę sobie wziąć, tak?
2: Co więcej, tam jest taka technologia, że możesz zapłacić na przykład blikiem, proszę pana. Jak tylko dojdzie i zaksięguje się twój blika, to się w parę sekund dzieje, to maszyna odmierza tyle kilo, ile wy zapłaciłeś i do worka ze wszystkim.
0: Bardzo fajny pomysł, ja bym chętnie skorzystał, naprawdę, serio, no.
1: Są wszyscy zadowoleni, poza ludźmi z Poznania.
2: Oni cały czas czekają na pyromat. Jankes. Jankes. Kama. I Wiktor. W Radiu SK. Radio SK. Reklama.
3: Na rzeźki poranek. Na świeże spojrzenie. Na wielkie wejście. Na wieczorny chill. Na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
4: Drodzy państwo, ta wyjątkowa oferta po raz pierwszy, po raz drugi, po raz trzeci.
5: Może trafić do ciebie, bo w Crédit Agricole masz tani kredyt gotówkowy, na co tylko chcesz, z gwarancją stałej raty, która nie wzrośnie przez cały okres spłaty. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,98%. Crédit Agricole.
6: Oferta kredytu do 120 rat dla klientów, którzy nie mają i nie mieli umów z bankiem z wyłączeniem kredytu ratalnego. Możesz z niej skorzystać w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli w kolejności złożysz wniosek o kredyt. Pozytywnie ocenimy twoją zdolność kredytową, otworzysz u nas konto i podpiszesz umowę kredytu. Oprocentowanie jest stałe, więc twoje raty będą takie same przy spłacie zgodnie z harmonogramem. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska SA.
7: 3,17,41.
8: Co tak liczysz?
7: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 22 miliony w kumulacji.
8: O, ja też umiem liczyć.
9: 8,11. A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 22 miliony złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
10: Jetour. Podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. A ten z pewnością poprowadzi cię na Jetour Days. Przetestuj Jetoura T2 z 245-konnym silnikiem i inteligentnym napędem 4x4. Tylko do 27 września Jetour T2 od 87 450 zł w kredycie 50x50 z RRSO 0% z ubezpieczeniem i pakietem serwisowym na 3 lata. Jetour. Drive your future.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Cześć, tu Bartosz Gleń, komentator Canal Plus. Już dziś UEFA Champions League, czyli piłkarska scena pełna mistrzów. Real kontra Inter. Jutro Barcelona kontra Feyenoord. Nie przegap hitowych meczów i specjalnej oferty dla kibiców. Przyjdź do salonu sprzedaży lub wejdź na canalplus.pl.
13: I po reklamie.

0: Czy Chórek, Chórek gotowy?
1: Gotowy.
2: Happy birthday to you.
3: Damian, Damian.
2: Eska budzi w urodziny.
4: Ale metamorfoza.
0: Ale dobrze. Dobrze. Damian z nami, dzień dobry, witamy z samego rana.
5: Dzień dobry.
4: Damian, napisali nam, że jesteś największym śpiochem, jakiego znają ci, którzy nam mówią o twoich urodzinach. I teraz ustalmy tylko, które to są urodziny.
5: 34.
3: I jak dużym śpiochem jesteś?
4: Tak, od 1 do 10.
5: Bardzo dużym. Jak mogę, to śpię.
3: Ale poczekaj. O której godzinie, gdybyś mógł nie wstawać przez budzik, to o której byś się budził?
5: Koło 9.
0: To idealnie, dwie godziny przed.
3: No. Amator, profesjonaliści potrafią do 13.
4: A skoro to 34 urodziny, to możemy zaśpiewać tak.
2: Młody Daniel, Damian jeszcze śpi.
0: Twoja żona nadoniosła na ciebie, że jesteś tak cudownym śpiochem, że hej!
3: Dlatego idealnym prezentem wydaje się być pobudka od nas.
0: Co ty na to?
4: No. Dobrze?
5: No, dokładnie.
0: A żona już wpada się do ciebie z buziakiem, czy jeszcze nie?
5: Tak, już wszyscy jesteśmy na nogach.
0: Wszyscy, cała rodzinka i bardzo dobrze.
4: A czy wasza rodzina lubi emocje i adrenalinę?
5: Oj, mamy jej dużo. Dużo adrenaliny mamy.
4: To my też mamy dużo. 4 zaproszenia do Energylandii właśnie dla was.
5: O, super.
3: I powiem ci tak, nie spodziewam się, żebyś był w stanie tam zasnąć.
0: Ale jak jest ekspertem,
5: nie, tam na pewno nie.
0: Tam. To tam wie, oczywiście. Wszystkiego fajnego oczywiście od nas dla ciebie, Damianku. Naprawdę, no fruwaj wysoko, niech moc będzie z tobą. No i fantastycznych urodzin tobie życzymy.
5: Dziękuję bardzo.
4: No i to sławne zdjęcie z tej kolejki górskiej. Wszyscy ręce w górę, a Damian...

0: 5 minut i będzie z nami godzina 7, SK we wtorek 8 września. No zamykamy godzinę 6, za chwilę newsy.
1: A że w newsach nie będzie nic optymistycznego, to nie będziemy ich zapowiadać w jakiś bardziej otwarty sposób.
2: Uwaga, wcale nie zapowiadamy newsów.
3: Kama i Wiktor.
4: Reklama.
5: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
6: O, ale że to tak dla mnie?
5: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
7: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Rivelia. Dwa pojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2799 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
8: Ciepło, cieplej, gorąco. Zapowiada się gorący wrzesień na SUV Kia. Pełna gama, spalinowe, hybrydowe oraz elektryczne. Od 7 do 19 września zapraszamy na Dni SUV-ów w salonach Kia. Propozycje finansowania, pakiety finansowania z ubezpieczeniem na rok w cenie auta lub rabaty. Sprawdź gorące oferty i wybierz najlepszego SUV-a dla siebie.
9: A w każdym klimatyzacja dla ochłody. Szczegóły u dealerów.
10: Kia. Movement that inspires.
11: Pani Celinka z Kauflandu dzisiaj pakuje torby z zakupami.
12: Poniedziałek! Wyciśnij jak najwięcej z niskich cen!
11: Od poniedziałku do środy mleko łowickie 3,2%. Kup litrowe opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie gratis, 24 na osobę. A szynka konserwowa Krakus, puszka 455 gramów, 10,99. Kaufland.
13: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
14: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
13: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
15: Skoda. Radio SK i burmistrz gminy Rawicz Grzegorz Kubik zapraszają na Święto Rawicza wraz z SK Music Tour. 11-13 września, Targowisko Miejskie. W piątek wystąpią Sad Smiles, Dawid Kwiatkowski. W sobotę zagrają łzy Adam Konkol, Golec Orkiestra. W niedzielę piknik aktywnych mieszkańców z Big Bike Orkiestra i atrakcjami dla całych rodzin. Przez cały weekend Luna Park i Strefa Gastro. Szczegóły na www.rawicz.pl. Partnerzy wydarzenia gmina Rawicz i Dom Kultury w Rawiczu. Partnerzy medialni Super Express i Radio SK.
16: Cześć, tu Oktoplast. Zyskaj aż 25% rabatu na okna Pixel. Promocja trwa do 4 października. Wybierz ciepło, zapłać mniej. Sprawdź w salonach Oknoplast lub na oknoplast.com.pl.
17: Świętujmy razem 600-lecie. Miasto Wałbrzych i Radio SK zapraszają na Dni Wałbrzycha 2026. Od 11 do 13 września wielka scena w Starej Kopalni. Rozgrzeją nas w piątek OSTR i Nulizmatyk. W sobotę Legenda, Maryla Rodowicz i zespół Lemon. A w niedzielę Zalia, Warius Manx i Kasia Stankiewicz oraz Zalewski. Tego nie można przegapić. Organizatorzy: Miasto Wałbrzych, Stara Kopalnia. Partner strategiczny: Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego. Patroni: Radio SK z SK Music Tour.
18: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
19: Cześć, to Dominika z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? Autoglas naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
18: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
20: To będzie ostatnia reklama.
21: Są dni, które warto powtarzać, tak jak Allegro Days. Teraz tablet Redmi Pad 2 Pro 128 GB tylko 1099 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 1499 zł. Allegro Days do 14 września.
22: I po reklamie.

0: Na nieco większe natężenie ruchu możecie przygotować się na skrzyżowaniu Lubelskiej z Urzędowską. Podobnie zdejmijcie nogę z gazu, wjeżdżając na Rondo Żołnierzy Wyklętych. Jeżeli chodzi o sytuację za oknem, to dziś będzie słonecznie i do 26 kresek na plusie.
1: Jest 7, to czas na Jaska News. Marcin Procki, zapraszam. Niespokojny poranek dla mieszkańców Lubelszczyzny i Podkarpacia. Pół godziny temu otrzymali drugi już dzisiaj alert RCB w związku z rosyjskimi atakami na Ukrainę. Wcześniejsze ostrzeżenie, które wydano po 4 rano, było odwołane. Tę sytuację śledzi reporter Eski Michał Rawa. Dzień dobry, Michale.
2: Tak jest, dzień dobry. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa w tym alercie podkreśla, że w przestrzeni powietrznej operują polskie myśliwce. Także na lotniczych radarach widać, że niebo nad Lubelszczyzną i Podkarpaciem jest zamknięte dla cywilnych samolotów. Kilka godzin temu, gdy wydany był pierwszy alert, nasze myśliwce były wspierane przez samolot cysternę NATO, który teraz powrócił już jednak do bazy w Holandii.
1: A to wszystko przez rosyjskie ataki na Ukrainę. W nocy Rosjanie wystrzelili rakiety balistyczne na Kijów, teraz z użyciem dronów. Atakowana jest zachodnia Ukraina. Gigantyczny pożar na Dolnym Śląsku. Pali się składowisko opon w Wilkowie koło Złotoryi. Jest duże zadymienie. Strażacy apelują o zamknięcie okien i unikanie przebywania na zewnątrz.
3: Będą komunikaty wysyłane do mieszkańców i będziemy ostrzegać. Na pewno może będzie zadysponowana grupa chemiczna, żeby zrobiła pomiary tego powietrza.
1: Mówi Konrad Siwik ze Straży Pożarnej w Złotoryi. To samo składowisko płonęło już 3 lata temu. A w lasach wysyp grzybów. Dlatego specjaliści apelują o ostrożność, zwłaszcza do tych, którzy na grzybach dobrze się nie znają. W lesie lepiej nie korzystać ze sztucznej inteligencji, przestrzega Marta Myśliwiec z bydgoskiego sanepidu.
4: Sama już miałam takie doświadczenia i niekiedy owocniki, które były owocnikami niejadalnymi, czy też nawet trującymi, błędnie były weryfikowane przez aplikację, przez tą sztuczną inteligencję.
1: A kto ma wątpliwości, może zajrzeć do sanepidu, gdzie dyżurują grzyboznawcy.
5: Hej AI, czy mogę zjeść tego grzyba? Możesz, ale tylko raz.
6: SK Kraśnik News.
0: I Piotr Staszczuk, zapraszam. Policjanci zatrzymali 69-latka z gminy Zaksówek. Mężczyzna posiadał broń oraz amunicję bez zezwolenia. Senior został objęty dozorem. Grozi mu teraz do 8 lat pozbawienia wolności. W czwartek przedsiębiorcy z okolicy będą mogli wziąć udział w Dniu Lokalnego Biznesu. Ma być to okazja do promocji swojej firmy czy też budowania pozytywnego wizerunku. Do 10 września o 15 przy Dworku Modrzewiowym. Szczegóły znajdziecie na Facebooku burmistrza.
7: Jankes, Jankes,
8: Kama
7: i Wiktor
8: w Radiu RTSK.
9: Dzień dobry wszystkim, 2 minutki po godzinie 7.
5: Dzisiaj pytamy was o zmysł czucia. Co czujecie? Albo nosem, albo może umysł was coś czuje.
9: Coś.
5: Język mój się nie czuje.
4: Czuli jeden.
5: Halo.
10: Cześć Jeska, cześć ekipa. Ja dzisiaj zdecydowanie czuję, że się nie wyspałem.
5: A ktoś jeszcze?
11: Cześć Jeska. Ja dzisiaj czuję kobiecy ból istnienia. Więc jeżeli zobaczycie mnie w sklepie w stronę czekolady bądź chipsów, uciekajcie na owoce i warzywa, bo tam się nie...

0: No już po siódmej, a dokładnie 9 minut po godzinie siódmej, za kilka chwil zabieramy się za siódme wygrywa.
1: Tak jest, ale najpierw zabierzemy się za najnowsze newsy prosto, uwaga, z cyfrowego świata.
2: Czyli TikTok. Ja Janki widziałam, a że ty próbujesz być TikTokerem, gratuluję.
1: Masz Janki TikToka swojego?
0: Mam.
1: No to zapraszam.
0: To jakieś fejkowe konto widocznie.
1: I robisz
0: tam u mnie na TikToku?
1: Robisz te głupie tańce i inne trendy?
0: No właśnie nie wiem, o czym Kama mówi, ale dobrze.
3: Jadłeś rybę tam kiedyś, widziałem.
2: Prawda?
0: No. A to było przecież wakacje, słuchajcie.
1: No więc
0: kiedy
1: teraz
0: były wakacje? Dawno temu, nieprawda.
2: A czy ty już wiesz, co byś zrobił, gdybyś umarł? I co będzie z twoim kontem na TikToku?
1: Siódma rano, a ty takie pytania zadajesz.
0: Kama, zaskoczyłaś mnie, kochanie. I co wtedy z moim TikTokiem?
2: No.
0: Rybę tobie chętnie oddam. Częstuj się.
2: Bo tu jest poważny temat, mianowicie TikTok wprowadza coś w rodzaju cyfrowego testamentu.
0: O. Można przekazać zawartość TikTokową komuś, tak?
2: Tak. Użytkownik, czyli na przykład ty, będziesz mógł wskazać osobę, która po twojej śmierci przejmie zarządzanie kontem lub zdecyduje, że profil ma zostać usunięty.
0: No to ciekawa historia, no. A można sobie wybrać coś, co przekazuje, a co nie?
1: To my w takim razie jako Radio SK, nasz profil, gdyby nie daj Boże, tfu, coś się ST stało,
0: tak?
1: Przekazujemy Radio Z.

0: Gips. No kiedyś będziemy mieć gips, tak będziemy brzmieć właśnie, no.
1: Przepraszam, ty już przewidujesz, że złamiesz nogę? Jakiś L4 się święci?
0: Ja dzisiaj idę na rozłamane kolana, proszę państwa. A kto tam wie, co tam się wydarzy?
2: W tym wieku gips zakłada się profilaktycznie.
0: Na głowę. Wygrywa
1: w Radiu SK. Zapraszamy 664-02-302, eskowe klapki Kubota i skarpetki oraz magazyn SK Story z Oskarem Cemsem. To wszystko do zdobycia. No i pamiętajcie, czasu mało i telefon przy uchu.
2: No to halo, dzień dobry, kto pierwszy wchodzi i już nadziewa się na pytania. Halo!
3: Halo, cześć, witam.
4: Pierwsze. Zabawa rozpoczęta.
2: Lecimy. Kto wywiesił 95 tez? Uwaga, Marcin Luther czy Marcin Jędrych?
3: Marcin Luther.
2: Dobra, lecimy dalej, uwaga. Trwa turniej tenisowy US Open, niestety już nie gra w nim Iga Świątek. Jak było wczoraj? No, było 5-0, wygrywała, a później przegrała. Jak ma na drugie imię Iga? Dawaj, strzelaj.
3: Iga. Strzelam, czysty strzał. Ania?
2: Ania, ach, był blisko. Natalia. Dziękujemy pięknie, zapraszamy kolejną osobę.
5: Halo, halo, dzień dobry, tu Londyn, ona Blondyn, albo jakoś tak.
0: Halo. Halo. Dzień dobry,
6: halo.
0: Jesteś?
6: Halo.
1: O, mamy.
4: Trzecie.
2: W jakiej polskiej lekturze pojawiła się, no?
5: Chinina.
2: Chinina.
5: W pustyni i w paszczy.
1: Puszczy. No. Halo, dzień dobry.
7: Dzień dobry.
1: Podaj dwie przydatne rzeczy z plastiku.
4: Czwarte.
7: Butelka i co? Jakiś pojemniczek.
2: Dobrze.
4: Piąte.
2: Jak ma na imię twój pradziadek? Albo miał?
7: Józef.
2: Dobrze.
1: Najdalej od kciuka położony jest palec. Wskazujący mały czy serdeczny?
7: Mały. Oczywiście.
2: I uwaga.
0: I uwaga.
2: Wystartował sezon grzybowy.
4: Siódme.
2: I w związku z tym wymień trzy miejsca, gdzie mogą rosnąć grzyby.
0: Gdzie spotykamy grzyby? To jest proste.
2: Trzy miejsca.
7: Puszcza, aha, ogródek przed domem, aha, i co? Na ścianie też mogą w domu.
0: Łazienka.
1: Gratulacje, schowe klapki Kubota, skarpetki, magazyn SK Story z Oskarem Cymsem w roli głównej. Wszystko leci do ciebie.
7: Dzięki. Pozdrawiam.
0: Gratulacje, owacje.
2: Radio SK. Ale dzisiaj tak szybko poszło, prawda?
5: Mam jeszcze jedno miejsce.
0: No.
5: Paznokcie.
0: Grzyb?
1: Pozdrowienia dla twojej Oli.
0: Ojej.

0: No wszystko się zgadza, mamy september, prawda? 25 minut po godzinie 7.
1: Słyszysz?
2: Słyszę.
1: Iga cały czas trenuje.
0: Bardzo dobrze. Next time będzie lepiej. Ale ojejku, no właśnie tak się wczoraj skończyło. Ja wczoraj oglądałem mecz, było 5-0. Mówię, ha, ale super, w końcu. No jest pięknie.
1: Jak można było doprowadzić do przegranej prowadząc 5-0? Za chwilę o tym w newsach. Marcin Turocki, ludzie!
0: Chodzi o Ligę Świątek, tak.

0: Reklama.
1: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
2: O, ale że to tak dla mnie?
1: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Windows 11. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
4: Mamy niskie ceny.
5: O matko! W Motogama w Kraśniku trwa szalona wyprzedaż. Likwidujemy asortyment, więc wszystko musi zniknąć. Ceny lecą na łeb, na szyję. 20-30% taniej. Narzędzia, farby, artykuły do samochodu, domu, warsztatu, na budowę. Dosłownie wszystko. Nie czekaj ani chwili. Najlepsze kąski znikają w mgnieniu oka. Motogama. Słowackiego 32 w Kraśniku. Naprzeciwko Technikum. Motogama. Wielka wyprzedaż do wyczerpania zapasów. Ruszaj się!
6: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
7: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
6: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
7: W końcu będę miał kieszonkowe.
6: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
8: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
9: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: To nowy Lego Kreator 3 w jednym?
12: Mhm. I składają się na 3 sposoby. Diabelskie koło, karuzela i kręcowate UFO. A w tym zestawie...
13: O, delfinki złożymy? Albo konika morskiego, albo nie, pana kraba.
14: To będzie dla mnie zaszczyt.
15: Można tak składać, rozkładać i układać. Na ok.

0: koło. Raz, dwa, trzy. I zabawa się kręci. Szukaj w sklepach zestawów Lego Kreator 3 w jednym.
1: I po reklamie.
2: Dzisiaj termometry pokażą nam nawet 27 kresek na plusie, póki co jednak na słupkach rtęci możemy zobaczyć ich 13. Jeżeli chodzi o sytuację na drogach, to możecie być nieco bardziej ostrożni na skrzyżowaniu Urzędowskiej z Lubelską oraz przejeżdżając obok szkół.
3: Ma 30, to czas na Jaska News. Marcin Procki, zapraszam. Bartosz Boheńczak odwołany z funkcji prezesa krakowskiego okręgu Konfederacji. To po tym, jak nie zebrał wymaganej liczby podpisów pod listą poparcia. Bez niej nie może kandydować na prezydenta Krakowa. A dziś w Warszawie pierwsze spotkanie władz PKO po aresztowaniu prezesa Pisiewicza. Ustalony zostanie termin posiedzenia całego zarządu, który może formalnie odwołać dotychczasowego szefa.
4: SK Sport News.
3: Bolesna porażka Igi Świątek. Polkę w US Open zatrzymała Qin Wenzheng. Świątek kapitalnie zaczęła mecz 1/8 finału, prowadziła w nim 5-0. Wtedy Chinka wygrała 7 gemów z rzędu. W drugim secie wygrała 6-3, no i pozbawiła polską tenisistkę marzeń o kolejnym wielkoszlemowym tytule. Ona zaczęła grać lepiej i pozwoliła mi wrócić do meczu. Moje nastawienie było takie samo jak zawsze. Chciałam grać tak jak zwykle. Po prostu zaczęłam zbyt często się mylić. Chciałam to poprawić, ale nic z tego w tym momencie nie wyszło. Tłumaczyła Świątek, która w kolejnym notowaniu rankingu spadnie na 9 miejsce. Dwa remisy w poniedziałkowych meczach Ekstraklasy. Wieczysta zremisowała 1-1 z Zagłębiem Lubin, a Pogoń Szczecin także 1-1 zremisowała z Wisłą Płock.
5: Jankes, Kama i Wiktor.
6: Jankes, Kama i Wiktor.
5: W Radiu SK.
7: No i trenujemy wstawanie, a wtorek to nasz treningowy worek. Dzień dobry, tu SK z samego rana.
8: No i teraz pytanie, czujecie czy nie czujecie? A jeśli czujecie, to co?
9: Ja niestety czuję, że boli mnie gardło, więc... Jesień nadchodzi.
7: O, to herbatka, obowiązkowo z jakąś wkładką.
8: Ale nie chodzi o mięsko.
7: Nie.
8: Samo przypełzło.
7: Plasterek cytrynki, sam przypełzł.

0: Pamiętajcie, nie dajcie sobie wmówić, cokolwiek by się nie działo, że ten tytuł jest o was. Loser i Tame Impala.
1: Dziękujemy.
2: Naprawdę jestem pod wielkim wrażeniem twojego angielskiego.
1: To jest niesamowite, naprawdę. I tak nie, prawie za każdym razem. To jest cudowne.
2: Codziennie nie dajcie sobie wmówić, że jesteście Impala. Dokładnie.
1: Słuchajcie, przeglądamy prasę, przeglądam, ale znalazłem newsa. Słuchajcie, gonimy, aż w końcu dogonimy. Polska może dogonić Niemcy pod względem zamożności.
2: Czekaj,
0: ja pamiętam czasy, że jeszcze do niedawna było tak.
3: Mówią nam, że nasza kiełbasa przegoniła ich kiełbasę. Może i przegoniła, ale wszystko inne stoi w miejscu.
1: Nie, gonimy. Do 2040 roku. Słuchajcie, no tak, gonimy. Tak prognozują ekonomiści, że w końcu dogonimy Niemcy. Polska gospodarka rośnie szybciej od niemieckiej i systematycznie zmniejszamy dystans.
2: No dobra, ale jak dogonimy Niemcy, to co wtedy będziemy gonić?
0: Jak zwykle, sami siebie. Radio
4: SK. Reklama. A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Euro wjechało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Euro wjechało. Żeby się łatwiej kupowało. Euro wjechało. By się sprawniej montowało. Euro wjechało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało. I wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
5: Dbasz o bezpieczeństwo i wygląd swojego auta? Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów w Kraśniku, ulica Lubelska 117, zaprasza na badania techniczne. Tuż obok nowoczesna myjnia samoobsługowa, czynna całą dobę. A dla naszych klientów przygotowaliśmy atrakcyjne gratisy. Zapraszamy serdecznie. Kraśnik, Lubelska 117.
6: Pani Pacie, pani Barbaro, złotóweczkę znalazłem!
7: Pani Pascalu, w Media Expert na multirabatach dostanie pan za tę złotóweczkę piąty produkt.
6: Za złotóweczkę? No i merci bardzo.
8: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
9: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
10: Cześć, to Dominika z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? Autoglas naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
9: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Orły oszczędzania mają oko do świeżych okazji.
13: Takich jak ogórki polskie krótkie Pewni Dobrego. Teraz 33% taniej. Tylko 3,99 za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 5,99. A przy zakupie dwóch sztuk wybranych rodzajów czekolady Milka, dwie kolejne otrzymasz gratis. Oferta do 9 września. Szczegóły na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
4: I po reklamie.
14: Esko.

0: Wszyscy rodzice przedszkolaków zdają sobie sprawę z tego, że to jest tak zwany tydzień adaptacyjny, więc trzymajcie się, będzie dobrze.
1: Tak, naprawdę, mój synek poszedł już do zerówki tak zwanej.
2: Ohohoho. Pamiętajcie, każdą adaptację potrafi popsuć Kamil Nosel.
3: Nosel wkręca w Radio SK.
4: Słucham.
5: Czy ja do pani Małgorzaty się dotelefonowałam?
4: Tak.
5: Moje uszanowanie, intendentka z przedszkola telefonuje Imbryk Irena.
4: Tak.
5: Proszę pani, dyrektorowa mi podała, że państwo będziecie na jutrzejszym spotkaniu rodzicielskim. To pani?
4: Będzie córka, ta starsza, bo ja jestem w pracy, ale córka przyjdzie.
5: Dobrze. Dla Milenki będę szukała teraz, proszę pani, miejsca i się okazuje, że ja mam, proszę pani, dwa, ale jedno jest po pani kucharce, to jest na stałe zamknięte. Tam bym mogła dać szafkę, ale to jest zamknięte, więc tutaj nie dam. Ale jest też szafka z panem palaczem dzielona. Mogłabym tak, proszę pani, Milenkę dać do przedszkola naszego.
4: No dobrze.
5: Tylko trzeba rozmawiać, proszę pani, z dzieckiem, bo jak jest sezon palaczowy, to wtedy palacz, proszę pani, korzysta częściej ze swojej szafki. I tak, zdarzyło nam się, że miał przyklejone, proszę pani, gołe panie, a jeszcze wcześniej, zwracaliśmy mu na to uwagę, podkradał drugie śniadanie, proszę pani. Dlatego też trzeba porozmawiać o tym z dzieckiem.
4: Nie ma problemu. Wytłumaczymy jej to, że tak musi być i koniec.
5: Bo nam nie wypada zwracać uwagi, żeby to sobie palacz ściągnął, bo to jest jego szafka. A jak nie mamy innych, to dzielimy.
4: Dobrze, dobrze, porozmawiam i przekażę jej.
5: Z łaski swojej, gdyby pani mogła mi powtórzyć, ja będę wiedziała, że pani wie i przekazuję papiery pani dyrektorowej.
4: Powtarzam to, co zostało ustalone, że może mieć szafkę razem z palaczem na pół.
5: Tak.
4: Porozmawiam z nią na temat gołych pań.
5: Tak.
4: I do ubrań też nie mam pretensji, jeżeli będą przesiąknięte piecem.
5: Jeżeli pani będzie dawała drugie śniadanie dziecku, no to uwaga, bo niekiedy też palacz może, proszę pani, to wiadomo, skubnąć.
4: Jestem świadoma tego i przekażę dziecku.
5: To co? Widzimy się, proszę pani, jutro?
4: Tak, przyjdzie córka i przyjdzie przyprowadzić tą małą.
5: Dobrze, ale wcześniej pani posłucha Michała.
6: Gosiu, zostałaś skręcona w Radiu SK.
3: Nosel wkręca w Radiu SK.
1: Czekam na wasze zlecenia na sk.pl.
2: No i po takim telefonie to tylko nauczanie domowe. Yeah.

0: Za chwilę ósma, no my dżinglem zakończymy to wejście. O, takie zdanie w robocie u nas pada.
1: Dżinglem. Ach, wszystko się zgadza jak najbardziej tak. Rzeczywiście zabieramy się po godzinie ósmej za taką robotę. Jakie teksty pojawiają się w waszej pracy? Częstujcie, mówcie, chwalcie się.
2: I niech to będą teksty charakterystyczne dla waszej roboty konkretnie, a nie tam typu zróbmy przerwę na kawę, bo to mówimy w każdej robocie. No i oczywiście nagrywajcie to na eskowym Messengerze, a my będziemy próbowali odgadnąć, a właściwie nasi fantastyczni słuchacze, gdzie pracujecie.
0: No, to kto chce stać się zagadką? Mikrofon na Messengerze czeka.
3: Kama i Wiktor. Radio SK.
4: Reklama. Ruszyły Media Expert Days w sklepach, aplikacji i na mediaexpert.pl. Smartfony, laptopy, telewizory, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki i lodówki. Super produkty w super niskich cenach. Media Expert.
5: Wszystko, czego dziś chcę.
6: To hit okazje z kartą Moje Intermarché. Jak brzoskwinie, kilogram 5,99. A od wtorku łopatka bez kości, kilogram 8,99.
7: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
8: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
9: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
8: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody. Skoda.
10: Invest in Szczecin Open. Światowy tenis w Szczecinie, czyli największy turniej mężczyzn w Polsce już od 14 września. Tenisiści z całego świata powalczą o zwycięstwo w kolejnej edycji szczecińskiego Challengera ATP. Partnerami wydarzenia są Miasto Szczecin, ARMS, Polfund, Enea, Kia Polmotor, MVB, PKO TFI, to z Żubrem oraz Ministerstwo Sportu i Turystyki. Bilety dostępne na abilet.pl. Na wydarzenie zaprasza Radio SK.
11: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polskie jaja ściółkowe Wesoły Kurnik M. Teraz tylko 14,99 za opakowanie. 20 sztuk. Cena sprzed obniżki 18,99. A ogórki gruntowe aż 40% taniej. To tylko 5,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 9,99. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
12: Radio SK i burmistrz gminy Rawicz Grzegorz Kubik zapraszają na Święto Rawicza wraz z SK Music Tour. 11-13 września, targowisko miejskie. W piątek wystąpią Sad Smiles, Dawid Kwiatkowski. W sobotę zagrają Łzy, Adam Konkol, Golec Orkiestra. W niedzielę piknik aktywnych mieszkańców z Big Bike Orkiestra i atrakcjami dla całych rodzin. Przez cały weekend Luna Park i Strefa Gastro. Szczegóły na www.rawicz.pl. Partnerzy wydarzenia gmina Rawicz i Dom Kultury w Rawiczu. Partnerzy medialni Super Express i Radio SK.
13: To pewne. Niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od poniedziałku do soboty. Olej wyborny 1 litr. Różne rodzaje. Drugi tańszy produkt za złotówkę z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 2 sztuki. Maksymalnie 1 za złotówkę na kartę. A do środy wszystkie mięsa mielone wieprzowe i wieprzowo-wołowe Kraina Mięs. 1+1 gratis z kartą Moja Biedronka. Oraz prosto z lady tradycyjnej świeże udo lub pod udzie kurczaka. 7,99 za kilogram. Biedronka.
14: Codziennie.
15: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
16: Volkswagen.
17: Cześć, tu Ewa Chodakowska. Ruszaj po swoje w nowej kolekcji Reebok. Wygoda, sportowy styl i energia, które towarzyszą Ci od pierwszego kroku. Sprawdź nowości w CCC i Worldbox.
18: To będzie ostatnia reklama.
19: Jetour Days. Tylko do 27 września Jetour T2 od 87 450 zł w kredycie 50/50 z RRSO 0% i pakietem serwisowym na 3 lata. Jetour. Drive your future.
7: I po reklamie.

0: Kierowcy mogą zdjąć nogę z gazu w pobliżu Kraśnickiego Rynku, a także wjeżdżając na rondo Żołnierzy Wyklętych w fabrycznej części miasta uważajcie też na Słowackiego. Jeżeli chodzi o sytuację za oknem, to na termometrach obecnie mamy 14 kresek powyżej zera.
1: Jest ósma, to czas na SK News. Marcin Procki, zapraszam. Odwołany alert RCB na Lubelszczyźnie i Podkarpaciu. Ostrzeżenia do mieszkańców były tego poranka wysyłane dwukrotnie. W powietrze wzbiły się też polskie myśliwce powodem rosyjskie ataki na Ukrainę. Na linii więc teraz Kijów i ukraiński korespondent SK Oleg Biłecki.
2: Rosjanie zaatakowali Kijów najpierw reaktywnymi dronami. Ten atak trwał od wczorajszego wieczoru do późnej nocy, no a po 12 na Kijów nadleciały pociski balistyczne. To rakiety Cyrkon, to także rakiety innego rodzaju. Niestety Rosjanie wracają do tej swojej praktyki, takich permanentnych ostrzałów.
1: A obniżek na horyzoncie? Na razie nie widać. Za benzynę 95 trzeba w wielu miejscach zapłacić niemal 8 zł, a za diesla 8,70. To czuć w portfelach, mówią nam kierowcy.
3: Po prostu co 1/4 baku dotankowuje, bo nigdy nie wiem, kiedy się z tego zrobi 9 zł. Także bardzo dużo.
4: 20-30 km, 5 dyszek raczej nie starczy. Kiedyś jechałem w tom i z powrotem.
1: Analitycy przewidują, że diesel barierę 9 zł za litr może przebić jeszcze w tym tygodniu. A bezrobocie w Polsce wynosi niecałe 6%, ale w wielu zawodach pracodawcy nie znajdują pracowników. W jakich branżach są największe deficyty, wymienia dyrektor Urzędu Pracy we Wrocławiu Bartosz Kotecki.
5: To elektrycy, są tu kierowcy, lekarze, jak i pielęgniarki, położne, opiekunowie osoby starszej, nauczyciele różnego szczebla, magazynierzy, pracownicy służb mundurowych.
1: A braki wynikają z odejść pracowników na emeryturę i braku młodych zainteresowanych tymi zawodami.
6: SK Kraśnik News.
0: I Piotr Staszczuk. Najmłodsi mieszkańcy Annopola wezmą udział w projekcie Przedszkole bez granic. To dodatkowe zajęcia, wsparcie psychologiczne czy też szkolenia dla kadry przedszkola. Skorzysta na tym 40 chłopców i 40 dziewczynek. Szczegóły na Facebooku samorządu. A honorowi dawcy z powiatu kraśnickiego mogą szykować się na kolejną donację. W drugą niedzielę września odbędzie się kolejna odsłona akcji Twoja krew ratuje życie. Uczestnicy mogą liczyć na upominki. To 13 września między 9 a 13 w kościele świętego Józefa Robotnika w Kraśniku.
7: Kama i Wiktor.
8: W naszej robocie co chwilę mówimy, która jest godzina. 2 minuty po godzinie 8. Dzień dobry.
9: Dobrze, bardzo ładnie. Uwaga, odpowiadam, robota radiowiec.
10: Mm-hmm. Ale w jakiej robocie pracują nasi fantastyczni słuchacze? Posłuchajcie, mamy już zagadkę.
9: Cały czas zbieramy, cały czas szukamy, cały czas czekamy na te odpowiednie słowa.
10: Dajcie znać na eskowym messengerze, jaki tekst najczęściej pada

0: zmrożenia.
1: To dzisiaj dzień marzyciela.
2: Taka robota w Radiu SK.
1: Ja mam codziennie ten dzień,
3: Dobra, marzysz o lepszej robocie?
0: Nie, marzę o L4.
3: Da się to załatwić, w tym wieku to łatwo przychodzi.
1: No dobrze, 8 minut po godzinie 8 zabieramy się za taką robotę. No właśnie, sporo tekstów pojawiło się z waszej strony, które pojawiają się w waszej pracy. Wybraliśmy jeden z...
0: Siema Eska, ja do mojej koleżanki z pracy mówię: Ania, masz laskę i Brazyla? Pozdrawiam, Sandra.
4: No i tu się pytanie pojawia, w jakiej robocie pracuje Sandra?
3: Skoro była laska, to może jednak ten dom starców, no? A Brazyl to jest ksywa jednego z pensjonariuszy. Ty, Brazyl!
1: Panie Brazyl!
3: O, laska jest!
1: Tutaj laska jest, jakbyś szukał.
3: To jest nasza koncepcja.
1: To jest jakiś pomysł.
4: Jeżeli macie jakieś pomysły, można dzwonić 664-402-302 lub zostawiać głosówki na eskowym Messengerze.
3: Gdzie pracuje Sandra?
0: Siema Eska, ja do mojej koleżanki z pracy mówię: Ania, masz laskę i Brazyla? Pozdrawiam, Sandra.
3: Radio SK. O, Kama, masz jakąś koncepcję?
4: Trudne dzisiaj.
1: Trudne, rzeczywiście, ja też... Po tej lasce tak sobie idę, ale coś tak, no nie... Brazyla?
3: Może jakieś produkty na święta już przygotowują, te laski takie, co się wiesza na kominku potem i na choinkę.
1: Laski wanilii?

0: Ciało nie jest gotowe. Ważne, żeby głowa była gotowa do odgadywania.
1: Taka robota w Radiu SK.
2: Dzisiaj Sandra jest naszym zagadkowym pracownikiem. Nie wiemy, gdzie pracuje, ale wy próbujecie odgadnąć.
3: Siema Eska, ja do mojej koleżanki z pracy mówię: Ania, masz laskę i Brazyla? Pozdrawiam, Sandra.
2: To są te teksty, które najczęściej padają u Sandry w pracy. Laska i Brazyl.
4: Co jest niesamowite. Rzeczywiście to jest dość trudne i są propozycje ze strony słuchaczy. Halo, halo.
5: Ja myślę, że Sandra pracuje na jakiejś stołówce albo czymś takim. Brazyl myślę, że to jakiś bryzol, a laska to jakieś danie, którego jeszcze nie jadłem.
2: Nadal nie wiem, co to jest ani bryzol, ani brazyl.
0: Tutaj laska grał w Chłopaki nie płaczą. To może bryzol to jest kolejna postać w kolejnym wcieleniu tego
2: filmu.
0: Ale
2: co robi na stołówce?
4: A bryzol to takie kotlety takie chyba, no, tak?
2: Tak. Nie wiem. Tak?
4: Właśnie, tutaj właśnie szukam czegoś.
0: Ale jak bawiali w polskiej polityce, nie idźcie tą drogą, bo to nie jest dobra odpowiedź.
2: No to sprawdzamy dalej, jakie macie propozycje.
6: Siemano, ja sprawię taka robota. Pani jest ortopedą?
0: Ale laska, bo coś jest niedobrego z nogami, przyda się panu laska? Mogłoby to mieć sens.
7: Ortopedia, dzień dobry.
2: Tak, to tylko w takim razie, co to jest ten Brazyl?
0: To jest lekarz z Brazylii, który przyjechał i pana leczy. No.
4: I chodzi o lasce.
0: Tak.
2: No. Aj, proszę bardzo, ułożyliśmy rzeczywistość. Sandra cały czas mówi, że u niej w pracy...
3: Siema Eska, ja do mojej koleżanki z pracy mówię: Ania, masz laskę i Brazyla? Pozdrawiam, Sandra.
0: No a teraz wy mówicie, jaka to robota.
4: A to Jason Derulo.

0: 19-latka ze Świdnika przyniosła na komendę policji pamiątki po swoim zmarłym dziadku.
1: Nie wierzę.
2: I co to było?
1: Armata, czołg.
0: Zaniepokoiło ją, że dziadek trzyma w domu naboje z II wojny światowej i działający granat ręczny.
2: A skąd wiedziała, że działa?
0: Tak jej powiedzieli policjanci. Dobrze, że pani to przyniosła, bo inaczej to by mogło samo eksplodować. No. Dziadek po prostu wyznawał zasadę...
3: No sąd sądem, a sprawiedliwość musi być po naszej stronie.
4: Całe szczęście, Świdnik już jest bezpieczny.

0: Reklama.
1: A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
2: Na przykład ekspres automatyczny Philips Latte Go. Teraz za 3599 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3899. Cena promocyjna obowiązuje do 30 września.
1: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
3: Są podłogi, które zachwycają od pierwszego spojrzenia. Podłogi Swiss Krono Aurum Jodełka. Elegancja, wyjątkowy design i wodoodporność, która daje spokój każdego dnia. Dostępne teraz w salonach Fachowiec z podkładem premium gratis. Zapraszamy. Salon Fachowiec, Kraśnik, Aleja Niepodległości 7B.
4: Poznaj swój nowy plan na lepsze życie. Książka Menopauza. Dojrzałe podejście do odżywiania. Joanny Zielewskiej. Pomoże Ci spojrzeć na zmiany zachodzące w organizmie ze spokojem i zrozumieniem. Sprawdź, jak dietą wspierać metabolizm, odzyskać energię i zadbać o siebie. W środku znajdziesz jadłospis na cały miesiąc, który ułatwi Ci wdrożenie zmian od zaraz. Menopauza. Dojrzałe podejście do odżywiania. Bo dojrzałość może być czasem siły, równowagi i nowych możliwości.
5: Dwa abonamenty w cenie jednego w Play? Przybyłem, oceniłem, kupiłem.
6: Przejdź do Play i wybierz dwa abonamenty w cenie jednego, a w nich internet 5G bez limitów. Każdy numer tylko za 45 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-faktury i terminowe płatności. Bo w Play płacisz mniej.
7: Play.
8: Amazon przedstawia Szymon i ekstremalna wycieczka górska. Przed wyruszeniem na nieprzetarte alpejskie szlaki Szymon wszedł na Amazon i przygotował się do wyprawy. Zamówił buty trekkingowe, zapasowe sznurówki, plecak wspinaczkowy z namiotem, śpiwór, wodoodporne spodnie, kuchenkę turystyczną, batony proteinowe, kapelusz przeciwsłoneczny, krem z filtrem, linę wspinaczkową, kompas, walkie-talkie, nadmuchiwany sup i kamizelkę ratunkową. Szymon, wyluzuj, to tylko 5-kilometrowy spacer z mamą. Znajdź to na amazon.pl.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
11: I po reklamie.
12: Po raz kolejny zobaczmy, czego można się spodziewać wychodząc teraz na zewnątrz. Na termometrach mamy 15 kresek na plusie. W ciągu dnia temperatura podskoczy nawet do 27 i cały dzień będzie dosyć słoneczny. Jeżeli chodzi o sytuację na drogach, to uważajcie na skrzyżowaniu Słowackiego z Urzędowską.
13: 8.30, zaczynamy.

0: Męska News, Marcin Procki, zapraszam. Jest areszt dla Romana Rzet, byłego współpracownika Sylwestra Suszka. Mężczyzna za kratkami spędzi najbliższe 3 miesiące. Wcześniej usłyszał zarzuty oszustwa i udział w zorganizowanej grupie przestępczej. Roman Rzet był powiązany z zatrzymaną wcześniej trójką podejrzanych w aferze Zonda Krypto. Kolejowy remont w zachodniopomorskim. Od poniedziałku pociągi między Kołobrzegiem a Białogardem znikną z torów. Zastąpią je autobusy, a w Polsce trwają piłkarskie mistrzostwa świata kobiet. Do lat 20 Polki debiutują w tej imprezie. W pierwszym meczu wygrały z Argentyną 3-0. Dziś o 18 w Katowicach zagrają z Meksykiem i są na dobrej drodze, by awansować do fazy pucharowej. Takie radio i taka robota.
1: No właśnie, zastanawiamy się, gdzie pracuje Sandra.
2: Masz laskę i Brazyla?
0: No właśnie, halo.
3: Cały czas tak zapytanie. No, halo, halo, dzień dobry.
4: Eska, ja w sprawie jaka to robota. Myślę, że koleżanka Ania pracuje w salonie piękności i pyta drugą koleżankę, czy ma klientkę na depilację brazylijską.
1: Po pierwsze, to jest zła odpowiedź. Po drugie, bardzo pan mi zaimponował, że pan wie, co to jest depilacja brazylijska.
3: No ja nie wiem, przepraszam bardzo, co to jest.
0: Przecież my to mamy na głowie, Jankę.
3: To tak?
1: Oczywiście, panowie, tak.
3: Na Brazylijczyka, poproszę.
1: Wygoogluj to sobie.
3: Nie, wolę nie.

0: SK, 8:36.
1: Taka robota w Radiu SK.
0: I taka laska, takie stwierdzenia, takie Brazyle padały u nas.
2: Masz laskę i Brazyla?
3: No i jeżeli nie zgadniecie, gdzie Sandra pracuje, to Bidula się spóźni do roboty przez was, więc bardzo bym proszę. Hop, hop, hop, hop, hop!
4: Szybciutko, szybciutko odbieramy telefony. Halo, halo, dzień dobry, gdzie pracuje nasza słuchaczka?
5: A może koleżanka pracuje w domu starców i ten i Brazyl to po prostu imię.
0: A laska, wiadomo, zawsze się w domu starców przyda, ale...
3: Nie! No to odbieramy to dalej, halo?
6: Siema SK, ja w sprawie konkursu Taka Robota. Pani jest fizjoterapeutką.
3: Nie. To już ustaliliśmy, ja nie, ortopeda, fizjoterapeuta,
0: nie? Rzeczywiście, ja byłem z nią fizjoterapeuty, to nie było lasek, były gwoździe. To dalej próbujemy, dzień dobry.
7: Witam, a mi się wydaje, że Ania pracuje w gabinecie kosmetycznym.
0: Też nie! To ostatnia szansa jeszcze, no niech ktoś da radę.
8: Halo SK, panie pracują w budowlance, a dokładnie w wykończeniówce. Bolaska to kijek, taka przedłużka do wałka malarskiego, okay. A Brazyl to potocznie taki wielki pędzel do gruntowania albo smarowania klejem tapety.
0: Kama jest ekspertką ostatnio od remontów. To tak, miałeś do czynienia z Brazylem?
3: Nie, ja robię remonty przyjaciółmi.
0: To może jeszcze coś? Czy nie mamy odpowiedzi?
9: Tak, słuchajcie, bo niespodziewanie przez nasze studio przechodzi Kaśka, która czeka na żywca przy telefonie. Dzień dobry.
10: Dzień dobry.
0: Kaśka,
10: witam.
0: Co Kaśka, ty naprawdę wiesz?
10: No, tak trochę mi wpadło do głowy.
0: No to dawaj. Czekamy na twoją propozycję.
10: Może dziewczyna pracuje przy produkcji słodkości. Mhm. I laska to orzech laskowy, a Brazyl to orzech brazylijski.
0: To może udajmy się na oficjalne sprawdzenie. Uwaga, sama zainteresowana tłumaczy i odpowiada, że...
11: Tak mówimy na orzech laskowy i orzech brazylijski, a produkujemy najlepsze pasty orzechowe.
3: Wielkie gratulacje. Kasiu, dostajesz od nas eskowe klapki Kubota, skarpetki, magazyn SK Story z Oskarem Cymsem w roli głównej Mrał.
0: Tak, wydanie dzięki. Wrześniowe. No gratulujemy dzięki. Oczywiście. To jakie słowa, jakie słowa padają z ust wygranej?
10: No, hurra!
1: Radio SK. Reklama. Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
12: Pani Barbaro, niech pani posłucha!
13: O, ale że to tak dla mnie?
12: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
14: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense 75 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 5999 zł. Teraz za jedyne 4999. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
15: Mamy niskie ceny.
16: Są podłogi, które zachwycają od pierwszego spojrzenia. Podłogi Swiss Chrono Aurum Jodełka. Elegancja, wyjątkowy design i wodoodporność, która daje spokój każdego dnia. Dostępne teraz w salonach Fachowiec z podkładem premium gratis. Zapraszamy. Salon Fachowiec, Kraśnik, Aleja Niepodległości 7B.
17: To będzie ostatnia reklama.
18: Witamy na Orlenie. Co dla państwa?
19: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
20: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
19: Mhm. Dokładkę rabatu.
18: Z aplikacją Orlen Witaj. Większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
21: I po reklamie.

0: No i co? No i za 13 minut do domu lecimy, słuchajcie. Szybko ten poranek prawie minął. Prawie, bo jeszcze gadamy.
1: Wlatujemy na chwilę jeszcze do Singapuru.
0: Okazuje się, że oni radzą sobie z problemami, które my też mamy, czyli z demografią, i mają swój autorski pomysł na swoje 800+.
1: Ile mają? 900+?
2: Nie, lepiej, bo tam za narodziny każdego dziecka rodzice mają dostać równowartość ponad 200 tysięcy złotych.
0: Trochę różnica, co?
2: Cześć.
1: Serio?
0: Tak.
1: Kama, nie pomyślałaś, żeby urodzić jeszcze jedno dziecko?
2: Pomyślałam nawet o całej drużynie piłkarskiej.
0: Musisz mieć męża z Singapuru najpierw. Pierwszy przypadek w historii, kiedy w rodzinie dziecko zarabia więcej od rodziców.
1: I to

0: bardzo przeprosić, ponieważ kiedy przechodziłeś przed chwilą obok mnie, to chyba przez przypadek dotknęłam twojego prawego pośladka.
1: Nie poczułem w ogóle, mam strasznie grube dżinsy.
2: Kama, to był mój pośladek.
1: I wszystko jasne.
2: Ale dziękuję, przyjmuję przeprosiny.
1: Zostawiamy was więcej. W dobrych rękach i w dobrych ustach, bo za chwilę Kasia Węsierska. Walczcie o ten wtorek, niech to będzie wasz treningowy worek.
2: My wracamy do was jutro punktualnie o godzinie 6. Bądźcie z nami i fantastycznego dnia wam życzymy.
1: Pamiętajcie, nie pijcie 8 kaw jak Jankes, bo będziecie tak samo brzmieć jak on.
3: Jankes. Kama i Wiktor.
4: Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. A do tego na produkty objęte promocją do 40 lat 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polskie jaja ściółkowe Wesoły Kurnik M. Teraz tylko 14,99 za opakowanie. 20 sztuk. Cena sprzed obniżki 18,99. A ogórki gruntowe aż 40% taniej. To tylko 5,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 9,99. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.

0: bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta Wektry. Tylko teraz internet światłowodowy za jedyne 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
2: Mówisz?
1: Masz. Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
4: Czas zrobić formę. Playlista na siłkę gotowa, karnet jest, jeszcze tylko kupię buty. Wow, ale okazja!
5: Taką okazję lepiej sprawdzić, bo cyberoszuści są zawsze w formie. Jeśli jesteś klientem mBanku, masz łatwiej, bo specjaliści Cyber Rescue pomogą Ci rozłożyć oszustów na łopatki. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
6: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
7: Uszkodzona szyba? Autoglas to nie problem. Zaufało nam już 500 000 klientów. Nie musisz jechać do ASO, by zachować gwarancję. Działamy zgodnie z wymogami producenta, a nawet lepiej. Zadzwoń 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
6: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
8: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
9: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
8: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
9: W końcu będę miał kieszonkowe.
8: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
10: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
11: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
12: Są dni, które warto powtarzać, tak jak Allegro Days. Teraz tablet Redmi Pad 2 Pro 128 GB tylko 1099 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 1499 zł. Allegro Days do 14 września.
13: To będzie ostatnia reklama.
8: Marian, jaki laptop jest top?
14: No Barbara, no jaki? No z Media Expert oczywiście. Laptop na Windows 11. Mocny, szybki, lekki i bezpieczny.
15: Oferty na laptopy z systemem Windows 11 w Media Expert. Na przykład kup laptop Lenovo IdeaPad Slim 3 AI do pracy i nauki w super cenie 2999 i otrzymaj 335 zł zwrotu. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
16: I po reklamie.

0: Sponsorem programu jest Wienkra, dystrybutor pomp ciepła i systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sewra.
1: Poranne godziny szczytu powoli dobiegają końca, jednak nadal zdejmijcie nogę z gazu, widząc pieszych, którzy zbliżają się do przejść oraz przejeżdżając obok szkół. Jeżeli chodzi o sytuację za oknem, to słupki rtęci pokazują nam już 15 stopni powyżej zera.
0: Sponsorem programu jest Wienkra, dystrybutor klimatyzatorów AUX oraz Sewra.
2: Zbliża się 9, zaczynamy SK News. Marcin Procki, zapraszam. Dziś pierwsze spotkanie władz PKOL po aresztowaniu Radosława Pisiewicza. Będą ustalać, jak komitet ma funkcjonować bez swojego prezesa. Reporter SK Mateusz Chłyston z tym tematem. Mateuszu, zarząd nie może jednak odwołać prezesa.
3: Taką decyzję może podjąć większość członków walnego zgromadzenia tej organizacji. Na razie jednak nie rozpatrzono wniosku działaczy o jego zwołanie. Formalnie na czas nieobecności aresztowanego Radosława Pisiewicza PKOL-em zarządza wiceprezes, co, jak tłumaczą władze instytucji, wynika ze statutu. Wiele wskazuje na to, że do wyborów nowych władz PKOL-u może jednak dojść jeszcze w tym roku. Pierwotnie zakładano, że do końca kadencji obecnego zarządu nic się nie zmieni, ale argumentem zwolenników zmiany jest fatalna kondycja finansowa komitetu.
2: Na stanowisko prezesa chce ubiegać się członek PKOL-u Robert Korzeniowski. Poważny wypadek na S7 między Ostródą a Olsztynkiem. W nocy zderzyły się tam dwie ciężarówki. W tej chwili zablokowany jest jeden pas w stronę Warszawy. A zapowiada się rowerowy weekend pełen atrakcji. W sobotę i niedzielę w Nowym Targu będzie się Małopolska Tour. W planie rodzinne rajdy rowerowe, zawody MTB czy SK Kids Race. Jak mówi Iwona Gibas, członek zarządu województwa małopolskiego, są dwa sposoby, by na nie się zapisać.
4: Jeden z nich to można się zapisać wcześniej przez internet, ponieważ to jest najszybsza i najwygodniejsza forma rejestracji. Jest oczywiście też możliwość na miejscu zgłoszenia się w biurze zawodów.
2: A wspomniane zapisy odbywają się na stronie małopolskatour.pl.
0: SK Kraśnik News.
1: I Piotr Staszczuk. Kraśnicki Mosir staje się bezpieczniejszym miejscem dla mieszkańców. Niedawno pojawiły się tam dwa defibrylatory. Sprzęt, który może uratować życie, znajduje się teraz w miejskich obiektach przy Żwirki i Wigury 2 oraz przy Oboźnej 18. Tęcza Kraśnik z kolejną wygraną na koncie. Tym razem pokonali drużynę Orła Urzędów 4-2. Bohaterem meczu został 15-letni Oskar Rybak, który dwukrotnie wpisał się na listę strzelców. Kolejne gole dla Tęczy zdobyli również Patryk Misiurek i Marcin Wójcik.
5: Minuta po godzinie 9:00. W kalendarzu dzisiaj jest Światowy Dzień Wellbeingu. Trudno się wylosowało. Czyli dobrego samopoczucia. Gdyby podejść do tego tak jeden do jednego, to powinniście właśnie zawrócić w drodze do pracy. Kasia Węsierska, dzień dobry i zapraszam.

0: Calvin Buren, Sasha Everlasting w Radiu SK. To teraz czas na coś, co dziś wpisuje się idealnie, dlatego że dzisiaj mamy dzień dobrych informacji. To czas teraz na 30 sekund tylko dobrych informacji. Polscy studenci prawie najlepsi. Drużyna AGH Space Systems zajęła drugie miejsce w European Rover Challenge 2026 w Krakowie, czyli zawodach robotów marsjańskich. Jest dobrze, tak mówi większość z nas o swojej pracy. 60% pracujących Polaków ocenia sytuację w swoim miejscu pracy jako dobrą, a do tego 20% spodziewa się, że w ciągu roku sytuacja jeszcze się poprawi. Więcej Polaków powiedziało sobie tak. W pierwszych 6 miesiącach tego roku zawarto około 50 tysięcy małżeństw. To o 1,5 tysiąca więcej niż rok wcześniej. No miejmy teraz nadzieję, że liczba rozwodów z czasem też nie wzrośnie.
1: Radio SK. Reklama. A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. Żeby się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
2: Dbasz o bezpieczeństwo i wygląd swojego auta? Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów w Kraśniku, ulica Lubelska 117, zaprasza na badania techniczne. Tuż obok nowoczesna myjnia samoobsługowa, czynna całą dobę. A dla naszych klientów przygotowaliśmy atrakcyjne gratisy. Zapraszamy serdecznie. Kraśnik, Lubelska 117.
3: Szczęśliwe siódemki powracają do Bestium. Teraz T77 dostępne od ręki w specjalnej ofercie od 777 zł netto miesięcznie. Bez opłaty wstępnej. Bestion T77 to przestronny SUV z panoramicznym dachem i automatyczną skrzynią biegów. Sprawdź ofertę na pozostałe modele podczas dni otwartych od 7 do 27 września. Przyjdź i przekonaj się, że z Bestion każdy dzień jest the best.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Masz talent plastyczny? Jesteś uczniem szkoły podstawowej lub ponadpodstawowej? Weź udział w 7. edycji konkursu Lubelskie Pięknieje i pokaż, jak fundusze europejskie zmieniają twoją okolicę. Rysuj, maluj, wyklejaj. Technika dowolna. Format A3 i pełna swoboda twórcza. Na pracę czekamy do 30 września. Lubelskie Pięknieje. Pokaż swoją wizję i wygraj atrakcyjne nagrody rzeczowe.
6: Fundusze europejskie dla Lubelskiego. Razem rozwijajmy nasze województwo. Więcej na fundusze.ue.lubelskie.pl. Zapraszam, Jarosław Stawiarski, marszałek województwa lubelskiego.
7: Spot dofinansowany z Unii Europejskiej.
8: I po reklamie.

0: Hity.
1: Fantastyczne Dua Lipa i Be The One, za nami 29 minut do 10. Fantastyczna to była ona podczas swojego koncertu na PGE Narodowym. Mowa o Sanach. Sanach, która z przytupem zakończyła właśnie swoją trasę koncertową, ale nie zwalnia tempa, bo jakiś czas temu wydała swój nowy singiel. Właśnie nie Cichosza, właśnie głośno go teraz zagramy. Sanach, Cichosza, już teraz w Radiu SK.

0: wy się teraz pochwalicie? 22 minuty do 10. Ozy, Andrego Stelinta i za nami za chwilę Szabuzję. Bar Song w Radiu SK. Skoro dzisiaj jest dzień dobrych wiadomości, to pochwalcie się, jaką dobrą wiadomość ostatnio dostaliście. Jakąkolwiek dobra wiadomość może być dobrą wiadomością dla kogoś, a całkiem neutralną dla kogoś innego też. Głosówki na eskowym Messengerze. Tego bym sobie życzyła od was w Radiu SK. Tak myśląc o tej wiadomości, to na przykład nasza podwyżka dla szefa wcale nie musi być dobrą wiadomością, bo najczęściej to idzie jednak z jego budżetu. Ale gdybyście mieli się czym pochwalić, to zapraszam, eskowy Messenger tam czeka. Radio
1: SK. Reklama.
2: Duda! Pyszny kurczak, dobry skład, Duda!
1: Głodny nagród? Kupuj wędliny dla dzieci Dudusie oraz inne produkty marki Duda. Graj o maskotki i aż 50 tysięcy złotych. Sprawdź dudaloteria.pl.
2: Siła, zbiąka, cukru, brak. Duda, Duda, Day.
3: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
4: O, ale że to tak dla mnie?
3: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Philips 65 cali, Ambilight, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3599 zł. Teraz za jedne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 800 zł.
6: Mamy niskie ceny.
7: Nowy, pełen emocji sezon w Polsacie. Oglądaj Gliniarzy wcześniej o 15.55, a o 16.55 nowość Gliniarze Śląsk. Jeszcze więcej kryminalnych zagadek, emocji i zwrotów akcji od poniedziałku do piątku, tylko w Polsacie.
8: Ale jesteś zadowolony.
9: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
8: Aha.
9: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
8: Wow.
9: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
8: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
10: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: O matko! W Motogama w Kraśniku trwa szalona wyprzedaż. Likwidujemy asortyment, więc wszystko musi zniknąć. Ceny lecą na łeb, na szyję. 20-30% taniej. Narzędzia, farby, artykuły do samochodu, domu, warsztatu, na budowę. Dosłownie wszystko. Nie czekaj ani chwili. Najlepsze kąski znikają w mgnieniu oka. Motogama. Słowackiego 32 w Kraśniku. Naprzeciwko Technikum. Motogama. Wielka wyprzedaż do wyczerpania zapasów. Ruszaj się!
13: I po reklamie.

0: Reklama.
1: Ruszyły Media Expert Days w sklepach, aplikacji i na mediaexpert.pl. Smartfony, laptopy, telewizory, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki i lodówki. Super produkty w super niskich cenach. Media Expert.

0: bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta Wektry. Tylko teraz internet światłowodowy za jedyne 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
2: Mówisz? Masz.
1: Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Budujesz albo remontujesz? Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz do 40% taniej. Poznaj szczegóły promocji na www.wiśniowski.pl.
4: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
5: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
6: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
5: Mhm, dokładkę rabatu.
4: Z aplikacją Orlen Witaj większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Chrupiące bułki z zakwasem o każdej porze dnia. To się opłaca. Już teraz w Lidlu. Bułka z musztardą francuską. Cena przed obniżką 2,49. Teraz tylko złoty 24 przy zakupie 2 sztuk.
7: Lidl. To się opłaca.
9: I po reklamie.
10: Sponsorem programu jest Wienkra, dystrybutor pomp ciepła i systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sevra.
11: Na Kraśnickich Sługach Rtęci możemy zobaczyć już 20 stopni powyżej zera i temperatura jeszcze się nie zatrzymuje. Jakość powietrza jest dosyć dobra. Do końca dnia będzie towarzyszyć nam słoneczna aura, delikatny wiatr, a termometry pokażą 27 stopni.
10: Sponsorem programu jest Wienkra, dystrybutor klimatyzatorów AUX oraz Sevra.
12: Dokładnie 10 na zegarach, to czas na SK News. Marcin Procki, zapraszam. Ruch prezydenta w sprawie kryptowalut. Karol Nawrocki złożył swój drugi projekt w sprawie uregulowania rynku kryptoaktywów. Projekt trafił już do marszałka Sejmu i może być procedowany w parlamencie, mówi szef kancelarii prezydenta Zbigniew Bogucki.
13: Na czym polega ten projekt? Ten projekt jest właściwie bliźniaczo podobny do tego, który był już w Sejmie. I trzeba także podkreślić, że fundamentem dla tego projektu jest ustawa rządowa. Tym razem trzecia ustawa rządowa. Można tę sprawę kompromisowo rozwiązać. Potrzebna jest minimalna, dosłownie minimalna dobra wola po stronie rządzących.
12: Przypomnijmy, w piątek Sejmowi nie udało się odrzucić prezydenckiego weta dla trzeciej rządowej ustawy, która miała uregulować rynek kryptoaktywów. Koniec operacji wojskowego lotnictwa przy wschodniej granicy. W nocy w związku z rosyjskimi atakami rozesłano alert RCB dla mieszkańców Lubelszczyzny i Podkarpacia. Wstrzymano też operację na lotnisku w Lublinie. To działa już jednak normalnie. A jak przekazało dowództwo operacyjne, nie odnotowano naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej. Uważnie wybierają kierunki studiów i sprawdzają, których zawodów nie zastąpi sztuczna inteligencja. W Łodzi trwa właśnie salon maturzystów. Reporter Eski Grzegorz Mnich dopytywał ich.
14: Czym się kierujecie przy wybieraniu?
15: Zarobkami i to tyle. Tak, żebym mógł zarobić, no nie wiem, automatyka, bioinżynieria.
16: Informatyka to jest zawód, który zawsze jest potrzebny.
17: Przede wszystkim zarobki. No też pasja. Myślę, że nie mogłabym mieć żadnej nudnej pracy.
12: A dziś drugi dzień salonu maturzystów w Łodzi.
18: SK Kraśnik News
11: i Piotr Staszczuk. W ten weekend na terenie powiatu odbędzie się kolejna akcja szczepienia lisów. W regionie pojawią się specjalne preparaty, które będą zrzucane z samolotów oraz wykładane ręcznie przez pracowników Inspekcji Weterynaryjnej. Akcja rozpocznie się już w czwartek i potrwa do niedzieli. Jeżeli ciekawi Was zagadnienie neutralności klimatycznej, warto odwiedzić starostwo powiatowe. Tam jest okazja, by porozmawiać z doradcami. To od poniedziałku do piątku między 7.30 a 15.30. Szczegóły na Facebooku starostwa.
19: Może bym sobie mikrofon włączyła? 9:50, dokładnie. Na zegarach już teraz Manekin, I wanna be your slave w Radiu OSK. Tame Impala też będzie. Myślami może też wy jesteście gdzie indziej dzisiaj. Kasia Wansierska, dzień dobry i zapraszam.

0: dobrze to brzmi. Fastboy Music Sounds w Radiu SK 18 po 10. Dobre informacje, jakie dostaliście dziś, wczoraj, przedwczoraj, bo dzisiaj jest Dzień Dobrych Wiadomości, więc się podzielcie takimi, które trafiły na wasze konto, do waszych uszu, do waszych oczu, na wasze konta w banku. Czasami dobre informacje mają formę przelewów. Klaudia?
1: Najlepsza wiadomość dzisiejszego dnia to, że przyjechali nam montować okna na budowę. Pozdrawiam wszystkich budujących dom.
0: To się zaraz już będziecie wprowadzać, jak są okna, to zimę przetrwacie. Z pozdrowieniami dla wszystkich budujących dom, dołączyłam niedawno do tej grupy, co nie oznacza, że chcę od razu wiedzieć o wszystkim, co mi się waszym zdaniem w trakcie tego procesu nie uda.
2: Andrzej, Grażyna, Halina, Marian.
3: Ty, no co ty robisz?
4: Jak to co?
3: No sprawdzam, kogo już wkręciłem.
5: Ba-

0: albo w aplikacji.
1: Autopromocja.
2: Reklama. A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
3: Na przykład ekspres automatyczny Philips Latte Go. Teraz za 3599 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3899. Cena promocyjna obowiązuje do 30 września.
2: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
4: Invest in Szczecin Open. Światowy tenis w Szczecinie, czyli największy turniej mężczyzn w Polsce już od 14 września. Tenisiści z całego świata powalczą o zwycięstwo w kolejnej edycji szczecińskiego Challengera ATP. Partnerami wydarzenia są Miasto Szczecin, ARMS, Polfund, Enea, Kia Polmotor, MVB, PKO TFI, to z Żubrem oraz Ministerstwo Sportu i Turystyki. Bilety dostępne na abilet.pl. Na wydarzenie zaprasza Radio SK.
1: To będzie ostatnia reklama.
5: Ty plus super bonus równa się okazja do oszczędzania w Carrefourze. Wszystkie kosmetyki marki Nivea w promocji 1 plus 1 za grosz. Oferta ważna do 12 września.
6: Carrefour w sumie najlepszy jest.
7: I po reklamie.
1: Esko.

0: chłopaki, czyli Kuba i Kuma ze swoim nowym singlem na antenie Radio SK, zdobywcy bursztynowego słowika podczas Sto pod Sto Bob The Top Festiwalu 2026. U nas chłopaki w nowym wydaniu też czekają codziennie. Sointa i Korościel, czyli SK w Radiu SK. Codziennie o 15 do 18 razem z wami po południu, a w związku z tym, że to wciąż jeden z ich pierwszych razów w Radiu SK, to mają dla was akcję Pierwszy Raz w Radiu SK, gdzie płacą za wasze wszystkie pierwsze razy. Jeżeli chcecie coś zrobić po raz pierwszy, to się zgłaszacie na sk.pl albo przez zakładkę konkursy, albo pobierając aplikację Radia SK i opisujecie ten swój wymarzony pierwszy raz, a potem Marcin i Michał te plany wam realizują. Enrique Iglesias, Duele El Corazon za chwilę u nas.
1: Reklama. A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
2: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś. Polska papryka czerwona luzem. Cena przed obniżką 12,99, a teraz 5,99 za kilogram. A nektarynki luzem. Cena przed obniżką 12,99. Teraz z kuponem Lidl Plus. Tylko 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl. To się opłaca.
4: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
5: Czas zrobić formę. Playlista na siłkę gotowa, karnet jest, jeszcze tylko kupię buty. Wow, ale okazja!
4: Taką okazję lepiej sprawdzić, bo cyberoszuści są zawsze w formie. Jeśli jesteś klientem mBanku, masz łatwiej, bo specjaliści Cyber Rescue pomogą ci rozłożyć oszustów na łopatki. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
6: To będzie ostatnia reklama. Pani Celinka z Kauflandu dzisiaj pakuje torby z zakupami.
7: Poniedziałek! Wyciśnij jak najwięcej z niskich cen!
6: Od poniedziałku do środy mleko łowickie 3,2%. Kup litrowe opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie gratis. 24 na osobę. A szynka konserwowa Krakus puszka 455 gramów 10,99. Kaufland.
8: I po reklamie.

Młody łajcer tu jest, czyli łajcer i to coś w Radiu SK 5 minut do 12. Rafał Adamczak też już tu jest, a to oznacza, że za chwilę zagrawam najlepsze hity na czasie. Zostańcie z Radiu SK.

0: i zław nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: W MediaExpert taniej masz.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: O matko! W Motogama w Kraśniku trwa szalona wyprzedaż. Likwidujemy asortyment, więc wszystko musi zniknąć. Ceny lecą na łeb, na szyję. 20-30% taniej. Narzędzia, farby, artykuły do samochodu, domu, warsztatu, na budowę. Dosłownie wszystko. Nie czekaj ani chwili. Najlepsze kąski znikają w mgnieniu oka. Motogama. Słowackiego 32 w Kraśniku. Naprzeciwko Technikum. Motogama. Wielka wyprzedaż do wyczerpania zapasów. Ruszaj się!
4: I po reklamie.
5: Sponsorem programu jest Wienkra, dystrybutor pomp ciepła i systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sewra.
6: Lato nie daje nam o sobie zapomnieć. W Kraśniku na termometrach 23 stopnie i temperatura wcale się nie zatrzymuje. Do końca dnia możemy spodziewać się maksymalnie 27 kresek i na dodatek potowarzyszy nam słoneczna aura.
5: Sponsorem programu jest Wienkra, dystrybutor klimatyzatorów AUX oraz Sewra.
7: Południe, Agata Chruściak, zapraszam. Gorące polityczne spory o miejsce przy Alei Szucha. Wątpliwości są gigantyczne. Tak szef Kancelarii Prezydenta ocenia wybór Macieja Berka na sędziego Trybunału Konstytucyjnego. Sejm taką decyzję podjął w piątek, a dziś głos w sprawie zabrał Zbigniew Bogucki, bo pod znakiem zapytania wciąż stoi ślubowanie. Chodzi przede wszystkim o staż pracy na stanowisku radcy prawnego.
8: Nie wystarczy, że przedłoży zaświadczenie od swojej izby czy swojej rady o tym, że był wpisany na listę radców prawnych. Musi wykazać dokumentami, że wykonywał faktycznie, realnie ten zawód.
7: Mówi Zbigniew Bogucki, wszystko teraz w rękach prezydenta, a tymczasem Monet ujawnia plan B, który przygotowała koalicja rządowa. Zakłada on, podobnie jak w przypadku czwórki innych sędziów, od których Karol Nawrocki nie odebrał ślubowania, przeprowadzenie tego w Sejmie. Węgry wyrzucają 10 rosyjskich dyplomatów. To za prowadzenie na terenie kraju niedopuszczalnych działań, tłumaczy Anita Orban, szefowa tamtejszej dyplomacji. Decyzja nie oznacza jednak całkowitego zerwania stosunków dyplomatycznych z Rosją. Polscy uczniowie w unijnej czołówce. Wyniki 15-latków są powyżej średniej dla wspólnoty oraz 38 krajów OECD. Pokazuje to międzynarodowe badanie PISA. Wyniki polskich uczniów jako jedne z niewielu utrzymują się na stabilnym poziomie, ale dla całej Europy wyniki nie są już tak optymistyczne, mówi szefowa MENU Barbara Nowacka.
9: W niektórych krajach odsetek tak naprawdę analfabetyzmu wśród 15-latków osiąga 50% populacji, no to jest sygnał alarmowy.
7: A najwyższe wyniki na świecie uzyskali uczniowie z krajów azjatyckich.
10: SK Kraśnik. Na czasie.
11: I Piotr Staszczuk. Mieszkańcy Urzędowa będą mieli okazję, by rozwinąć swoje umiejętności w robieniu zdjęć. To za sprawą kursu fotografii organizowanego przez Ośrodek Kultury. W szkoleniu będą mogli uczestniczyć dorośli oraz starsza młodzież. Aby wziąć w nim udział, wystarczy mieć do dyspozycji dowolny aparat fotograficzny. Nada się również ten w naszych smartfonach. Udział jest bezpłatny. Spotkania będą odbywać się raz w tygodniu. Jeżeli jesteście zainteresowani, wystarczy, że 6 października o 17 przyjdziecie do świetlicy Ośrodka Kultury w Urzędowie.
12: 2:12 umówiłem się sam ze sobą, że na dzień dobry taką ogromną radość sprawię i sobie, i wam. Zagram wam Teddy'ego Swimsa, numer Mr. Know It All. I już widzę, że się uśmiechacie i bardzo dobrze, a takich fajnych hitów na czasie brakować nie będzie, obiecuję. Rafał Adamczak, dzień dobry.

0: 18 po 12, najważniejsze, że już wtorek jakoś powoli, powoli ta maszyna z naszą pracą i naszymi obowiązkami do kolejnego weekendu się toczy. Andrea Bocelli, David Guetta i Jay, Megan Thee Stallion, DNA, Modern Game już za nami, bo gramy hity na czasie w Radiu SK. Zaraz będzie Temper City, będzie Swedish House Mafia, będzie Kygo z Seleną Gomez, ale słuchajcie, wczoraj trochę napomknęliśmy w sprawie tego, że teraz w szkołach odbywają się te tak zwane pierwsze zebrania organizacyjne i wybierane są trójki klasowe. I rzeczywiście mnóstwo słuchaczy do mnie napisało, że to jest bardzo gorący temat, bo niektórzy chcą, niektórzy czują się do tego powołani, inni czują się jak ryba w wodzie, ale są tacy, którzy... Co by zrobić, żeby się nie dać wybrać? I tak im się przez lata udaje, ale przychodzą ostatnie klasy podstawówki i ryzyko rośnie. Więc moi drodzy, rzeczywiście... A, mało tego, jeszcze koleżanki dzisiaj na naszym eskowym korytarzu posłuchałem, o tym samym rozmawiały, co tu zrobić, żeby nie dać się wybrać do trójki klasowej. Słuchajcie, no właśnie, co zrobić, żeby nie dać się wybrać do trójki klasowej, ewentualnie nie dać się wybrać do czegoś innego, jeżeli na przykład na zebraniu w pracy jakieś wybory trwają. Jakie macie sposoby? Oczywiście wskazywanie przymusowe kandydatów jest nieeleganckie, więc jak ktoś stoi za takimi wyborami i takim wskazywaniem, to od razu mówimy, o nie, nie, tak się tego nie robi. Ale jak wy macie inne sposoby, jak uniknąć takiego wyboru do czegoś, do czego nie chcecie, na przykład trójki klasowej, to czekam na głosówki na naszym messengerze, eskowym, ewentualnie SMS-y pod 664-402-302.
1: Reklama. Duda!
2: Głodny nagród? Kupuj wędliny dla dzieci Dudusie oraz inne produkty marki Duda. Graj o maskotki i aż 50 tysięcy złotych. Sprawdź dudaloteria.pl.
3: Przyjedź, bo warto. Taniej kupić w AAA Auto. Obniżyliśmy cenę aż 1500 aut. Zobacz na stronie i odwiedź w salonie. Lublin Chemiczna 5 i na aaauto.pl. Kredyt lub leasing pomożemy Ci uzyskać w jeden dzień. Uwaga, bonus! Aż 5000 zł za zostawienie nam w rozliczeniu Twojego samochodu. Bo używane samochody kupować warto w AAA Auto. Lublin Chemiczna 5 i na aaauto.pl.
4: Są podłogi, które zachwycają od pierwszego spojrzenia. Podłogi Swiss Krono Aurum Jodełka. Elegancja, wyjątkowy design i wodoodporność, która daje spokój każdego dnia. Dostępne teraz w salonach Fachowiec z podkładem premium gratis. Zapraszamy. Salon Fachowiec, Kraśnik, Aleja Niepodległości 7B.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: 3, 17, 41.
7: Co tak liczysz?
6: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 22 miliony w kumulacji.
7: O, ja też umiem liczyć.
8: 8, 11.
9: A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 22 miliony złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
10: I po reklamie.

0: 27 minut i będzie godzina 13. To jest Radio SK u nas Hity na czasie. Kygo, Selena Gomez, It Ain't Me. Jak uniknąć wyboru do trójki klasowej w szkole na pierwszym zebraniu, ewentualnie do jakiejś innej funkcji, nawet na zebraniu w pracy. I ja wiedziałem, że taka propozycja się pojawi. Wpadła jako pierwsza od Karoliny.
1: Wystarczy po prostu nie przyjść.
0: Jest to jakaś metoda, ale gdyby było tak, że już jednak przyszliśmy, to jak się ukryć? Czekam na kolejne propozycje. Oczywiście głosówki przyjmujemy na SK-owym Messengerze.
2: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
0: A teraz sięgamy po numer, który premierę miał w sierpniu i który zapowiada drugą płytę Liwki. Liwka dała nam się poznać ze współpracy z innymi artystami, ale solowo działa, działa pięknie. Jak pięknie, przekonamy się, kiedy dostaniemy całą drugą płytę, a teraz mamy jej przedsmak. To jest nowość. Liwka, poza tobą nic.

0: Hit, który będzie zawsze na czasie. Britney Spears, Baby One More Time, już za nami. Ciekaw jestem, czy Britney Spears się kiedyś dała do czegoś wybrać. I nie mam tu na myśli tego szybkiego ślubu i rozwodu, który przecież przeżyła. Pamiętamy. No dobra, ale wracając do spraw przyziemnych i naszych, bo może w tym tygodniu zebranie w szkole u waszej pociechy, jak się nie dacie wybrać się do trójki klasowej, jeżeli się nie chce, bo są tacy, którzy mają do tego powołanie i bardzo chcą i bardzo proszę, miejsca są wolne, zajmujcie państwo, nie krępujcie się. Ale gdybyście jednak nie chcieli, to jest pewien pomysł od Ewy.
1: Na pierwszym zebraniu w przedszkolu miałam niebieskie włosy. Nikt mnie nie wybrał.
0: Ciekaw jestem na kolejne zebranie, z jakim kolorem Ewa pójdzie, ewentualnie kto z Ewy przykład weźmie.
2: Radio SK. Reklama.
3: Marian, a gdzie mogę kupić
4: na mediaexpert.pl?
3: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
4: Na mediaexpert.pl.
3: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
4: Barbara, na mediaexpert.pl.
5: 3, 17, 41.
6: Co tak liczysz?
5: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 22 miliony w kumulacji.
6: O, ja też umiem liczyć.
7: 8, 11. A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 22 miliony złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
8: Nowy, pełen emocji sezon w Polsacie. Oglądaj Gliniarzy wcześniej o 15.55, a o 16.55 nowość Gliniarze Śląsk. Jeszcze więcej kryminalnych zagadek, emocji i zwrotów akcji od poniedziałku do piątku. Tylko w Polsacie.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Orły oszczędzania mają oko do świata.

0: Pierwszego zastosowania obniżki 5,99. A przy zakupie 2 sztuk wybranych rodzajów czekolady Milka, 2 kolejne otrzymasz gratis. Oferta do 9 września. Szczegóły na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
1: I po reklamie.

No i tak sobie można radośnie podskakiwać razem z Alexem Warrenem. Passenger, tak się nazywa ten numer. Słuchajcie, a gdy, jeżeli wy nigdy nie byliście pasażerem, ale nie tam, że samochodu, bo to zakładam, że większość jednak taką przejażdżkę ma na koncie, ale na przykład chcielibyście pierwszy raz być pasażerem, no nie wiem, wodolotu na przykład. To jest taka zabawa SK po raz pierwszy. Sojta i Korościel czekają na wasze zgłoszenia. Dajcie im znać, dlaczego do was powinni zadzwonić, bo mają kasę na te wasze pierwsze razy. Na SK.pl się można w tej sprawie zgłosić, ewentualnie w naszej SK-owej apce. A Sojta i Korościel czekają na was w Radiu SK po południu, już po godzinie 15. Tymczasem do 13 pozostały 4 minuty.

0: Reklama.
1: Masz talent plastyczny? Jesteś uczniem szkoły podstawowej lub ponadpodstawowej? Weź udział w 7. edycji konkursu Lubelskie Pięknieje i pokaż, jak fundusze europejskie zmieniają twoją okolicę. Rysuj, maluj, wyklejaj. Technika dowolna. Format A3 i pełna swoboda twórcza. Na pracę czekamy do 30 września. Lubelskie Pięknieje. Pokaż swoją wizję i wygraj atrakcyjne nagrody rzeczowe.
2: Fundusze europejskie dla Lubelskiego. Razem rozwijajmy nasze województwo. Więcej na fundusze.ue.lubelskie.pl. Zapraszam, Jarosław Stawiarski, marszałek województwa lubelskiego.
1: Spot dofinansowany z Unii Europejskiej.
3: 3,17,41.
4: Co tak liczysz?
3: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 22 miliony w kumulacji.
4: O, ja też umiem liczyć.
5: 8,11.
6: A teraz lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 22 miliony złotych. W punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
7: Poznaj swój nowy plan na lepsze życie. Książka Menopauza. Dojrzałe podejście do odżywiania. Joanny Zielewskiej. Pomoże ci spojrzeć na zmiany zachodzące w organizmie ze spokojem i zrozumieniem. Sprawdź, jak dietą wspierać metabolizm, odzyskać energię i zadbać o siebie. W środku znajdziesz jadłospis na cały miesiąc, który ułatwi ci wdrożenie zmian od zaraz. Menopauza. Dojrzałe podejście do odżywiania. Bo dojrzałość może być czasem siły, równowagi i nowych możliwości.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Ty plus szybka przekąska równa się smaczna promka w Carrefourze. Wszystkie kabanosy marki Tarczyński w promocji drugie 80% taniej. Oferta ważna do 12 września.
10: Carrefour, w sumie najlepszy jest.
11: I po reklamie.
12: Sponsorem programu jest Wienkra, dystrybutor pomp ciepła i systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sewra.
13: 24 stopnie powyżej zera pokazują kraśnickie słupki rtęci i to wcale nie koniec. W najcieplejszym momencie dnia możemy spodziewać się 27 kresek. Do końca dnia też będzie dosyć słonecznie. Jutro również upały do 30 stopni.
12: Sponsorem programu jest Wienkra, dystrybutor klimatyzatorów AUX oraz Sewra.
14: Minęła 13. Agata Chruściak, zapraszam. Poważne obrażenia związane z przygnieceniem i zmiażdżeniem to wykazały sekcje zwłok ofiar wypadku polskiego autokaru na Węgrzech. Do wyników badań biegłych dotarli nieoficjalnie nasi dziennikarze. Ze szczegółami nasz reporter Mateusz Chłystun. Powiedz, dlaczego to tak istotne dla sprawy?
15: Może to pomóc w ustaleniu, co wydarzyło się wewnątrz pojazdu w momencie jego przewrócenia. Chodzi o odpowiedź na pytanie, jak powstały poszczególne obrażenia i czy część pasażerów mogła zostać przygnieciona elementami konstrukcji autobusu. Śledczy próbują też odtworzyć, gdzie siedzieli poszczególni pasażerowie. To istotne dla dalszego postępowania, w którym, przypomnę, zatrzymano kierowcę autokaru. Polska wystąpiła tymczasem o przejęcie od Węgier śledztwa i materiału dowodowego zebranego w jego sprawie.
14: A w wypadku autokaru zginęło 12 osób. Andrzej Poczobut wrócił na Białoruś. Dziennikarz i działacz Związku Polaków przekroczył w Bobrownikach granicę. Nieoficjalnie potwierdzają służby. Opozycjonista przebywał w Polsce od końca kwietnia, kiedy po ponad 5 latach został zwolniony z białoruskiego więzienia.
16: To co robię, to robię dla Polaków, którzy mieszkają na Białorusi. Związek Polaków działa i jestem potrzebny dla Związku Polaków.
14: Mówił Poczobut, który od początku zapowiadał, że wróci za naszą wschodnią granicę i nie boi się tego kroku. Będą bronić tytułu i z pewnością zapewnią nam sporo emocji. Polacy wystartują w rozpoczynających się jutro Mistrzostwach Europy w piłce siatkowej mężczyzn. Naszych zobaczymy po raz pierwszy w czwartek podczas grupowego meczu z Portugalią w Sofii.
17: SK Kraśnik na czasie.
18: I Piotr Staszczuk, Mariusz Kałamaga wybiera się ze swoim stand-upem do Kraśnika. Mowa o programie pod tytułem Mamo, papier się kończy. To zestaw spostrzeżeń, przemyśleń i doświadczeń komika, które odpowiadają myśli i czyń. Bobrom, miej dystans, ja będzie ci ssane. Papier się kończy, a wraz z nim pewna era. Nadchodzi sztuczna inteligencja i prawdziwa głupota, bo człowiek, by nie myśleć, wymyślił robota. Przed nami duża dawka energii i próba pozytywnego spojrzenia na ten żywot człowieka. Miejmy nadzieję jeszcze poczciwego. To 19 listopada w sali widowiskowej CKIP.
19: Już 3 po 13. Co tu zrobić, żeby się nie dać wmiksować w bycie w trójce klasowej? Taki temat mamy dzisiaj po południu. Jak macie swoje sposoby, cały czas czekam na naszym messengerze na wasze głosówki, ale i gramy hity na czasie. Taylor Swift, Blank Space. Tak rozpoczniemy tę godzinę. Rafał Adamczak, dzień dobry.

0: Takie lato. Mango, Sylwia Grzeszczak w Radiu SK, to są hity na czacie. Tutaj sekcja rytmiczna brzmi tak, jakby była grana na takim, wiecie, bębenku, który był do znalezienia w każdej sali, w każdej pracowni muzycznej, w każdej szkole. Właśnie, a propos, jak się nie dać wmiksować do bycia w trójce klasowej? Słuchajcie, jak zebranie odbywa się w sali muzycznej, proponuję jedyną bezpieczną miejscówkę. Jak stoi tam pianino, siadajcie za pianinem, chowajcie się, tylko wiecie, z tyłu, tak żeby was nie było widać. Natomiast jak już was namierzą i będzie opcja pod tytułem: a co się pan tutaj tak chowa? To miejsce w trójce klasowej pewnie macie gwarantowane. Ale są jeszcze inne sposoby, które wysyłacie na naszego eskowego messengera. Teraz Monika.
1: Ja w tym roku wybrnęłam z tego tak. Powiedziałam, że jestem kiepskim kandydatem, ponieważ jestem niemiła, konfliktowa i do tego hazardistka, także żaden skarbnik też nie wchodzi w grę. Szukajcie dalej.
0: No ja nie wiem, czy w szkole mówienie takich rzeczy nie może nam przysporzyć tylko większej ilości problemów, ale to pewnie za parę tygodni Monika doznaczy.
2: Reklama. Dbasz o bezpieczeństwo i wygląd swojego auta? Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów w Kraśniku, ulica Lubelska 117, zaprasza na badania techniczne. Tuż obok nowoczesna myjnia samoobsługowa, czynna całą dobę. A dla naszych klientów przygotowaliśmy atrakcyjne gratisy. Zapraszamy serdecznie. Kraśnik, Lubelska 117.
3: Invest in Szczecin Open. Światowy tenis w Szczecinie, czyli największy turniej mężczyzn w Polsce już od 14 września. Tenisiści z całego świata powalczą o zwycięstwo w kolejnej edycji szczecińskiego Challengera ATP. Partnerami wydarzenia są Miasto Szczecin, ARMS, Polfund, Enea, Kia Polmotor, MVB, PKO TFI, to z Żubrem oraz Ministerstwo Sportu i Turystyki. Bilety dostępne na abilet.pl. Na wydarzenie zaprasza Radio SK.
4: Ekstra mocny start z Kaufland Kart Ekstra.
5: Od poniedziałku do środy pod udzie lub udoskurczaka z lady lub w opakowaniu XXL 5,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra. 5 kilo na osobę. A artykuły Lenor, kup jeden z Kaufland Kart Ekstra, drugi tańszy gratis. 4 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
6: To nowe Lego Kreator 3 w jednym?
7: Mhm. I składają się na 3 sposoby. Diabelskie koło, karuzela i kręcowate UFO. A w tym zestawie...
8: O, delfinki złożymy? Albo konika morskiego, albo nie, pana kraba.
9: To będzie dla mnie zaszczyt.
10: Można tak składać, rozkładać i układać. Na okrągło. Raz, dwa, trzy. I zabawa się kręci. Szukaj w sklepach zestawów Lego Kreator 3 w jednym.
11: To pewne. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Na przykład

0: tuszo Family 500 gramów 18,99 za sztukę. Limit dzienny 4 sztuki na kartę. Oraz wszystkie paczkowane kabanosy Tarczyński. Drugi tańszy produkt za złotówkę. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 3 za złotówkę na kartę. Biedronka.
1: Hebe świętuje 15 urodziny, a ty możesz wygrać tysiące nagród. Do wygrania m.in. voucher na wakacje o wartości 30 tysięcy złotych. Graj w aplikacji Hebe. Szczegóły i regulamin w aplikacji i na hebe.pl.
2: Cześć, tu Bartosz Gleń, komentator Canal Plus. Już dziś UEFA Champions League, czyli piłkarska scena pełna mistrzów. Real kontra Inter. Jutro Barcelona kontra Feyenoord. Nie przegap hitowych meczów i specjalnej oferty dla kibiców. Przyjdź do salonu sprzedaży lub wejdź na kanalplus.pl.
3: Castorama. Teoria
4: i praktyka.
3: W teorii dobry plan wystarczy.
4: A w praktyce najlepiej zrealizować go w Castoramie, gdzie już od środy kupisz, czego potrzebujesz i odbierzesz aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na cały asortyment. Akcja trwa od 9 do 14 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Coś takiego w tym metrażu, wow. Kobieca ręka?
7: Sam byłem pod wrażeniem. Jak moja Hania wybrała dodatki i dekoracje z Agaty, zrobił się z tego prawdziwy salon.
8: Stwórz prawdziwie przytulny dom, wybierając spośród tysięcy dodatków w promocji. Lampy, dywany, tekstylia, akcesoria kuchenne czy dekoracje. Bo teraz w Agacie drugi produkt 50% taniej. Albo trzeci 90% taniej. 90% taniej. Tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
9: I po reklamie.

0: tak właśnie nie za szybko, nie za wolno. Mam nadzieję, że i robota dobrze idzie w ten wtorek i ten wtorek nam bardzo dobrze upływa. Natasza Benefield, Unwritten w Radiu SK, u nas hity na czasie. Teraz będzie Yamata z Pezetem i z Liwką, obejmuje noce. 22 minuty do 14. Jak nie dać się wmanewrować w bycie w trójce klasowej na pierwszym zebraniu w szkole u dzieciaków, ewentualnie w jakieś inne różne dziwne funkcje, nawet na zebraniu w pracy. I teraz propozycja od Mateusza.
1: Jak się mnie zapytali, czy chcę być w trójce klasowej, odpowiedziałem, że muszę zadzwonić do żony, zapytać się, czy mogę. Potem już mnie nie chci.
0: I powiem wam, że w tym, co mówi Mateusz, jest dużo prawdy. Jak się mnie kiedyś koledzy zapytali, czy jadę z nimi weekend na ryby, odpowiedziałem dokładnie to samo, co Mateusz. Już później nie zapytali.
2: Radio SK. Reklama. A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
3: Na przykład ekspres automatyczny Philips Latte Go. Teraz za 3599 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3899. Cena promocyjna obowiązuje do 30 września.
2: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
4: Ciepło, cieplej, gorąco. Zapowiada się gorący wrzesień na SUVy Kia. Pełna gama, spalinowe, hybrydowe oraz elektryczne. Od 7 do 19 września zapraszamy na Dni SUVów w salonach Kia. Propozycje finansowania, pakiety finansowania z ubezpieczeniem na rok w cenie auta lub rabaty. Sprawdź gorące oferty i wybierz najlepszego SUVa dla siebie.
5: A w każdym klimatyzacja dla ochłody. Szczegóły u dealerów.
6: Kia. Movement that inspires.
7: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
8: O, ale że to tak dla mnie?
7: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
9: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Asus VivoBook 15, Windows 11, do pracy i nauki. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
10: Mamy niskie ceny.
4: Od 7 do 19 września Dni SUVów w salonach Kia. Propozycje finansowania, pakiety finansowania z ubezpieczeniem na rok w cenie auta lub rabaty. Wybierz najlepszego SUVa dla siebie. Szczegóły u dealerów.
6: Kia. Movement that inspires.
11: Teraz w Netto polskie pomidory marinowe luz tylko 5,99 za kilogram, aż o 53% taniej, a schab wieprzowy sztuka mięsa megapaka za jedyne 11,99 za kilogram, aż o 33% taniej. Netto, dużo dobrego.

0: Urodzinowa oferta dla obecnych klientów Wektry. Tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sports za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
1: Mówisz?
2: Masz.
0: Materiał nie stanowi oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
2: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach. Gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
3: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole. Spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach, 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
4: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla Ciebie Go, Junior, podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
5: Są dni, które warto powtarzać, tak jak Allegro Days. Teraz tablet Redmi Pad 2 Pro 128 GB tylko 1099 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 1499 zł. Allegro Days do 14 września.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Szczęśliwe siódemki powracają do Bestium. Teraz T77 dostępno od ręki w specjalnej ofercie od 777 zł netto miesięcznie. Bez opłaty wstępnej. Bestion T77 to przestronny SUV z panoramicznym dachem i automatyczną skrzynią biegów. Sprawdź ofertę na pozostałe modele podczas dni otwartych od 7 do 27 września. Przyjdź i przekonaj się, że z Bestion każdy dzień jest the best.
8: I po reklamie.

0: No ale to nas kołysze fajnie, co? To z Malone i Sway Lee, Sunflower. To jest SK, to są hity na czasie 5 minut do godziny 14. Co zrobić, żeby się nie dać wkręcić w bycie w trójce klasowej? Takie sposoby dzisiaj, tutaj mamy taką giełdę sposobów, wymieniamy się różnymi pomysłami i czasami kombinujemy, wydaje mi się, że za bardzo, bo najprostsze są, najlepsze są najprostsze rozwiązania. Posłuchajcie na przykład tego, co zrobiła Magda.
1: A mnie jak kiedyś chcieli wkręcić na przewodniczącą klasy, to powiedziałam, nie mam czasu i koniec.

0: Reklama.
1: Duda! Pyszny kurczak, dobry skład, Duda!
2: Głodny nagród? Kupuj wędliny dla dzieci Dudusie oraz inne produkty marki Duda. Graj o maskotki i aż 50 tysięcy złotych. Sprawdź dudaloteria.pl.
1: Siła z białka, cukru, brak. Duda, Duda,
3: Day. Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami. Ale te zabawy czasem kończą się wszami.
4: Mamo, ratunku! Spędzi mnie cała głowa.
5: Spokojnie, Haniu. Mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
6: Raz, dwa, trzy.
5: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
3: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
7: Są podłogi, które zachwycają od pierwszego spojrzenia. Podłogi Swiss Krono Aurum Jodełka. Elegancja, wyjątkowy design i wodoodporność, która daje spokój każdego dnia. Dostępne teraz w salonach Fachowiec z podkładem premium gratis. Zapraszamy. Salon Fachowiec, Kraśnik, Aleja Niepodległości 7B.
8: Wszystko, czego dziś chcę.
9: To hit okazje z kartą Moje Intermarché. Jak brzoskwinie, kilogram 5,99. A od wtorku łopatka bez kości, kilogram 8,99.
10: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
11: Ale jesteś zadowolony.
12: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
11: Aha.
12: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
11: Wow.
12: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
11: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
13: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Aliorbanku. Z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy zł. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
14: Dwa abonamenty w cenie jednego w Play? Przybyłem, oceniłem, kupiłem.
15: Przejdź do Play i wybierz dwa abonamenty w cenie jednego, a w nich internet 5G bez limitów. Każdy numer tylko za 45 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności. Bo w Play płacisz mniej.
16: Play. mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
17: W końcu słońce. Czas włączyć nową playlistę i wreszcie kupić rower. Wow, ale okazja!
16: Gdy ty polujesz na okazję, cyberoszuści polują na ciebie. Uważaj na takie super oferty. A jeśli jesteś klientem mBanku, po prostu sprawdź je ze specjalistą Cyber Rescue. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
18: To będzie ostatnia reklama.
19: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś. Polska papryka czerwona luzem. Cena przed obniżką 12,99, a teraz 5,99 za kilogram. A nektarynki luzem. Cena przed obniżką 12,99. Teraz z kuponem Lidl Plus. Tylko 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
20: Lidl. To się opłaca.
21: I po reklamie. Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący elektrolity o tropikalnym smaku dla dzieci i młodzieży Electrovit 6-7.
22: Jeszcze raz zobaczmy, czego można się spodziewać, wychodząc teraz na zewnątrz. Na termometrach 26 kresek na plusie. W ciągu dnia temperatura podskoczy jeszcze o 1 stopień. Jutro będzie jeszcze cieplej, nawet do 30 kresek powyżej zera.
21: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z serią elektrolitów Electrovit 6-7.
23: 14. Agata Chruściak, zapraszam. Premier uderza w prezydenta oraz polityków PiSu i Konfederacji. Pseudo-inicjatywa, tak szef rządu nazywa projekt uregulowania rynku kryptowalut, który dzisiaj złożył w Sejmie Karol Nawrocki. Ta propozycja to, zdaniem Donalda Tuska, wyraz paniki w Pałacu Prezydenckim i w środowisku opozycji.
24: Machina rozliczeń w tej kwestii ruszyła z całej siły i nikt jej nie zatrzyma. I żadne kolejne pseudo-inicjatywy prezydenta Nawrockiego nie zmienią tego faktu.
23: Premier uważa, że szef skompromitowanej giełdy Zonda Krypto Przemysław Kral miał wpływ na poprawki zgłaszane do ustawy o kryptowalutach przez Pałac Prezydencki. To będzie pierwsze takie spotkanie po aresztowaniu Radosława Piesiewicza. Za godzinę zbiera się prezydium Zarządu Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Może wybrać tymczasowego zastępcę Radosława Piesiewicza, mimo że prezes wskazał na swoje miejsce jednego z wiceprezesów.
0: Nominacja przez prezesa Piesiewicza nam dzisiaj nie jest najatrakcyjniejszym dokumentem. Przepraszam za taki wtręt, ale pewnie tak jest.
23: Mówił nam wiceprezes PKOL-u Adam Konopka. Radosław Piesiewicz został aresztowany po tym, jak usłyszał zarzuty w sprawie zonda krypto. Jest to 12 ton cięższy od znanego już borsuka, a w środku pomieści 10 osób. Napędza go 1000-konny dieslowski silnik. To ciężki wóz bojowy piechoty na światowym poziomie, ocenia dziennikarz Juliusz Sabak z portalu obronnego.
1: Pojazd, który ma towarzyszyć czołgom, zabezpieczać piechotę przed ogniem przeciwnika, no i zapewniać jej dużą siłę ognia.
23: A prezentacja maszyny odbyła się podczas Międzynarodowego Salonu Przemysłu Obronnego w Kielcach. Targi potrwają do piątku.
2: SK Kraśnik. Na czasie.
4: I Piotr Staszczuk. Młodzi konstruktorzy z Annopola i okolic mogą rozwinąć swoje umiejętności. To za sprawą warsztatów z Lego Robotyki. Uczestnicy przekonają się, że nauka może być świetną zabawą, a technologia może rozwijać, inspirować i dawać mnóstwo satysfakcji. Centrum Kultury przygotowało zajęcia dla dwóch grup wiekowych. 6-8 oraz 9-12 lat. Te będą odbywać się w każdą środę w godzinach 16-19-15. Szczegóły dotyczące zapisów znajdziecie na Facebooku Centrum Kultury.
6: 14.02. Można synchronizować zegarki, a gdybyście chcieli dobrych hitów na czasie, to zostańcie ze Eską, tak będzie. Damian Dawid, The First Time. Tak zaczynamy, a potem CNCO, Little Mix. No ja nazywam się Rafał Adamczak. Dzień dobry.

0: TikTok to jest Kesha, to jest Eska. To hity na czasie, 17 po drugiej, zaraz będzie Zalia z nowością, Tylko kochaj mnie. Słuchajcie, jeżeli chodzi o te wybory do trójek klasowych i to, że są tacy, którzy nie chcą, kombinują, jak pokazały ostatnie godziny u nas, jak się do tej trójki nie wkręcić, jak nie zostać wkręconym, to są też tacy, którzy jednak uwielbiają takiego rodzaju funkcje, społeczne działanie i bardzo dobrze. Chwała im za to i wielkie brawa. Tu już nie chodzi tylko o trójki klasowe, ale też na przykład zarządy różnego rodzaju wspólnot mieszkaniowych i tak dalej. Ja naprawdę mam wielki szacunek dla takich ludzi, którzy robią taką robotę. Inni nie chcą, a ktoś przecież musi. No, są tacy, którym to jednak jakiejś satysfakcji i fanu dostarcza. I dobrze, i bardzo dobrze. Więc może dzisiaj, albo każdego najbliższego dnia, kiedy na zebraniu w klasie u waszej pociechy padnie takie pytanie, to co robimy z trójką klasową? Niech ktoś się nie boi i od razu powie, to może niech zostanie ta, która była w ubiegłym roku. Potem będzie chwila ciszy, a potem nauczyciel na pewno zapyta, czy trójka z zeszłego roku się zgadza? I tu też będzie chwila ciszy. A potem jednak ktoś powie, tak, tak, no i jednak temat będzie przyklepany. A taka opcja też wchodzi w grę i w tak gdzieś 70% przypadków na pewno się zrealizuje. Więc tego wam życzę, żeby jakoś to przeszło szybko, sprawnie, bezboleśnie, żebyście nie musieli zmieniać swojego wyglądu, ukrywać się za pianinami w salach muzycznych, ewentualnie przefarbowywać włosów, tak jak to ostatnio zrobił Donald Trump. No, już podobno nie jest blondynem, tylko szatynem. Trudno sobie to wyobrazić, ale sprawdźcie, sprawdźcie.
1: Reklama. Orły oszczędzania mają oko do świeżych okazji. Takich jak ogórki polskie krótkie Pewni Dobrego. Teraz 33% taniej. Tylko 3,99 za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 5,99. A przy zakupie 2 sztuk wybranych rodzajów czekolady Milka, 2 kolejne otrzymasz gratis. Oferta do 9 września. Szczegóły na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
2: O matko! W Motogama w Kraśniku trwa szalona wyprzedaż. Likwidujemy asortyment, więc wszystko musi zniknąć. Ceny lecą na łeb na szyję. 20-30% taniej. Narzędzia, farby, artykuły do samochodu, domu, warsztatu, na budowę. Dosłownie wszystko. Nie czekaj ani chwili. Najlepsze kąski znikają w mgnieniu oka. Motogama. Słowackiego 32 w Kraśniku. Naprzeciwko Technikum. Motogama. Wielka wyprzedaż do wyczerpania zapasów. Ruszaj się!
3: 3, 17, 41.
4: Co tak liczysz?
3: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 22 miliony w kumulacji.
4: O, ja też umiem liczyć.
5: 8, 11.
6: A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 22 miliony złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Radio SK i burmistrz gminy Rawicz Grzegorz Kubik zapraszają na Święto Rawicza wraz z SK Music Tour. 11-13 września, Targowisko Miejskie. W piątek wystąpią Sad Smiles, Dawid Kwiatkowski. W sobotę zagrają z Adam Konkol, Golec Orkiestra. W niedzielę piknik aktywnych mieszkańców z Big Bike Orkiestra i atrakcjami dla całych rodzin. Przez cały weekend Luna Park i Strefa Gastro. Szczegóły na www.rawicz.pl. Partnerzy wydarzenia, gmina Rawicz i Dom Kultury w Rawiczu. Partnerzy medialni Super Express i Radio SK.
9: I po reklamie.

0: Radioeska hity na czasie, Robin Schulz i Watermat, Take It Slow, Bullet za nami, 23 minuty, będzie godzina 15, zaraz muzycznie Sia i Sean Paul, Cheap Thrills. Wśród tych wszystkich głosów, jak kombinować, co zrobić, żeby nie dać się wybrać do trójki klasowej na pierwszym zebraniu w szkole, oczywiście u pociechy. Pojawił się głos Jacka, który napisał pod 664-402-302 SMS-a, że on idzie pod prąd i on właśnie bardzo chce być w trójce klasowej, a szczególnie chce być wybrany na rolę skarbnika. Proszę bardzo, docejmy bardzo proszę Jacka, dlatego że dzięki takim osobom inni nie będą wybrani i już to zebranie będzie mniej stresowe. Tak to powinno właśnie wyglądać. Więc Jacku, trzymam kciuki, żeby się udało z rolą skarbnika klasowego, ale dobry skarbnik musi mieć dobrą saszetę, więc taką naszą eskową nereczkę, saszeteczkę, a nazywajcie to jak chcecie, tobie właśnie w prezencie wysyłamy.
1: Radio SK. Reklama. Świętujmy razem 600-lecie. Miasto Wałbrzych i Radio SK zapraszają na Dni Wałbrzycha 2026. Od 11 do 13 września wielka scena w Starej Kopalni. Rozgrzeją nas w piątek OSTR i Nulizmatyk. W sobotę Legenda, Maryla Rodowicz i zespół Lemon. A w niedzielę Zalia, Warius Manks i Kasia Stankiewicz oraz Zalewski. Tego nie można przegapić. Organizatorzy: Miasto Wałbrzych, Stara Kopalnia. Partner strategiczny: Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego. Patroni: Radio SK z SK Music Tour.
2: Poznaj swój nowy plan na lepsze życie. Książka Menopauza. Dojrzałe podejście do odżywiania. Joanny Zielewskiej. Pomoże ci spojrzeć na zmiany zachodzące w organizmie ze spokojem i zrozumieniem. Sprawdź, jak dietą wspierać metabolizm, odzyskać energię i zadbać o siebie. W środku znajdziesz jadłospis na cały miesiąc, który ułatwi ci wdrożenie zmian od zaraz. Menopauza. Dojrzałe podejście do odżywiania. Bo dojrzałość może być czasem siły, równowagi i nowych możliwości.
3: Złote paluszki rybne? Tata, ale się narobiłeś!
4: Naturalnie. Sam łowiłem dzikie mintaje na wzburzonych wodach oceanu.
3: Znaczy, Frosta kupiłeś?
4: Prościej się nie da.
5: Soczysty filet, chrupiąca panierka. Frosta, smaczna i prosta.
6: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład pizza 4 sery Chef Select 400 gramów w nowej cenie regularnej 9,99. Cena przed obniżką 12,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Budujesz albo remontujesz? Posłuchaj uważnie. Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz nawet 40% taniej. Ty masz plan, a my rabaty, które do niego pasują. Poukładaj swój dom z produktami Wiśniowski. Pamiętaj, tylko teraz nawet 40% taniej. Poznaj szczegóły promocji na www.wiśniowski.pl.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: 3, 17, 41.
11: Co tak liczysz?
10: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 22 miliony w kumulacji.
11: O, ja też umiem liczyć.
12: 8, 11.
13: A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 22 miliony złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
14: I po reklamie.

To jest Teska, to są hity na czasie, MJ Daily, Daily Supreme za nami i to jest też taki moment, kiedy wszystko co dobre jest jeszcze bardziej na wyciągnięcie ręki, bo i Fajrant, ale też nasz nowy duet, Sońta i Korościel po godzinie 15, a do 15 tylko 4,5 minuty.

0: Reklama. Już dziś w Lidlu. Szynka szwarcwaldzka XXL Dulano. Cena przed obniżką 17,99. A teraz tylko 11,99 za opakowanie 250 gramów. A wszystkie produkty High Protein XXL, Pilos i Milbona 25% taniej przy zakupie dwóch.
1: 3, 17, 40.
2: Co tak liczysz?
1: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 22 miliony w kumulacji.
2: O, ja też umiem liczyć.
3: 8, 11.
4: A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 22 miliony złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
5: Kaufland jest fresh. Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy polskie pomidory malinowe, Kastąd takie dobre, tylko 4,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. A śliwki podłużne, kilogram jedynie 3,99 z Kaufland Card Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
6: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
7: Uszkodzona szyba? W Autoglas to nie problem. Zaufało nam już 500 000 klientów. Nie musisz jechać do ASO, by zachować gwarancję. Działamy zgodnie z wymogami producenta, a nawet lepiej. Zadzwoń 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
6: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Castorama.
8: Teoria
9: i praktyka.
8: W teorii dobry plan wystarczy.
9: A w praktyce najlepiej zrealizować go w Castoramie, gdzie już od środy kupisz, czego potrzebujesz i odbierzesz aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na cały asortyment. Akcja trwa od 9 do 14 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
10: I po reklamie.
11: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący elektrolity o tropikalnym smaku dla dzieci i młodzieży. Elektrowit 6-7.
12: Uwaga kierowcy, o tej porze powoli rozpoczynają się godziny szczytu w Kraśniku, więc na pewno warto być nieco bardziej ostrożnym. Przejeżdżając obok szkół, zdejmijcie też nogę z gazu na skrzyżowaniu Lubelskiej z Aleją Tysiąclecia. Jeżeli chodzi o termometry, to te pokazują 26 kresek.
11: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z serią elektrolitów Electrovit 6-7.
13: 15. Agata Chruściak, zapraszam. Władze PKO spróbują zrobić pierwszy krok w stronę odwołania Radosława Piesiewicza. Właśnie powinno ruszać prezydium Zarządu Polskiego Komitetu Olimpijskiego. To pierwsze takie spotkanie po aresztowaniu Piesiewicza. A przed siedzibą komitetu jest Mateusz Gołębiewski.
14: Pierwsza decyzja, która ma tu zapaść, dotyczy terminu posiedzenia zarządu. To właśnie zarząd może zdecydować o odwołaniu Radosława Piesiewicza i wskazać osobę, która przejmie jego obowiązki. Problem w tym, że działacze są mocno podzieleni, a opinie prawne w sprawie tego, czy prezesa można w ogóle odwołać, są sprzeczne.
15: Dla nas najważniejszym punktem powinno być nie to, kto dzisiaj włoży koronę, ale przede wszystkim jak spowodować, żeby Polski Komitet Olimpijski stał się ponownie chlubą dla Polski i Polaków i dla polskiego sportu.
14: To Tomasz Hamera, wiceprezes PKO, tuż przed wejściem na prezydium. W tle jest jeszcze Międzynarodowy Komitet Olimpijski, który oczekuje, że PKO sam i możliwie szybko rozwiąże obecny kryzys.
13: Rosyjski dron uderzył w stację telewizyjną My Ukraina podczas transmisji na żywo. 5 osób zostało rannych, a w środku był nasz ukraiński korespondent Ołach Biłecki.
16: Bardzo mocne uderzenie. No, miałem takie wrażenie, że po prostu wszystko podskoczyło w powietrzu. Miałem szczęście, bo byłem w tej części pomieszczenia, które jest faktycznie w środku, gdzie nie było okien.
13: A w dzisiejszych atakach na Kijów zginęły 3 osoby. Rusza faza ligowa piłkarskiej Ligi Mistrzów. Na początek szlagier. Real Madryt podejmie Intermediolan z Piotrem Zielińskim w składzie. Oczy polskich kibiców będą zwrócone też Porto. Mistrz Portugalii zagra z Manchesterem City. Spotkanie poprowadzi Szymon Marciniak, a na boisku prawdopodobnie zobaczymy Jakuba Kiwiora.
17: SK Kraśnik News.
12: I Piotr Staszczuk, jeżeli jesteście zainteresowani poznaniem nowych zawodów, czy chcecie zajrzeć do świata nowoczesnej edukacji, warto zarezerwować trochę czasu w następny czwartek. Na Kraśnickim Rynku zaparkuje Skirbus. To nowoczesna, mobilna przestrzeń edukacyjna, która ma docierać bezpośrednio do mieszkańców całego województwa, szkół, instytucji oraz uczestników wydarzeń edukacyjnych i zawodowych. Co dokładnie ma do zaoferowania, sprawdzimy 17 września między 10 a 13. Szczegóły znajdziecie na Facebooku miasta.
18: Sońta.
19: Sońta.
18: I Koroście.
19: I Koroście.
18: Czyli SK.
19: SK.
18: Radio SK.
20: Dwie minuty po 15 możemy rozpoczynać nasz szalony program. Tu Sońta i Korościel. Na początek mam pytanie filozoficzne.
21: Słucham cię.
20: Bo ja dzisiaj widziałem przejechaną wiewiórkę.
21: Aha.
20: I pytanie, czy ja mogę powiedzieć, że widziałem ją na żywo.
21: O, trudne pytanie.
20: No.
21: Trudne pytanie, to od razu nagrywajcie te głosówki na naszym eskowym messengerze.
20: No właśnie.
21: Tak, mamy
20: jakieś nagrody?
21: Tak, mamy eskowe ktoś... klapki Kubota i skiety. Wiesz, co są skiety?
20: Nie wiem.
21: To są skarpety, za chwilę zobaczycie je na żywo.
20: Ale cały czas nie wiem, czy wiewiórkę widziałem na żywo.
21: No właśnie, proszę, bo to jest filozoficzny temat, to trzeba podyskutować o tym.
20: Zapraszamy.

0: Tame Impala i Loser w Radiu SK. No sytuację mamy taką nieciekawą, a może ciekawą. Michał Prościel, jadąc dzisiaj do pracy, widział martwą wiewiórkę na drodze.
1: Przejechaną, tak.
0: Przejechaną i się zastanawia, czy widział ją na żywo. I to jest trudna sprawa, ale pospieszyliście z odpowiedziami, nagrywając między innymi, bo również pisząc te głosówki na jaskowego Messengera.
1: Tak jest. Pani Wiktoria napisała bardzo ciekawy. Ja myślę, że widziałeś wiewiórkę jednocześnie na żywo i na martwo i była to tak zwana wiewiórka Schrödingera. Bardzo ciekawy pogląd, nawiązujący do kota Schrödingera.
0: Tylko kot Schrödingera był w pudełku i nie było wiadomo, czy on jeszcze tego, czy nie tego.
1: Ona zdecydowanie nie była w pudełku, ta wiewiórka. Jeżeli ktoś ma inny pomysł na ten temat, czy ja widziałem wiewiórkę na żywo, czy nie, to proszę nagrywać głosówki na eskowym Messengerze. Są nagrody. Cinek ma, jak ty to mówisz, o tych skarpetach?
0: Skiety.
1: Skiety.
0: Powtórz, skiety.
1: Nie, ja będę mówił skarpety. Ktoś w tym związku musi być poważny, jak mówi moja żona. I to jestem ja.

0: Ta piosenka dodaje 120 koni mechanicznych waszym autom. To Armin van Buuren i Sasha Everlasting w Radiu SK Korościel. Sońca, witamy serdecznie i pytamy o to, czy Michał, jak widział przejechaną wiewiórkę, to ją widział na żywo, czy no niestety nie tym razem.
1: Ja sam nie wiem, czy widziałem ją na żywo, czy nie, bo to jest pytanie filozoficzne, ale słuchacze nagrywają swoje głosówki na eskowym messengerze i oto kolejna z nich. Halo, halo.
2: Powiadomość jest taka, że moja ukochana teściowa wyjechała na 6 tygodni do Niemiec i mam spokój.
0: Widzisz, to jest piękne, bo my pytamy o wiewiórkę, ale są rzeczy ważniejsze.
1: A moim zdaniem filozofia weszła już na taki poziom, że kurczę, nie chcę myśleć, dlaczego pani rozjechana wiewiórka skojarzyła się z teściową.
0: Może to się ruda.
1: Proszę, teściowa
0: jest
1: ruda?
0: A nie, bo dała kitę.
1: Dała kitę, tak.
0: Kitę, no.
1: Jeszcze już powoli nie nadążę. Mam nadzieję, że nie obraziłeś ani słuchaczki, ani teściowej, ani wiewiórki. Czy tej słuchaczce chciałbyś wręczyć swoje, jak ty to mówisz, skiety, tak?
0: Tak,
1: skarpety.
0: To są,
1: one są damskie?
0: Nie, to są, tak. Nie wiem teraz już.
1: No już trudno, czekamy na kolejne głosy.
0: Ale przede wszystkim klapki Kubota jest kolejne.
1: O, tak, klapki i do tego Kubota, skiety, przynajmniej jeden wysyłamy.
3: Radio SK. Reklama. A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Euro wjechało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Euro wjechało. Żeby się łatwiej kupowało. Euro wjechało. By się sprawniej montowało. Euro wjechało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało. I wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
4: Masz talent plastyczny? Jesteś uczniem szkoły podstawowej lub ponadpodstawowej? Weź udział w 7. edycji konkursu Lubelskie Pięknieje i pokaż, jak fundusze europejskie zmieniają twoją okolicę. Rysuj, maluj, wyklejaj. Technika dowolna. Format A3 i pełna swoboda twórcza. Na pracę czekamy do 30 września. Lubelskie Pięknieje. Pokaż swoją wizję i wygraj atrakcyjne nagrody rzeczowe.
5: Fundusze europejskie dla Lubelskiego. Razem rozwijajmy nasze województwo. Więcej na fundusze.ue.lubelskie.pl. Zapraszam, Jarosław Stawiarski, marszałek województwa lubelskiego.
4: Spot dofinansowany z Unii Europejskiej.
6: Dbasz o bezpieczeństwo i wygląd swojego auta? Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów w Kraśniku, ulica Lubelska 117, zaprasza na badania techniczne. Tuż obok nowoczesna myjnia samoobsługowa, czynna całą dobę. A dla naszych klientów przygotowaliśmy atrakcyjne gratisy. Zapraszamy serdecznie. Kraśnik, Lubelska 117.
7: To może olejek? Ładnie pachnie. Trochę jak te perfumy z wakacji. Dobrze wyglądasz. To co, jeszcze krem? Bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
10: Tu Mariusz z Autoglas. Masz uszkodzoną przednią szybę w samochodzie? Nie ryzykuj. W Autoglas szybko i skutecznie wymienimy ją na nową i skalibrujemy twoje systemy bezpieczeństwa. Zadbaj o siebie i innych na drodze. Zadzwoń pod 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
11: I po reklamie.

0: Farruko w Radio SK. W pół do czwartej już teraz będą nowości, kochani.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
2: Już nie będziemy owijać bawełnę, to będzie Sanach i Cicho Sza, czyli ta piosenka, która została zaprezentowana na finałowym koncercie na trasie koncertowej Sanach. I ona, ta piosenka jest taka naprawdę dorosła, wiesz, ona nam dorasta.
0: Ale
2: nie
0: ona
2: chcę mówić, że Sanach jest starach, ale dojrzalszach na pewno.
0: Ale wiesz co, jak ona sięga po Wisławach Szymborskach, no to ona już wtedy była poważna. No chyba nie chcesz powiedzieć
2: tak,
0: wcześniej,
2: że... a tej piosenki posłuchasz. Mało tego, słuchaj, w teledysku gra Maciej Musiał.
0: Naprawdę? Mhm. To już jest naprawdę bardzo poważnie. Kogo poważniejszego mogłaby jeszcze zaprosić do teledysku, żeby piosenka była jeszcze poważniejsza? Już chyba został tylko Jarosław Kaczyński albo Donald Tusk. No bo już inaczej już nie da rady. No dobrze, to posłuchamy teraz, tak?
2: Tak, posłuchamy. Sanach, Cicho Sza, bo wszystkie hity zaczynają się w SC.

0: Pitbull na spacerku, Give Me Everything w Radiu SK, a my cały czas bawimy się w naszej zabawie SK po raz pierwszy, to znaczy finansujemy wasze pierwsze razy z Radiem SK. Michał przegląda wasze zgłoszenia.
1: Tak, jest tutaj pan, który chciałby popływać z rekinami i od razu cię informuję, Cinek, że tu nie chodzi mu o rekiny biznesu, bo są też rekiny biznesu. To nie jest tak, że on by chciał z solorzem popływać. On by chciał popływać, tak, normalnie popływać z normalnymi rekinami i moglibyśmy to sfinansować ewentualnie. Są też inne. Pan chciałby, żebyśmy go
0: coś
1: zabrali...
0: Coś tańszego, popływać z karpiami.
1: No właśnie, z karpiami nikt nie chce. Nie będziemy na siłę gościa wrzucać do wanny z karpiami, wiesz.
0: Chyba, żeby je przebrać.
1: No przed świętami ewentualnie pana wrzucimy do tych karpi. Facet chciałby się spotkać z Pamelą Anderson. I co?
0: No to dzwoń.
1: Myślę, że on tutaj pisze, że 3000 wystarczą. Dzwoń do Pameli, że mamy 2,5, bo jeszcze 500 na dojazd. SK.pl, tam czekamy na zgłoszenia. Radio
2: SK. Reklama. Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
3: Pani Barbaro, niech pani posłucha!
4: O, ale że to tak dla mnie?
3: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Siemens EQ500 Cold Brew. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1999 z kodem rabatowym taniej o 300 zł.

0: bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta Wectry. Tylko teraz internet światłowodowy za jedyne 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wectra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wectra.
2: Mówisz?
1: Masz. Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Są podłogi, które zachwycają od pierwszego spojrzenia. Podłogi Swiss Krono Aurum Jodełka. Elegancja, wyjątkowy design i wodoodporność, która daje spokój każdego dnia. Dostępne teraz w salonach Fachowiec z podkładem premium gratis. Zapraszamy. Salon Fachowiec, Kraśnik, Aleja Niepodległości 7B.
4: Ale jesteś zadowolony.
5: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
4: Aha.
5: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
4: Wow.
5: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
4: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
6: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Cześć, tu Oknoplast. Nie czekaj na pierwsze chłodne dni. Zyskaj aż 25% rabatu na okna Pixel. Jeśli właśnie wybierasz nowe okna do domu lub wymieniasz dotychczasowe, teraz możesz kupić je taniej. Promocja trwa tylko do 4 października. Wybierz ciepło, zapłać mniej. Odwiedź najbliższy salon Oknoplast lub sprawdź szczegóły na oknoplast.com.pl.
9: I po reklamie.

0: Odcinek już za 5:15 w Radiu SK, a my jeszcze w pracy.
1: Ale, ale my tu pracujemy, wiesz.
0: To prawda, ale ludzie, którzy tu nie pracują, to mogą już iść do domu, bo już jest za 5:15.
1: Ale koniecznie wcześniej złapcie newsy w Radiu SK.
2: Sponsorem programu jest Wienkra, dystrybutor pomp ciepła i systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sevra.

0: Reklama.
1: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
0: W Media Expert wyprzedaż.

0: w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
2: Cześć, tu Bartosz Gleń, komentator Canal Plus. Już dziś UEFA Champions League, czyli piłkarska scena pełna mistrzów. Real kontra Inter. Jutro Barcelona kontra Feyenoord. Nie przegap hitowych meczów i specjalnej oferty dla kibiców. Przyjdź do salonu sprzedaży lub wejdź na kanalplus.pl.
3: Cześć, tu Oknoplast. Nie czekaj na pierwsze chłodne dni. Zyskaj aż 25% rabatu na okna Pixel. Jeśli właśnie wybierasz nowe okna do domu lub wymieniasz dotychczasowe, teraz możesz kupić je taniej. Promocja trwa tylko do 4 października. Wybierz ciepło, zapłać mniej. Odwiedź najbliższy salon Oknoplast lub sprawdź szczegóły na oknoplast.com.pl.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: W waszym domu widać kobiecą rękę?
6: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
7: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
8: I po reklamie.
9: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący elektrolity o tropikalnym smaku dla dzieci i młodzieży. Elektrowit 6-7.
10: Ciuszki, Narutowicza, czy też Janowska i Lubelska. Tam kierowcy mogą przygotować się na nieco gęstszy ruch. Jeżeli chodzi o sytuację za oknem, to na termometrach mamy już 27 kresek na plusie. Jutro z kolei możemy przygotować się na 30 stopni.
9: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z serią elektrolitów Elektrowit 6-7.
11: 16. Agata Chruściak, zapraszam. Potrzebujemy stanowczych działań, mówił Robert Korzeniowski, wchodząc na posiedzenie Prezydium Zarządu Polskiego Komitetu Olimpijskiego. To pierwsze spotkanie władz PKOL od zatrzymania i aresztowania prezesa Radosława Piesiewicza. Nie mamy czasu, musimy działać, mówi Korzeniowski.
12: To powinna być terapia z jednej strony szokowa dzisiaj. Musimy z tego wyjść i z tego szoku jednocześnie szokiem się leczyć. Nie ma specjalnie dzisiaj czasu na to, by niuansować dzisiaj działania, tylko tam musi być konkretny program naprawczy.
11: A przypomnę, Radosław Piesiewicz został aresztowany po tym, jak usłyszał zarzuty w sprawie zonda krypto. Prezes PKOL-u miał powoływać się na wpływy i przyjąć zegarek wart około 170 tysięcy złotych od szefa upadłej giełdy kryptowalut. Operator filmowy Witold Płóciennik zmarł z przyczyn naturalnych, wynika z wstępnych wyników sekcji zwłok. Przyczyną śmierci mężczyzny była ostra niewydolność oddechowo-krążeniowa. Operator nie miał żadnych obrażeń zewnętrznych czy wewnętrznych. Unia Europejska mierzy się z kryzysem edukacyjnym. Takie wnioski płyną z najnowszych wyników badania PISA. 15-latkom coraz gorzej idzie czytanie ze zrozumieniem, problemy mają też z matematyką. Jak informuje minister edukacji Barbara Nowacka, gorzej jest po 2022 roku.
13: Po głosie pandemii świata cyfrowego, który drastycznie wtargnął w życie młodych ludzi, widać wszędzie.
11: A na tle Europy Polska wciąż wypada dobrze i znalazła się w czołówce badanych krajów. Najwyższe wyniki na świecie uzyskali uczniowie z krajów azjatyckich.
14: SK Kraśnik News
15: i Piotr Staszczuk. Już jutro przedsiębiorcy będą mogli wziąć udział w Dniu Lokalnego Biznesu. Będzie to okazja, by promować swoją firmę, czy też budować pozytywny wizerunek. To wszystko 10 września o 15 przy Dworku Modrzewiowym. Szczegóły znajdziecie, odwiedzając facebookowy profil burmistrza Kraśnika. Kraśniccy strażacy w te wakacje interweniowali 271 razy. Najwięcej z akcji dotyczyło miejscowych zagrożeń związanych z silnym wiatrem i intensywnym deszczem. To 207 razy. W wakacje druhowie ugasili też 53 pożary.
16: Sońta i Kościel, czyli SK w Radiu SK.
17: Jak ktoś miał do 16, to już lecą nadgodziny. Pierwsza nadgodzina, bo 2,5 minuty po godzinie 16. Jak wiecie, nadgodziny szef na pewno doceni. Zawsze, na pewno.
18: Nie w każdej firmie. My tutaj doceniamy.
17: No i to był żart, nie doceni.
18: Ja próbowałem się na przykład gdzieś z szefem dogadać, że to zostanę do 18.30 za jakieś dodatkowe 5 zł. Mówi, nie. Wolałbym w ogóle, żebyś wychodził wcześniej.
17: Albo nie przechodził.

0: Vance Joy, Riptide w Radiu SK. Dlaczego ty przeglądasz dodatek telewizyjny do Super Expressu w radiu?
1: To jest... A bo mam niespodziankę dla ciebie, słuchaj.
0: Jaką?
1: Choinka ubrana?
0: Nie, no odcinek to... jest wrzesień.
1: Ubieraj proszę ciebie, ponieważ dzisiaj w Polsacie Kevin sam w domu.
0: A to opowiedz mi, o czym jest ten film może. Nie, czekaj. Ja przygotowałem specjalny podkład okolicznościowy, słuchaj tego.
1: Co to jest?
0: Podkład okolicznościowy.
1: To jest nasza piosenka. Proszę Państwa, dzisiaj Kevin sam w domu, czyli historia 8-letniego Kevina McAllistera, którego rodzice postanawiają spędzić święta w Paryżu.
0: Bez niego?
1: I nie powiedziałem tego jeszcze, nie spoileruj.
0: Aha, dobra, okej. Okay. Ja nie wiem, bo powiedziałeś, że jego rodzice, no.
1: Ale przez serię niefortunnych wypadków zapominają zabrać go ze sobą.
0: Nie, no to jest, wiesz co, to jest
1: domyślają się, nie skończyłem!
0: Poczekaj, no ale... A ja się pytam, dlaczego MOPS nie interweniuje? Stary, zostawiają 8-letnie dziecko.
1: Zabrać im to dziecko.
0: Właśnie, zabrać im to dziecko. No stary, dziecko zostawiasz 8-letnie w domu, no co dalej, jak on sobie radzi?
1: Jeszcze w roli ciecia. Czy strażnika domu, ogniska domowego.
0: Jak on sobie radzi w tym domu, jak został sam?
1: Bardzo dobrze sobie radzi, ale nie chcę psuć zabawy, bo na pewno nie każdy oglądał.
0: Aha, a włamywacze jacyś są tam?
1: Tam są, co jest w włamywacze.
0: Są włamywacze.
1: I się potykają resoraki.
0: Naprawdę?
1: No tak.
0: Muszę zobaczyć.
1: Będę oglądał. Więcej w dodatku telewizyjnym do Super Expressu.

0: Ring My Bell w Radiu SK. Miałem wczoraj taką niezręczną sytuację związaną z tą piosenką, bo ona ma takie dwuznaczności w sobie. Zadzwoni w dzwonek i wiesz, taki rozochocony, mówię do żony, you can ring my bell, i myślę, że to się jakoś rozwinie. Ona mówi, zakładaj piżamę, Michał, daj spokój.
1: A jakie jest drugie znaczenie?
0: No już teraz nie chcę tego rozwijać, ale ona powiedziała, to jest żenujące, zakładaj piżamę i kładź się spać.
1: To może nie rozwijaj tego rzeczywiście.
0: Okej, słuchaj, bo tutaj w Radiu SK jest tak, że słuchacze dzwonią i informują, co panuje na świecie teraz i dzięki czemu się dowiadujemy. I tutaj jest kolejna głosówka nagrana na eskowym Messengerze. Słuchaj tego.
2: Hej, Skam. A słyszeliście o akcji czytania dziadów Mickiewicza przedszkolakom?
1: No to ciekawy wierszyk sobie wybrali, chociaż tam są takie momenty, głucho wszędzie, ciemno wszędzie, co to będzie, które tak siądą, myślę, dzieciom, ale może by, tak żeby nie straszyć, złagodzić trochę tytuł na, nie wiem, dziadkowie, dziadzia, babi. Radio
3: SK. Reklama. Pani Barbaro, niech pani posłucha.
4: O, ale że to tak dla mnie?
3: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smukła i superpojemna pralka LG 8 kg. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
6: Mamy niskie ceny.
7: Invest in Szczecin Open. Światowy tenis w Szczecinie, czyli największy turniej mężczyzn w Polsce już od 14 września. Tenisiści z całego świata powalczą o zwycięstwo w kolejnej edycji szczecińskiego Challengera ATP. Partnerami wydarzenia są Miasto Szczecin, ARMS, Polfund, Enea, Kia Polmotor, MVB, PKO TFI, TOS Żubrem oraz Ministerstwo Sportu i Turystyki. Bilety dostępne na abilet.pl. Na wydarzenie zaprasza Radio SK.
8: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
9: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
8: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku PKO SA. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
9: W końcu będę miał kieszonkowe.
8: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
10: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
11: Bank PKO SA. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pko.com.pl.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Amazon przedstawia pierwszy wspólny wyjazd Zosi z Tomkiem. Zosia weszła na Amazon, żeby przygotować się na romantyczny weekend w Paryżu. Znalazła maskę na oczy, Kindla, zatyczki do uszu i wyjątkowo wygodną piżamę. Idealne na odpoczynek po całym dniu zwiedzania. Trzymaj się, Tomku. Dla Zosi nie ma nic bardziej romantycznego niż dobry sen. A teraz zabierz dla niej rumianek. Znajdź to na amazon.pl.
14: I po reklamie.

0: Sońta i Korościel. Oglądamy sobie tu trochę telewizor i cały czas jest ta afera Zonda Krypto i Zonda Krypto i Zonda Krypto. Ja już teraz jestem trochę spokojniejszy, ale muszę ci się przyznać, że jak ja pierwszy raz o tym usłyszałem, a dość daleko byłem od radioodbiornika, to usłyszałem Sońta Krypto. Ja się tak przestraszyłem, że coś jest z tobą nie tak. Sońta Krypto, mówię, Jezu.
1: Kolegę ci zamknął, nie? No. Nie, ja ci powiem, że ja się jeszcze bardziej przestraszyłem, bo ja byłem jeszcze dalej od radioodbiornika. Ja usłyszałem Sońta Krypto Gay. I sobie myślę...

0: Za 20 minut 17, słuchacie Radia SK Coldplay Paradise, a godzina jest taka, że powoli należy się już zbierać do tak zwanego z pracy wyjścia.
1: Do czego niniejszym zachęcamy?
2: Reklama. A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
3: Na przykład ekspres automatyczny Philips Latte Go. Teraz za 3599 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3899. Cena promocyjna obowiązuje do 30 września.
2: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
4: Wszystko, czego dziś chcę.
5: To hit okazje z kartą Moje Intermarché. Jak brzoskwinie, kilogram 5,99. A od wtorku łopatka bez kości, kilogram 8,99.
6: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
7: O matko! W Motogama w Kraśniku trwa szalona wyprzedaż. Likwidujemy asortyment, więc wszystko musi zniknąć. Ceny lecą na łeb, na szyję. 20-30% taniej. Narzędzia, farby, artykuły do samochodu, domu, warsztatu, na budowę. Dosłownie wszystko. Nie czekaj ani chwili. Najlepsze kąski znikają w mgnieniu oka. Motogama. Słowackiego 32 w Kraśniku. Naprzeciwko Technikum. Motogama. Wielka wyprzedaż do wyczerpania zapasów. Ruszaj się!
8: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu kawa ziarnista Segafredo aż 1 kg. Teraz tylko 47,99 za opakowanie. Najniższa cena z 30 dni 64,99. A papier toaletowy Kokett czterowarstwowy 10 rolek. Teraz w gratis pakach 1 plus 1 gratis. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Marian, jaki laptop jest top?
11: No Barbara, no jaki? No z Media Expert oczywiście. Laptop na Windows 11. Mocny, szybki, lekki i bezpieczny.
12: Oferty na laptopy z systemem Windows 11 w Media Expert. Na przykład kup laptop Lenovo IdeaPad Slim 3 AI do pracy i nauki w super cenie 2999 i otrzymaj 335 zł zwrotu. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
13: I po reklamie.

0: Sienna, Spyro w Radiu SK. Mój kolega mówi, że to jest skrzyżowanie Adele i Amy Winehouse. Chciałbyś się odnieść do tego?
1: Nie odnoszę się do skrzyżowań, nieoficjalnie. Poza tym ona ma swoją własną muzyczną osobowość. A poza tym nieważne, bo za chwilę newsy w Radiu SK.
2: Sponsorem programu jest Więkra, dystrybutor pomp ciepła i systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sevra.

0: Reklama. Ruszyły Media Expert Days w sklepach, aplikacji i na mediaexpert.pl. Smartfony, laptopy, telewizory, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki i lodówki. Super produkty w super niskich cenach. Media Expert.
1: Jetour Days. Tylko do 27 września Jetour T2 od 87 450 zł w kredycie 50 na 50 z RRSO 0% i pakietem serwisowym na 3 lata. Jetour. Drive your future.
2: Radio SK i burmistrz gminy Rawicz Grzegorz Kubik zapraszają na Święto Rawicza wraz z SK Music Tour. 11-13 września, Targowisko Miejskie. W piątek wystąpią Sad Smiles, Dawid Kwiatkowski. W sobotę zagrają łzy Adam Konkol, Golec Orkiestra. W niedzielę piknik aktywnych mieszkańców z Big Bike Orkiestra i atrakcjami dla całych rodzin. Przez cały weekend Luna Park i Strefa Gastro. Szczegóły na www.rawicz.pl. Partnerzy wydarzenia, gmina Rawicz i Dom Kultury w Rawiczu. Partnerzy medialni Super Express i Radio SK.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
5: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
4: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
6: Skoda.
7: I po reklamie.
8: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący elektrolity o tropikalnym smaku dla dzieci i młodzieży Electrovit 6-7.
9: Natężenie ruchu na kraśnickich drogach powoli maleje, jednak warto nadal zachować ostrożność, wjeżdżając na większe skrzyżowania. Słupki rtęci natomiast pokazują nam 26 kresek na plusie. W nocy temperatura spadnie do 14 stopni.
8: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z serią elektrolitów Electrovit 6-7.
10: 17. Agata Chruściak, zapraszam. Mieli dyskutować o wizycie amerykańskich wysłanników w Moskwie i Kijowie. Donald Trump przez godzinę rozmawiał z Władimirem Putinem. Jak twierdzi doradca rosyjskiego prezydenta Jurij Uszakow, Putin i Trump wymienili się poglądami na temat rezultatów wizyty Witkowa i Kushnera w Moskwie i Kijowie. Dodał, że Putin, tu cytat, pozytywnie ocenił amerykańskie wysiłki mediacyjne, mające na celu znalezienie sposobów rozwiązania konfliktu. Planował zemstę i miał listę tych, którzy mają zniknąć. Policjanci z CBŚP z Nowego Sącza zatrzymali 54-latka z Dąbrowy Górniczej, a ten jest podejrzany o zlecenie zabójstwa kilku osób, między innymi policjantów, sędziego i byłej żony, z którą miał konflikt o opiekę nad dzieckiem.
11: Pierwotnie zlecenie obejmowało zastraszenie byłej żony, natomiast z upływem czasu mężczyzna zażądał pozbawienia jej życia, pozbawienia życia sędziego, funkcjonariuszy policji.
10: Mówi Justyna Rataj-Mekietyn z prokuratury okręgowej w Nowym Sączu. 54-latek usłyszał już zarzuty i trafił na 3 miesiące do aresztu. Zuchwała kradzież na Lazurowym Wybrzeżu i francuska policja w akcji. Złodzieje ukradli 4 obrazy z muzeum niedaleko Nicei, gdzie znajdują się zbiory Augusta Renoir. 2 z dzieł złodzieje pozostawili jednak po drodze. Wartość skradzionych prac oceniana jest na 9 milionów euro. Do kradzieży doszło niemal rok po zuchwałym napadzie w Luwrze. Skradziono wtedy klejnoty koronne.
12: SK Kraśnik News.
13: Piotr Staszczuk, Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kraśniku staje się coraz bardziej bezpiecznym miejscem dla mieszkańców. Niedawno pojawiły się tam 2 defibrylatory. Sprzęt, który może uratować nasze życie, znajduje się teraz w 2 miejscach. Przy Oboźnej 18 oraz przy Żwirki Wigury 2. 69-latek z gminy Zakrzówek został zatrzymany przez policjantów. Posiadał broń i amunicję bez wymaganego zezwolenia. Senior został objęty dozorem policyjnym. Grozi mu teraz do 8 lat więzienia.
14: Sońta i Koroście.
15: Sońta i Koroście, czyli SK w Radiu SK.
16: 3 minuty po 17:00 to już czas najwyższy, kochani, żeby wracać z pracy do domu, ileż można siedzieć w robocie. My za chwilę będziemy się łączyli z kimś, kto chciałby z nami przeżyć swój pierwszy raz, to nie?
17: SK po raz pierwszy na SK.pl, cały czas możecie się zgłaszać i pisać nam, jaki chcielibyście, żebyśmy wam pierwszy raz sfinansowali.
16: Dobrze, trochę niegramatycznie, ale już mniejsza o to, ludzie to chyba wiedzą, o co chodzi. Nie, już SK.pl. Nie mówisz, nie, już wystarczy.
17: Tam SK.pl. Są szczegóły.
16: Słuchaj, Cinek, mam dla ciebie niespodziankę, bo to jest, wiesz, to drugi tydzień w Radiu SK, możesz sobie wybrać piosenkę, którą teraz zagramy, ale uwaga! Autor, nazwa autora tej piosenki musi się rymować z bakalia.
17: No. Zalia?
16: O, proszę bardzo, nie ma
17: problemu. To jest mój wybór, nikt nie naciskał.

0: Taylor Swift i Opalite. Tak sobie rozmawiamy, że ta piosenka ma taki świąteczny vibe. Coś jest chyba na rzeczy, bo dzisiaj Kevin też wieczorem w telewizji, ten sam w domu, więc nie wiem, czy naprawdę nie trzeba ubić karpia, albo znaczy tego, kupić karpia.
1: Wiesz, to są pilniejsze sprawy w PKO-lu, Polskim Komitecie Olimpijskim. Po tym, jak dotychczasowy prezes, jak to się brzydko mówi, poszedł pierdzieć w pasiak, Radosław Piesiewicz, to teraz jest wakat na stanowisku prezesa. Aha. I o stanowisko prezesa chce się ubiegać Robert Korzeniowski.
0: Chociaż,
1: tak. I teraz jest czas na serię twoich żartów o tym, gdzie on idzie.
0: Po co on tam idzie?
1: Po co tam lezie? Czy nie dość się w życiu nachodził?
0: Mam nadzieję, że dojdzie, będzie spokój.
2: Piszę do ciebie, śpisz.

0: Edward Maja, Vika Dżigulina w Radiu SK. Jak piosenka ma taki dobry beat i jedziesz samochodem, to przy tej piosence wystawiasz łokieć, a ona jest tak dobra, że wystawiasz łokieć i jeszcze obojczyk, wiesz?
1: Nie, więcej moim zdaniem. Ja wystawiam już takie biodro w zasadzie troszeczkę, siadam na krawędzi, może nawet kawałek uda.
0: Ja powiem ci, że ja wystawiam głowę, szyję, trzustkę i wątrobę przy tej piosence.
1: Za co się trzymasz? A nie, nie mów, nie mów! Nie mów.
0: Ta piosenka jest dobra, gramy, że ja wysiadam z samochodu.
2: Reklama. A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
3: Dbasz o bezpieczeństwo i wygląd swojego auta? Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów w Kraśniku, ulica Lubelska 117, zaprasza na badania techniczne. Tuż obok nowoczesna myjnia samoobsługowa, czynna całą dobę. A dla naszych klientów przygotowaliśmy atrakcyjne gratisy. Zapraszamy serdecznie. Kraśnik, Lubelska 117.
4: Są podłogi, które zachwycają od pierwszego spojrzenia. Podłogi Swiss Krono Aurum Jodełka. Elegancja, wyjątkowy design i wodoodporność, która daje spokój każdego dnia. Dostępne teraz w salonach Fachowiec z podkładem premium gratis. Zapraszamy. Salon Fachowiec, Kraśnik, Aleja Niepodległości 7B.
5: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz woda perfumowana Tom Ford Noir Extreme 100 ml tylko 389,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 539,99. Allegro Days do 14 września.
6: Budujesz albo remontujesz? Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz do 40% taniej. Poznaj szczegóły promocji na www.wiśniowski.pl.
7: To będzie ostatnia reklama. Hebe świętuje 15 urodziny, a ty możesz wygrać tysiące nagród. Do wygrania m.in. voucher na wakacje o wartości 30 tysięcy złotych. Graj w aplikacji Hebe. Szczegóły i regulamin w aplikacji i na hebe.pl.
2: I po reklamie. Let's get down to business.

0: Ale gonią panowie, Axwell i Boni, bardzo dobrze, Whatever Turns You On w Radiu SK. Proszę państwa, a po raz pierwszy spełniacie swoje życzenia te pierwsze razy z Radiem SK.
1: Rety, ale to było źle powiedziane. Ja, wiesz, oni nas zwolnią, przez ciebie
0: ja nie mogę,
1: zwolnią.
0: Michał, bo ja nie mogę mówić i myśleć jednocześnie.
1: Spróbuj jeszcze raz.
0: Spróbuję teraz nie myśleć.
1: No dobra.
0: SK po raz pierwszy.
1: O!
0: To jest taka zabawa, dzięki której na sk.pl możecie nam napisać, jaki pierwszy raz mamy wam sfinansować.
1: Ekstra!
0: A my to finansujemy i to już teraz. Justyna, cześć!
1: Cześć, Justyna!
2: Cześć, cześć, cześć, cześć
1: Justyna, wszystkim. Skąd jesteś?
2: Jestem z Łodzi.
1: A na jakim morzu?
0: To na razie, cześć!
1: Żartuję. Dobra, to już żarty mamy za sobą, teraz poważna sprawa. Co byś chciała zrobić pierwszy raz?
2: Ja bym chciała bardzo polecieć samolotem akrobacyjnym.
1: Ale jako pilotka?
2: No, niekoniecznie.
1: Bo to
2: jeszcze
1: też
2: nie
1: możemy
2: teraz.
1: Załatwić. To też możemy załatwić.
2: Może kiedyś, tak? A na razie bym chciała się, żeby mnie ktoś tak... No, chcę powiedzieć, przeleciał, ale...
1: O, rety, syna. To chcesz samolot czy chłopaka?
2: Chcę samolot.
0: Pilota znaczy, pilota chcesz.
2: Tak. Słuchaj, chcę samolot z pilotem.
0: Ile to kosztuje? Ile tam wpisałaś? Ile to kosztuje?
2: No, tak czytałam, że 10 minut około 1800 zł.
1: A ile byś chciała latać?
2: No 10 minut myślę, że na pierwszy raz będzie w sam raz.
1: No dobrze, słuchaj, to mamy wielką przyjemność ogłosić, że Justyna z miasta Łodzi wygrywa lot samolotem jakim? Akrobacyjnym, tak?
2: Akrobacyjnym, tak.
0: Gratulacje!
2: Dziękuję.
1: Ale ekstra, słuchaj, a możemy przyjść i tam cię przytulić przed tym lotem, gdybyś miała jakieś nerwy?
2: No oczywiście, możecie polecieć ze mną.
1: Nie, my się nie zmieścimy, tego poza tym my się trochę boimy, wiesz?
2: No ja też się troszkę boję.
1: Dobra, Justyna, gratulujemy ci bardzo serdecznie. Mamy nadzieję, że będziesz miała dużą frajdę. Będziemy tam, jak to się mówi.
2: Super, dzięki wielkie.
1: Trzymaj się miłego, na wasze zgłoszenia czekamy na sk.pl.

0: Kuba i Kuba, chłopaki w Radiu SK.
1: No i tak sobie myślę o tym, że dzisiaj jest Dzień Dobrych Wiadomości, co prawda od tego specjalistka jest Kasia Węsierska, ale mógłbym cię prosić o jakąś taką jedną pokrzepiającą dobrą wiadomość na koniec tego popołudnia.
2: Jedną pokrzepiającą dobrą wiadomość
1: może
2: na
1: koniec... Może być twojego prywatnego życia, może coś ci dzisiaj wyszło, udało się coś...
2: Aha, nie, mi się bardzo rzadko cokolwiek
1: udaje. W życiu
2: małżeńskim... Nie. No zobacz,
1: jakiś dobry uczynek zrobiłeś.
2: Zobacz, mi się rzadko kiedy coś udaje.
1: Dobra, to inaczej, nie, to złą wiadomość.
2: Złą wiadomość, kurczę, też mam tak, że mi się rzadko kiedy coś nie udaje. Mam takie strasznie obojętne życie, na takim absolutnym emocjonalnym zerze.
1: Strasznie mi pomagasz, to może ja złą wiadomość.
2: Dobra.
1: Zaciąłem się przy goleniu tu.
2: A, to też mnie nie rusza w ogóle.
1: Nie, to nie jest...
2: A może dobrą, powiedz.
1: Zaciąłem się przy goleniu.
0: All right!
1: Co za fight łapa!
3: Reklama.
4: Duda!
3: Głodny nagród? Kupuj wędliny dla dzieci Dudusie oraz inne produkty marki Duda. Graj o maskotki i aż 50 tysięcy złotych. Sprawdź dudaloteria.pl.
5: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
6: O, ale że to tak dla mnie?
5: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
7: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład energooszczędna pralka Bosch 9 kg, funkcje parowe. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
8: Mamy niskie ceny.
9: Świętujmy razem 600-lecie. Miasto Wałbrzych i Radio SK zapraszają na Dni Wałbrzycha 2026. Od 11 do 13 września wielka scena w Starej Kopalni. Rozgrzeją nas w piątek OSTR i Nulizmatyk. W sobotę Legenda, Maryla Rodowicz i zespół Lemon. A w niedzielę Zalia, Warius Manx i Kasia Stankiewicz oraz Zalewski. Tego nie można przegapić. Organizatorzy Miasto Wałbrzych, Stara Kopalnia. Partner strategiczny Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego. Patroni Radio SK z SK Music Tour.
10: Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Witamy na Orlenie. Co dla państwa?
13: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
14: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
13: Mhm. Dokładkę rabatu.
12: Z aplikacją Orlen Witaj. Większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
15: I po reklamie.

pierwszy. Kocham w czasie przeszłym, kto przełknął to i czekał, kto nagle stał się większy, bez problemu przeżył, choć

0: Alex Warren i Passenger w Radiu SK. SK, Sońta Korościel w Radiu SK. Witamy, a właściwie się żegnamy.
1: Uwielbiam, jak ty podsumowujesz nasze programy. To jest rewelacja.
0: Największy problem jest taki, że ja zaczynam zdanie i nie wiem, jak ono się skończy.
1: Ja też nie wiem, ale żałuję, że ja tutaj teraz jestem. Ty sam byś poszedł w takie odchłanie radiofonii, że naprawdę wszyscy biliby ci brawo. No nic, wracamy jutro o 15, tak?
0: No, zakończ teraz ty.
1: Teraz też będziesz?
0: Będę.
1: No trudno, zapraszamy.
0: Mimo wszystko.
2: Sponsorem programu jest Więkra, dystrybutor pomp ciepła i systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sewra.

0: Reklama. Ruszyły Media Expert Days w sklepach, aplikacji i na mediaexpert.pl. Smartfony, laptopy, telewizory, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki i lodówki. Super produkty w super niskich cenach. Media Expert.
1: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
2: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
1: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
2: W końcu będę miał kieszonkowe.
1: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
3: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
4: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
5: Invest in Szczecin Open. Światowy tenis w Szczecinie, czyli największy turniej mężczyzn w Polsce już od 14 września. Tenisiści z całego świata powalczą o zwycięstwo w kolejnej edycji szczecińskiego Challengera ATP. Partnerami wydarzenia są Miasto Szczecin, ARMS, Polfund, Enea, Kia Polmotor, MVB, PKO TFI, to z Żubrem oraz Ministerstwo Sportu i Turystyki. Bilety dostępne na abilet.pl. Na wydarzenie zaprasza Radio SK.
6: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
7: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
6: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody. Skoda.
8: Cześć, tu Ewa Chodakowska. Ruszaj po swoje w nowej kolekcji Reebok. Wygoda, sportowy styl i energia, które towarzyszą Ci od pierwszego kroku. Sprawdź nowości w CCC i Worldbox.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Już dziś w Lidlu. Szynka szwarcwaldzka XXL Dulano. Cena przed obniżką 17,99. A teraz tylko 11,99 za opakowanie 250 gramów. A wszystkie produkty High Protein XXL, Pilos i Milbona 25% taniej przy zakupie dwóch.
11: I po reklamie.
12: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący elektrolity o tropikalnym smaku dla dzieci i młodzieży Electrolit 6-7.
13: Mimo że na kalendarzach wrzesień, to za oknem lato w pełni. Termometry pokazują nam 24 kreski na plusie. W nocy temperatura spadnie do 13, a jutro będzie jeszcze goręcej. W najcieplejszym momencie dnia możemy spodziewać się 30 stopni i bezchmurnego nieba.
12: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z serią elektrolitów Electrolit 6-7.
14: Już prawie 18, Agata Chruściak, zapraszam. 14 września o 13, to wtedy ma się zebrać zarząd Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Na posiedzeniu mogą zapaść ważne decyzje dotyczące przyszłości gremium, a przed siedzibą PKOL-u jest Mateusz Gołębiewski.
15: Jak czytamy w komunikacie PKOL, prezydium zarządu rekomenduje zarządowi powierzenie pełnienia funkcji prezesa jednemu z wiceprezesów PKOL do końca obecnej kadencji. To oznaczałoby, że wybory nowego prezesa czekają nas dopiero na wiosnę. Zarząd PKOL będzie musiał podjąć jakąś decyzję w związku z niepewną przyszłością obecnego prezesa Radosława Piesiewicza, który obecnie przebywa w areszcie.
14: A to w związku z aferą Zonda Krypto. Kolejna udaremniona próba sabotażu, tym razem w Rumunii. Tamtejsze służby zatrzymały obywatela Rosji, który zbierał dane na temat baz wojskowych używanych przez NATO oraz ukraińskich węzłów logistycznych, które zaopatrują wojsko.
16: SK Sport News.
14: Dziś początek rywalizacji w nowym sezonie Ligi Mistrzów. W pierwszej kolejce najciekawiej zapowiadają się dzisiejsze starcia pomiędzy Realem Madryt i Interem Mediolan. Z kolei FC Porto zagra z Manchesterem City. Ich pierwszy występ w czwartek. Wtedy polscy siatkarze zainaugurują swój występ na Mistrzostwach Europy i zagrają z Portugalią.
16: SK Kraśnik News.
17: I Piotr Staszczuk. Honorowi dawcy krwi z całego regionu mogą się szykować na kolejną akcję zbiórki życiodajnego płynu. To w tę niedzielę między 9 a 13 w kościele świętego Józefa Robotnika w Kraśniku. Szczegóły znajdziecie na Facebooku samorządu. Tęca Kraśnik z kolejną wygraną na koncie. Tym razem udało im się pokonać drużynę Orła Urzędów. Mecz zakończył się z wynikiem 4-2. Bohaterem spotkania został Oskar Rybak, który dwukrotnie wpisał się na listę strzelców. Obok niego pojawili się też Patryk Misiurek i Marcin Wójcik.
18: Imprezka.
19: Ja się staram powiedzieć, że mnie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem. To tak do ciebie mogę tak powiedzieć. I bardzo się cieszę, że wieczór jest nasz, wtorkowy. A mówię oczywiście tekstem z hitu Nareszcie. Właśnie teraz go wam zagram. Tutaj Hanczak.

bez końca. Co piosenka to hit, jak on to robi? Nie mam pojęcia. Oskar Sims i bez końca na antenie Radia SK w imprezce. Oskar Sims, czyli bohater wrześniowego wydania magazynu SK Story. Bardzo dużo materiałów z nim związanych na naszej stronie sk.pl, ale też można mieć SK Story w wersji kolekcjonerskiej, takiej namacalnej, żeby sobie oglądać do woli. Bądźcie czujni, bo jeszcze dzisiaj będzie można zgarnąć SK Story ode mnie z Oskarem Simsem w roli głównej. Ale tymczasem, no właśnie, to jest wieczorny program, który ma służyć temu, abyście się trochę rozerwali, trochę odpoczęli, poprawili sobie nastrój, jeżeli ewentualnie ktoś wam ten nastrój w ciągu dnia zepsuł. Ale zdaję sobie sprawę z tego, że nie każdy po 18 ma już zupełnie wolne, bo czasami mamy jeszcze na głowie co nieco do zrobienia, więc pytam, co zadane? I wcale nie trzeba być uczniem, żeby mieć coś zadane przez kogoś albo przez samego siebie. Dajcie znać głosówką na Messengerze Radia SK. Po pierwsze, może wam jakoś pomogę. Po drugie, może chociaż pocieszę. A po trzecie, jak po prostu powiecie o tym, co jeszcze macie do zrobienia, to może będzie wam lżej. Albo ktoś się zgłosi do pomocy. Kto wie, co się wydarzy. Ten program to jest jedna wielka niespodzianka. Kygo i Max McKnown już za kilka chwil w remiksie Robina Schulza, ale teraz już Dirty Dirty Money i Skylar Grey to hit Coming Home.

0: I tak powoli wchodzimy we wtorkowy wieczór przy hicie Temper City Self-Aware. 20 minut po 18, Hanczak z tej strony. Pytam, co zadane na ten wieczór? Czy macie jeszcze dzisiaj coś do zrobienia? Może ktoś wam kazał, może ktoś was prosił, a może sami sobie jeszcze zarzuciliście i narzuciliście jakieś zadania na najbliższe godziny? Może w czymś pomogę, nie wiem, zobaczymy. Czekam na głosówki na Messengerze Radia SK, tak jak nagrał Piotrek. Piotrek, co zadane?
1: Mam do zrobienia jakieś 100 pierogów ruskich. Pozdrawiam serdecznie.
0: 100 pierogów ruskich do zrobienia. Ja mam nadzieję, że ty na tym zarabiasz, a nie, że zjadasz je wszystkie sam. Tak czy owak, po takim lepieniu człowiek może być nieźle zmączony.
2: Promocja. Andrzej, Grażyna, Halina, Marian.
3: Ty, nosem, a co ty robisz?
4: Jak to co? No sprawdzam, kogo już wkręciłem.

0: albo w aplikacji.
1: Autopromocja.
2: Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. A do tego na produkty objęte promocją do 40 lat 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
3: Dwa abonamenty w cenie jednego w Play? Przybyłem, oceniłem, kupiłem.
4: Przejdź do Play i wybierz dwa abonamenty w cenie jednego, a w nich internet 5G bez limitów. Każdy numer tylko za 45 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności. Bo w Play płacisz mniej.
5: Play.
1: To będzie ostatnia reklama.
6: 35 lat w trasie. Od tylu lat Toyoty napędzają polskie firmy. Tysiące ton ładunków, miliony kilometrów i zaufanie, za które dziękujemy. Z okazji 35. urodzin Toyoty w Polsce mamy prezenty dla Twojego biznesu. Wyjątkowe oferty na auta dostawcze tylko teraz z korzyściami nawet do 80 tysięcy złotych. Nie przegap tej urodzinowej okazji. Do zobaczenia w salonach i na drogach.
7: I po reklamie.

0: Little Talks na antenie Radia SK. My też sobie tutaj tak rozmawiamy, ja was wciągam do różnych rozmów, no bo przecież bez was to ten program nie ma sensu. To jest program jak najbardziej interaktywny i zawsze można zadzwonić albo nagrać głosówkę na Messengerze Radia SK. Dzisiaj was pytam, co jeszcze macie zadane, czyli co jeszcze macie przed sobą dziś i nie możecie tego odpuścić. I czasami tutaj na luzie i w ogóle imprezkowe tematy, a czasami na poważnie. Cześć Renata!
1: Hej Hany, a ja na dzisiejsze południe zadałam sobie USG piersi, także pędzę do poradni, a wy, drogie panie, pamiętajcie, żeby badać swoje bimbałki raz w roku.
0: Oto to! I od razu apeluję też do panów, żeby swoje bimbałki, te tam niżej, też badali regularnie, bo to też jest bardzo ważne. Lepiej wcześniej niż później, żeby nie mieć przebimbane.
2: Radio SK. Reklama.
3: Orły oszczędzania mają oko do świeżych okazji.
4: Takich jak ogórki polskie krótkie Pewni Dobrego. Teraz 33% taniej. Tylko 3,99 za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 5,99. A przy zakupie dwóch sztuk wybranych rodzajów czekolady Milka dwie kolejne otrzymasz gratis. Oferta do 9 września. Szczegóły na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
5: To nowe Lego Creator 3 w jednym?
6: Mhm. I składają się na trzy sposoby. Diabelskie koło, karuzela i kręcowate UFO. A w tym zestawie...
7: O, delfinki złożymy? Albo konika morskiego, albo nie, pana kraba.
8: To będzie dla mnie zaszczyt.
9: Można tak składać, rozkładać i układać. Na okrągło. Raz, dwa, trzy. I zabawa się kręci. Szukaj w sklepach zestawów Lego Creator 3 w jednym.
10: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
11: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Amazon przedstawia Szymon i ekstremalna wycieczka górska. Przed wyruszeniem na nieprzetarte alpejskie szlaki Szymon wszedł na Amazon i przygotował się do wyprawy. Zamówił buty trekkingowe, zapasowe sznurówki, plecak wspinaczkowy z namiotem, śpiwór, wodoodporne spodnie, kuchenkę turystyczną, batony proteinowe, kapelusz przeciwsłoneczny, krem z filtrem, linę wspinaczkową, kompas, walkie-talkie, nadmuchiwany sup i kamizelkę ratunkową. Szymon, wyluzuj, to tylko 5-kilometrowy spacer z mamą. Znajdź to na amazon.pl.
14: I po reklamie.

Sylwią Grzeszczak. Przedłużamy lato. IMGW nawet wydało ostrzeżenie przed upałami na dziś i na jutro. Także jeszcze bikini w kolorze mango, jeżeli ktoś ma, można spokojnie założyć. No może niekoniecznie do pracy, ale jak ktoś spróbuje, to poproszę zdjęcie. Mango, Sylwia Grzeszczak, przed godziną 19 na naszej antenie. Jeżeli jeszcze tego lata chcecie zrobić coś po raz pierwszy, bo w końcu lato jeszcze przez kilka ładnych dni to kalendarzowe trwa, to zgłoście się do Sointy i Korościela. Oni w Radiu SK po raz pierwszy, no bo podkupiliśmy ich od konkurencji, no i teraz po południu serwują SK, czyli Sointa i Korościel w Radiu SK, no i odprowadzają was do domu, towarzyszą wam często w samochodach i jeszcze w dodatku płacą za wasze pierwsze razy. Bez skojarzeń. Co chcielibyście zrobić po raz pierwszy? Dajcie znać na sk.pl, a być może jutro Sointa i Korościel do was zadzwonią i wam za to po prostu zapłacą.

0: Reklama.
1: Pani Pacie, pani Barbaro, złotóweczkę znalazłem.
2: Pani Pascalu, w Media Expert na multirabatach dostanie pan za tę złotóweczkę piąty produkt.
1: Za złotóweczkę? No i merci bardzo.
3: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
5: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Amazon przedstawia pierwszy wspólny wyjazd Zosi z Tomkiem. Zosia weszła na Amazon, żeby przygotować się na romantyczny weekend w Paryżu. Znalazła maskę na oczy, Kindla, zatyczki do uszu i wyjątkowo wygodną piżamę. Idealne na odpoczynek po całym dniu zwiedzania. Trzymaj się, Tomku. Dla Zosi nie ma nic bardziej romantycznego niż dobry sen. A teraz zabierz dla niej rumianek. Znajdź to na amazon.pl.
8: I po reklamie. Kraśnik na czasie.
9: I Piotr Staszczuk, w drugiej połowie września odbędzie się patriotyczny rajd rowerowy. Cykliści pod hasłem Dumni z Polski pojadą już po raz piąty. Trasa będzie liczyć 24 km. Początek na stadionie w Trzydniku Dużym, meta natomiast znajdzie się w parku imienia świętego Jana Pawła II w Kraśniku. Co czeka na uczestników, mówi Michał Stawiarski, prezes Stowarzyszenia Wschód Lubelskich Serc.
10: Dla pierwszych 600 uczestników mamy przygotowane okolicznościowe koszulki, medale oraz kilkaset gadżetów rowerowych. Będzie wiele atrakcji, ciekawy program, a także loteria rowerowa, w której wylosujemy aż 8 nowych rowerów.
9: Do 20 września. Szczegóły na Facebooku gminy Trzydnik Duży.
11: Muzyką się żyje.
12: Na zegarach 19:00 Prima Ballerina pojawi się w głośnikach, czyli nowy hit Margaret. Za kilka minut go wam zagram, no ale uwaga, bo sama artystka ostrzega, że słuchanie tej piosenki może być niebezpieczne i kosztowne. Oto historia z życia Margaret Wzięta.
13: Ja myślę, że to też jest nocny numer, w sensie jak jest ciemno, to się go dobrze słucha. Dobrze się przyspiesza autem.
12: Mm-hmm.
13: Ja już chyba dostałam właśnie jedno powiadomienie, jeden mandacik, jak słuchałam sobie jeszcze tej wersji takiej niewydanej, i faktycznie chyba raz przekroczyłam prędkość.
12: To historia ku przestrodze, którą Margaret opowiedziała Łukaszowi Zduńczykowi, dlatego my się umawiamy. Gram Prima Ballerinę za kilka chwil, ale wy jedziecie ostrożnie, ewentualnie możecie podśpiewywać pod nosem, to jest dozwolone. A Margaret wydała w tym roku dwie epki, które razem z trzecią jeszcze niewydaną stworzą pełen album. Dostaniemy całość niebawem. Wokalistka zapowiedziała też wielki koncert promujący całą płytę. Ma być to wyjątkowe show, które odbędzie się 11 grudnia w Warszawie.

i Physical. Na początek jednak łatwo Genki Majko, a za kilka chwil zaproszę was do dzwonienia do radia i sprawdzę waszą czujność, refleks i pomysłowość. Michał Hanczak z tej strony, to imprezka, witajcie.

wielkie serce. Oprócz marzeń nie potrzeba jej nic więcej. Dopóki tutaj jesteśmy, nie jest sama. Jak już cię znają, to pokaż im Maja.

0: Sensacja, światowy poziom, Andy Dusty i Harris z Okaria w Radiu SK. 11 minut po 19, no więc otwieram naszą linię 664-402-302. Można dzwonić do mnie właśnie teraz, warto mieć słuchawkę przy uchu, ja zadaję pytanie, a wy szybciutko odpowiadacie słowem, które zaczyna się na pierwszą literę waszego imienia. Zobaczymy, jak wam pójdzie we wtorkowy wieczór. Pytanie będzie inspirujące. Zawsze takich szukam, żeby inni mieli też inspirację z tego, co powiecie. Mamy już pierwszą osobę. Halo, witam.
1: Halo, halo, cześć, Janusz z tej strony.
0: Janusz, tam, Janusz.
1: Mi się udało.
0: No, witam cię serdecznie. Janusz, co zrobić dzisiaj na kolację na pierwszą literę twojego imienia? Dawaj.
1: Jedzenie.
0: Nie no, wiesz co, picie na kolację, no naprawdę. Ale dobrze, no w sumie to zaliczyłeś, bardzo dobrze, jedzenie. A jeszcze coś na J?
1: Jabłkowy mus.
0: Bardzo dobrze. No dobra, to sprawdźmy, kto się dodzwonił na drugą linię. Zobaczymy, może się uda jeszcze coś dorzucić do tego menu kolacyjnego. Halo?
2: Halo,
0: słuchawa
2: halo.
0: Przy uchu, jak masz na imię?
2: Grzesiek.
0: Grzesiek, co zrobić na kolację na pierwszą literę twojego imienia?
2: Na pewno zrobię grzanki.
0: Grzanki, o, grzanki zawsze spoko z takim serem i dużą ilością keczupu. Halo, dzień dobry.
3: Dzień dobry.
0: Masz na imię?
3: Emilia.
0: Emilia, to co zrobić na kolację na pierwszą literę twojego imienia? Szybciutko powiedz.
3: Eklery.
0: Och, tak, słodka kolacja. Nie ma to jak do porośle, naprawdę. Dobrze, że jest też nowy singiel Tough Love na kolację. Talking Body w Radiu SK.

0: Oczywiście, że lecimy wysoko. Fly high, Tobie Romeo na antenie Radia SK w imprezce. Hanczak z tej strony. Ja wiem, że hity na czasie na Was często działają bardzo dobrze, pobudzająco, poprawiają Wam nastrój na przykład, ale nie wiedziałem, że na zwierzęta hity na czasie też działają całkiem dobrze. O tym donosi pani Monika z Podłodzi, która hoduje kozy i owce na mleko, z których potem powstaje ser. Podobno dzięki hitom Eski lepiej się doi.
1: Najlepiej, jak się im puszcza fajną muzykę w trakcie dojenia. Także jak one są tak odpowiednio nastrojone, my słuchamy Eski, tak, bo leci, taka prawda. Jak słuchamy sobie radia, one też słuchają, fajnie tupią w rytm muzyki i rzeczywiście tak jest, że muzyka też dobrze wpływa po prostu na zwierzęta. One muszą być zrelaksowane i muszą czuć się bezpiecznie.
0: Dobre sery potem spod łodzi lecą. Dzięki nam, nie dziękujcie. No bona sera, można powiedzieć, czyli dobry wieczór po włosku, bo za chwilę zagram Italo Disco od The Colors, więc może z tego mleka wyjdą od razu jakieś sery typu mozzarella na przykład.
2: Reklama. Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami, ale te zabawy czasem kończą się wszami.
3: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
4: Spokojnie, Haniu, mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
5: Raz, dwa, trzy.
4: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
2: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
6: 3, 17, 40.
7: Co tak liczysz?
6: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 22 miliony w kumulacji.
7: O, ja też umiem liczyć.
8: 8, 11.
9: A teraz lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 22 miliony złotych. W punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
10: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
11: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
12: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla Ciebie Go, Junior, podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50

0: wdrożenie zmian od zaraz. Menopauza. Dojrzałe podejście do odżywiania. Bo dojrzałość może być czasem siły, równowagi i nowych możliwości.
1: I po reklamie.

Tego głosu nie da się nie rozpoznać. Ellie Goulding, tu razem z Illenium, Don't Want Your Love na antenie Radia SK w imprezce. Kto lubi ziemniaki tak jak ja? Ja mógłbym jeść ziemniaki codziennie i ten wynalazek bardzo mi się podoba. Na jednej z podlaskich wsi hitem stał się kartoflomat. To jest taka maszyna do sprzedaży ziemniaków oczywiście. Dla tych, którzy słuchają w Poznaniu i okolicach, chodzi o pyry. I uwaga, ten kartoflomat został zbudowany przez 17-latka, przez Franka, który zrobił go z dwóch starych kół, kilku desek. No i można po prostu przyjść, wziąć worek ziemniaków, zostawić gotówkę albo zrobić blika i po sprawie. No i rzeczywiście, kiedy zrobiło się głośno w internecie o tym kartoflomacie, no to mnóstwo osób teraz przyjeżdża i rzeczywiście ziemniaki z tego kartoflomatu kupuje. Wspaniały pomysł, gratuluję 17-latkowi, życzę mu, żeby dzięki swoim pomysłom rzeczywiście w niedalekiej przyszłości nie musiał za dużo robić i mógł po prostu leżeć plackiem. Ziemniaczanym oczywiście plackiem. Dla słuchaczy z Poznania i okolic, no żeby po prostu nie musiał pyrać całe życie. To teraz Ale Jazz, Sanach i Vito Bambino. Nie o ziemniakach na wynos, tylko o kawce na wynos będzie na początku tej piosenki. Kto lubi, robi głośniej i śpiewa. Kawka.

Spider-Man to jednak jest superbohater, no bo po kilku latach przywrócił ten hit do życia. Dzięki wykorzystaniu tej piosenki oczywiście na ścieżce dźwiękowej do nowej części. Sunflower to Post Malone i Swae Lee w Radiu SK. Zbliżamy się do 20:00, to jest ta godzina, kiedy to w wielu domach padną słowa: mamo, potrzebuję na jutro do szkoły blok techniczny.

0: Reklama.
1: Świętujmy razem 600-lecie. Miasto Wałbrzych i Radio SK zapraszają na Dni Wałbrzycha 2026. Od 11 do 13 września wielka scena w Starej Kopalni. Rozgrzeją nas w piątek OSTR i Nulizmatyk. W sobotę Legenda, Maryla Rodowicz i zespół Lemon. A w niedzielę Zalia, Warius Manx i Kasia Stankiewicz oraz Zalewski. Tego nie można przegapić. Organizatorzy: Miasto Wałbrzych, Stara Kopalnia. Partner strategiczny: Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego. Patroni: Radio SK z SK Music Tour.
2: Poznaj swój nowy plan na lepsze życie. Książka Menopauza. Dojrzałe podejście do odżywiania. Joanny Zielewskiej. Pomoże Ci spojrzeć na zmiany zachodzące w organizmie ze spokojem i zrozumieniem. Sprawdź, jak dietą wspierać metabolizm, odzyskać energię i zadbać o siebie. W środku znajdziesz jadłospis na cały miesiąc, który ułatwi Ci wdrożenie zmian od zaraz. Menopauza. Dojrzałe podejście do odżywiania. Bo dojrzałość może być czasem siły, równowagi i nowych możliwości.
3: Bo teraz w Lidlu jest akcja! Szkoły pełne talentów! Dzięki niej szkoły w całej Polsce mogą dostać sprzęt dla dzieci!
4: Zrób zakupy za minimum 50 zł, w tym warzywo lub owoc. Odbierz talenciaki przy kasie i przekaż szkole. Wrzuć do urny w placówce lub zeskanuj kod QR, a szkoły wymienią je na sprzęt dla dzieci. Każdy talenciak się liczy. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Wspieraj z Lidlem szkoły pełne talentów.
5: Lidl, to się opłaca.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: W waszym domu widać kobiecą rękę?
8: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
9: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
10: I po reklamie.
11: Kraśnik na czasie.
12: I Piotr Staszczuk. Mieszkańcy Kraśnika i okolic mogą się przygotować na klimakterium i już to spektakl, który będzie obchodzić swoje 20-lecie na scenie. Historia opowiada o czterech przyjaciółkach, które spotkawszy się w butiku prowadzonym przez jedną z nich, przekuwają drażliwy problem menopauzy na piosenki i tańce. Wszystkie mają problemy, z którymi muszą się uporać. Jedne chcą poddać się zastępczej terapii hormonalnej, inne boją się jej i wybierają ziołolecznictwo, jeszcze inne idą w kierunku jogi lub ćwiczeń. Jeżeli jesteście zainteresowani spektaklem, zapiszcie datę 25 października. W tym celu wystarczy odwiedzić CKIP. Szczegóły na kupbilecik.pl.
13: Muzyka się żyje.
14: Miley Cyrus ma nowy singiel, a że wszystkie hity zaczynają się w Estę, to oczywiście nie zabraknie go także na naszej antenie i to już za kilka chwil. Będzie też MJ Deli, który od wczoraj na szczycie. Kawałek Deli Supreme trafił na pierwsze miejsce Rap 20. Tak zdecydowaliście głosując na SK.pl. A MJ Deli to projekt Maxa Modzelewskiego, który nie kryje, że blisko mu do takich artystów jak Sobel, Kid Laroi czy Shafter. Tworzy muzykę z pogranicza rapu, alt-popu i R&B, no i jak się okazuje, ta mieszanka działa. MJ Deli dotarł na szczyt Rap 20, jego hit na pewno zagram też w imprezce. Na całe notowanie rapowej listy hitów Radia SK czeka na SK.pl i co poniedziałek od 23 w radiu. My Body Isn't Ready. Ten hit Sombra też będę miał dla was dzisiaj wieczorem, no ale jeżeli chcecie zobaczyć artystę na żywo, to musicie szykować się na zagraniczną wycieczkę. Sombra ostatnio ogłosił szczegóły światowego tournée, ale niestety Polskę pominął. Artysta najbliżej nas będzie w maju przyszłego roku, kiedy to wystąpi m.in. w czeskiej Pradze, Berlinie, Hamburgu, Wiedniu, Amsterdamie czy Kopenhadze.
15: Impreska.
14: A gdyby ktoś się wybierał do Wielkiej Brytanii, no to sprawdzajcie status swoich lotów, bo przez awarię systemu kontroli lotów mnóstwo lotów z Wielkiej Brytanii i do Wielkiej Brytanii jest opóźnionych albo odwołanych. 3 minuty po 20:00 my lecimy bez problemów z hitami na czasie. Hanczak, witajcie.

0: Albo Grubson, albo wcale, prawda? Tak właśnie gramy w imprezce w Radiu SK także. Na szczycie to Grubson, zawsze mam ciarki, kiedy słucham tego numeru.
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: Na szczycie znamy doskonale od lat, natomiast teraz czas na coś świeżutkiego od Miley Cyrus. Wielu czekało na nowości od tej pani, no i się doczekaliśmy. I doczekamy się za chwilę całej płyty, bo za 10 dni ukaże się pełen album Miley. Mówi się też, że Miley miałaby wystąpić podczas halftime show Super Bowl w przyszłym roku, w lutym. Niby we wrześniu jeszcze mamy się dowiedzieć na 100%. Czy to będzie ona, czy może ktoś inny, bo na giełdzie nazwisk też Dua Lipa? Panie zresztą miały też wspólny hit, to może obie się pojawią. No zobaczymy, za parę dni. Na razie trzymajmy się faktów. Faktem jest nowy singiel Miley Cyrus, nazywa się Bass Persuades i już teraz wam go gram.

0: takimi hitami jesienne wieczory będą spoko, prawda? Take It Slow, to jest nowość na antenie Radia SK. Kiedyś Bullet od Watermata, a teraz Robin Schulz wziął na warsztat ten hit i mamy taką oto nówkę sztukę nieśmiganą. No, coraz bardziej ją śmigamy, ale to od was zależy, czy będziemy śmigać bardziej. 20.33 na zegarkach, możecie głosować na SK.pl na ulubione hity w gorącej 20, w rap 20, a na Messengerze Radia SK zachęcam was z kolei do tego, żebyście nagrywali głosówki z tym, co macie jeszcze dzisiaj w planach, czyli co macie zadane, chyba że już odpoczywacie. Ale możliwe, że jest jeszcze coś do zrobienia u Ani na pewno. Aniu?
1: A ja niedługo wracam do domu i muszę przygotować się dzisiaj do jutrzejszego zebrania z rodzicami w naszym przedszkolu.
0: Ulala, to jest ciężka sytuacja. To jeżeli mogę coś doradzić, to przede wszystkim musisz opanować sztukę mówienia nie, jako rodzic na przykład. To się tyczy też zebrań w szkołach. Czyli na przykład na pytanie, czy może pani, pan do trójki klasowej, czy tam do rady rodziców? Uczmy się od Beaty Kozidrak. A może podniesiemy składkę klasową, czy tam przedszkolną o 100 zł miesięcznie? A jeżeli, Aniu, jesteś akurat nauczycielką wychowania przedszkolnego, czyli stoisz z drugiej strony, to po prostu musisz być twarda. Jak dziecko, które nie chce leżakować.
2: Radio SK. Reklama.
3: 3, 17, 40.
4: Co tak liczysz?
3: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 22 miliony w kumulacji.
4: O, ja też umiem liczyć.
5: 8, 11.
6: A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 22 miliony złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
7: I po reklamie.

0: Galaxy na antenie Radia SK. Tak właśnie gramy przed godziną 21. 14 minut do 21 nam zostało, a ja was pytam o waszą pracę domową dzisiaj wieczorem. Co zadane? No, Janusz się odezwał na Messengerze Radia SK, no jego praca domowa nie do końca jest domowa.
1: Sam sobie zadałem dzisiaj zadanie do zrobienia. Ostatni spokojny trening przed startowym weekendem, w niedzielę zawody. Będzie się działo, będzie oczywiście bieg z waszą muzyką, tak żeby nogi niosły, żeby była jakaś życióweczka na końcu, także pozdrawiam was wszystkich.
0: Pozdrawiam biegaczy wszystkich. No ja pobiegałbym razem z tobą, Janusz, i z innymi, którzy teraz biegają, ale cytując Sombra, my body isn't ready, nie jestem gotowy.

Bardzo mnie bawi, że dzisiaj Kevin Sam w domu leci w telewizji. Ludzie, jest 8 dzień września, ja jeszcze nie spłaciłem kredytu za prezenty na poprzednie święta, a tu już nowy Kevin. To znaczy ten sam w kółko. Armin van Buuren i Sasha Everlasting, świeżutki hit na antenie Radia SK tuż przed godziną 21. Ja wracam do was jutro z imprezką po 18. Hanczak, do usłyszenia.

0: Krasnik na czasie.
1: I Piotr Staszczuk, kłaniam się. Mieszkańcy Kraśnika i okolic, którzy szukają aktywności fizycznej dla swoich pociech, mogą szykować się na dni otwarte szkółki tenisowej. Wydarzenie jest kierowane do dzieci i młodzieży. Zajęcia poprowadzi instruktor Mateusz Madejczyk, a udział w nich ma być gwarancją mnóstwa ruchu, świetnej zabawy i profesjonalnego podejścia do każdego młodego sportowca. Dni otwarte odbędą się jeszcze jutro o godzinie 16 dla dzieci w wieku 8-12 lat i godzinę później dla dzieci w wieku 4-8. To wszystko w hali tenisowej Mosir. Szczegóły znajdziecie, odwiedzając facebookowy profil Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji.

Za smarki z markiem, nowo młoda foka. Musiała mi się kiedyś znudzić w końcu. Tęsknię za poprzednim logo Reeboka. Nowe wygląda jak dla crossfitowców. Tęsknię też za Ligą Plus, bo bez smoka ten program już nie wygląda tak samo. Za

Wale Call of Duty, tęsknię za quattro formaggi z diavolo. Sentymenty mnie nigdy nie opuszczą. Rozlewałem wtedy sosy jak Polok i słuchałem bitów z krankową perkusją.

0: Poznanie.
1: SK Kraśnik. SK Kraśnik News.
2: I Piotr Staszczuk. Kraśnik realizuje jeden z największych projektów rozwojowych w swojej historii. Mowa o programie Bezpieczne Miasto Nowej Generacji, którego wartość to ponad 86 milionów złotych. Środki pochodzą z funduszy szwajcarskich. Projekt zakłada inwestycje w bezpieczeństwo, edukację, ochronę środowiska i nowoczesne technologie. W planach jest m.in. utworzenie Centrum Nauki Robotyki dla Młodzieży, wsparcie przedsiębiorców, rozbudowa monitoringu miejskiego czy modernizacja przejść dla pieszych. O szczegółach mówi Renata Szot z Urzędu Miasta, która odpowiada od początku do końca za stworzenie projektu.
3: To jest tak jak z dzieckiem, z którego jesteśmy dumni i chcielibyśmy się nim chwalić. Tak my tutaj chcielibyśmy pochwalić się tym, co wspólnie wypracowaliśmy. Wspólnie, proszę Państwa, bo od początku ten projekt powstawał dla mieszkańców i z mieszkańcami. Trwały szeroko zakrojone konsultacje. Tutaj osiągnęliśmy pierwszy rekord. Prawie 3000 ankiet wpłynęło i z tych ankiet właśnie dowiedzieliśmy się, jakie są kluczowe, oczekiwane przez mieszkańców obszary wsparcia. Wszystkim nam na sercu leży przyszłość młodych, tych tutaj między innymi, i ze szczególnym naciskiem, ze szczególnym zaangażowaniem powinniśmy pracować dla ich rozwoju i ich przyszłości. Ponadto wszyscy wskazywaliśmy, jak ważne jest dla nas poczucie bezpieczeństwa, tego szeroko rozumianego bezpieczeństwa, zarówno tego tak podstawowego, jak i bezpieczeństwa ekonomicznego, ekologicznego, energetycznego. I nasz projekt, proszę Państwa, taki jest. Przygotowaliśmy 8 podstawowych działań, które mają za zadanie spełniać te potrzeby, które wyartykułowali mieszkańcy. 8 podstawowych działań, z których takim sztandarowym, kluczowym i już wielokrotnie padało to hasło, jest Kraśnicka Akademia Rozwoju. Kraśnik nie ma szans stania się Doliną Krzemową, ale możemy być kuźnią talentów. Możemy dać temu naszemu potencjałowi, bo potencjałem miasta są ci młodzi ludzie, młodzi, zdolni, kreatywni, a my chcemy ich wesprzeć, chcemy im stworzyć przestrzeń, która będzie stymulowała rozwój ich zainteresowań i talentów w technologiach przyszłości. Stworzymy dla nich przede wszystkim bazę lokalową. Przy ulicy Sikorskiego 22 w Kraśniku już trwają prace. To miejsce jest placem budowy. Powstaje siedziba Kraśnickiej Akademii Rozwoju, powstaje nowy pawilon, gdzie dzieci, młodzież będą mogły spełniać swoje pasje. Proszę Państwa, we wszystkich placówkach oświatowych w mieście, od przedszkola, przez szkoły podstawowe, szkoły średnie, we współpracy z powiatem, naszym krajowym partnerem, będziemy wyposażali pracownie robotyczne, gdzie przygotowani przez nas instruktorzy będą prowadzili z dziećmi zajęcia z robotyki. Te umiejętności będą mogli uzupełniać, rozwijać już w siedzibie KAR-u, w pracowniach technologicznych czy na warsztatach. Poza wyposażeniem pracowni zajęciami w KAR-ze, szczególnie uzdolnione dzieci otrzymają wsparcie finansowe. Co roku program stypendialny. Stypendia na rozwój tych szczególnych talentów w przedmiotach ścisłych. 5000 jednorazowego wsparcia na realizację swoich planów. Co jeszcze? Kraśnicka Akademia Rozwoju to nie tylko wsparcie dla dzieciaków, to też doskonała promocja dla miasta. Organizując festiwale naukowe, hackatony, turnieje, zawody o randze ogólnopolskiej albo międzynarodowej, mamy szansę promować miasto. Mamy szansę pokazać się jako miasto nowoczesne. Nie mamy kompleksów powiatowego miasta Ściany Wschodniej. To w nas tkwi potencjał i to my budujemy wizerunek naszego miasta. Proszę Państwa, z Kraśnicką Akademią Rozwoju ściśle powiązany jest drugi projekt. Te działania się przenikają. Kraśnickie Centrum Przedsiębiorczości i Innowacji również znajdzie swoją siedzibę w zaadaptowanych pomieszczeniach przy ulicy Sikorskiego 22. chcemy wspierać lokalny potencjał przedsiębiorczy. Chcemy dać przedsiębiorcom wsparcie w postaci networkingu, sieciowania, budowania bazy kontaktów, wymiany doświadczeń. We współpracy z ośrodkami akademickimi, z instytucjami otoczenia biznesu chcemy tworzyć przyjazne miejsce, w którym przedsiębiorcy będą mogli otrzymać takie realne wsparcie. Ale podstawowym też działaniem w ramach tego zadania jest przygotowanie przestrzeni coworkingowej. Dlaczego to zadanie jest powiązane z Kraśnicką Akademią Rozwoju? Bo tu celujemy w młodych ludzi, którzy wkraczają na rynek pracy i chcą rozwijać swoje działalności w przyszłości, w kompetencjach, w branżach technologicznych. Mówiliśmy o bezpieczeństwie, że kluczowe dla nas wszystkich jest bezpieczeństwo i ta potrzeba bezpieczeństwa. Bezpieczny Kraśnik przede wszystkim będziemy budować poprzez działania infrastrukturalne na terenie miasta. Zmodernizujemy 30 przejść dla pieszych w kluczowych miejscach, między innymi przy placówkach oświatowych. Powstanie nowoczesny, zintegrowany system monitoringu w oparciu o 122 kamery, z czego 4 mobilne. Straż Miejska będzie mogła sprawniej reagować dzięki wyposażeniu w samochód elektryczny z laboratorium do badania jakości powietrza. Straż Miejska otrzyma również drona i system identyfikacji. W tym działaniu ważny też jest aspekt edukacyjny. Już trwają spotkania z mieszkańcami, warsztaty z seniorami. W tej chwili prowadzimy otwarty nabór na zajęcia z pierwszej pomocy. To nie dzieje się tylko w tym roku. Proszę Państwa, to są zadania cykliczne, które będą rok do roku realizowane. I tu będą angażowani wszyscy mieszkańcy. To jest przestrzeń dla każdego z nas. Kolejne działanie, zielona energia dla Kraśnika. Największy budżet działania. Prawie 24 miliony przeznaczamy na odnawialne źródła energii. Większość z tych środków trafi bezpośrednio do mieszkańców. Ponad 15,5 miliona na instalacje OZE dla odbiorców indywidualnych. Doskonałe warunki, 90% dofinansowania do kwoty 70 tysięcy.
2: Powstała też dedykowana strona internetowa poświęcona aktualnościom. Szczegóły znajdziecie na kraśniknowejgeneracji.pl.
1: SK Kraśnik.
2: Pogoda sprzyja spacerom, a Nadleśnictwo Gościeradów zaprasza w swoje progi. Turyści mogą skorzystać m.in. z dwóch ścieżek edukacyjnych. Te zostały utworzone w rezerwacie przyrody Szczeckie Doły. Trasy są oznakowane i przygotowane dla zwiedzających. O walorach gościeradowskich lasów mówi nadleśniczy Waldemar Kuśmierczyk.
0: Lasy Państwowe i Nadleśnictwo jako jednostki organizacyjne opierają się na planie urządzenia lasu. Tak się złożyło, że przez ostatnie 3 lata pracowaliśmy wspólnie z Regionalną Dyrekcją Lasów Państwowych w Lublinie i z Biurem Urządzania i Geodezji Leśnych w Lublinie nad nowym planem, nad projektem planu urządzenia lasu, i w tym roku jesteśmy w pierwszym roku tego planu. On obowiązuje od roku 2026 do 2035. I obejmuje, tak mówiąc pokrótce, opis stanu faktycznego lasu, tego, czego ten las potrzebuje, czyli tych wszystkich zabiegów oraz wszystkich działań, które wybiegają w przyszłość na te 10 lat. Oczywiście jest to taki ramowy opis i ramowy wykaz tych zadań, bo życie i przyroda i warunki atmosferyczne i zmieniający się klimat powoduje, że my jako leśnicy mamy coraz więcej pokory i musimy działać dosyć nieszablonowo, nieschematycznie i dostosowywać nasze działania do tego, co się dzieje, i też wyprzedzająco patrzeć na zmiany warunków klimatycznych i tak prowadzić gospodarkę leśną, żeby z jednej strony zachować wszystkie 3 podstawowe funkcje, czyli funkcję przyrodniczą, funkcję społeczną i funkcję gospodarczą lasu, ale też, żeby ten las był trwały, zdrowy i też cieszył następne pokolenia, i żeby to, co się dzieje, czyli ten notoryczny brak wody, zmiana warunków wilgotnościowych, zamieranie tych drzewostanów nie miał wpływu na przyszłość, trwałość i ciągłość tego lasu. Jeśli chodzi o gminę Gościeradów, mieście Radów, to prawie 6,5 tysiąca hektarów gruntów, lasu i terenów nieleśnych w zarządzie nadleśnictwa to leży na terenie gminy. Ogólna powierzchnia to jest prawie 19 tysięcy hektarów. Te dane się trochę zmieniają, bo my, o czym będzie mowa później, coraz więcej kupujemy gruntów ze względu na prawo pierwokupu albo ze względu na to, że często osoby prywatne zgłaszają chęć sprzedaży tych gruntów i my analizujemy każdy wniosek, czy spełnia nasze wytyczne i kryteria, i później zakupujemy, co powoduje, że ta powierzchnia rzeczywiście wzrasta. Jeśli chodzi o takie dane statystyczne, to powierzchnia lasów jest o ponad 100 hektarów mniejsza z tego względu, że jest powierzchnia nieleśna, różnego rodzaju łąki, pastwiska, tereny, które nie są lasem. Las też, tak jak ludzie, no jakby trochę się starzeje. Trochę się zawahałem, bo patrząc na panie, to tylko mężczyźni się starzeją razem z lasem i jakby ten las, przeciętny wiek tego lasu to jest 70 lat, czyli patrząc na taką nomenklaturę leśną, to jest jakby już taki wiek rzeczywiście zaawansowany. Stąd też są wskazówki gospodarcze i wielkość pozyskania głównego, które determinują różne czynniki i ten wiek. Jeśli chodzi o skład gatunkowy, to on się trochę zmienia. Tej sosny było ponad 75%, teraz na terenie gminy Gościeradów to jest 72%. Na korzyść gatunków liściastych, głównie dęba, który już ponad 16% powierzchniowo zajmuje tutaj tereny na terenie gminy. Reszta gatunków, grab, buki, brzoza i inne gatunki domieszkowe, to już jest po kilka procent i jakby wypełniają tą przestrzeń. Jeśli chodzi o strukturę własności, to prawie 60% lasów na terenie w ogóle administrowanym przez nadleśnictwo to stanowią lasy w zarządzie Lasów Państwowych Nadleśnictwa. I pozostałe lasy to są głównie lasy prywatne i różnej własności innej i gminne i różnych stowarzyszeń. Ta struktura jest różna, to są przeważnie takie paski, paseczki o różnej powierzchni, gdzie to gospodarowanie jest bardzo trudne. My też mamy ponad 250 hektarów współwłasności, bo przekazywane są z Państwowego Funduszu Ziemi grunty nad leśnictwem, więc jakby tych współwłasności mamy dużo i próbujemy troszeczkę je jakby doprowadzać do porządku, jeśli chodzi o granice własności, żeby te procedury wszystkie działały, ale to są bardzo skomplikowane rzeczy. Jeśli chodzi o infrastrukturę, to ona się wiele nie zmieniła. Jest dostosowana do obecnych czasów. Tą tkankę mieszkaniową, tą substancję mieszkaniową, która przez wiele lat jakby funkcjonowała, teraz nie jest tak do końca potrzebna, więc prowadzimy różnego rodzaju rozbiórki. Będziemy też budować w najbliższych 2-3 latach 3 kancelarie, żeby wszystkie leśnictwa miały dogodne warunki do pracy, co jest szczególnie ważne. Jakby ten system, który u nas funkcjonuje, punktu alarmowo-dyspozycyjnego i tych dwóch wież przeciwpożarowych, to już w tym roku robimy postępowania, jeśli chodzi o zamówienia publiczne i będziemy mieli już, myślę, że za 2 lata maksymalnie, może szybciej, zobaczymy, jak te prace będą postępować. Nowy punkt alarmowo-dyspozycyjny z nowym osprzętem. Będziemy mieli 3 nowe wieże wysokie, 50-metrowe. Jedna z nich będzie właśnie w gminie Gościeradów. Tak, żeby ten system był coraz bardziej szczelny, nowoczesny, żeby to wykrywanie opierało się na kamerach, które są aktywne, inteligentne systemy, pozwalają na szybkie zlokalizowanie ewentualnych pożarów z tego względu, że jest ich coraz więcej. I tutaj na północy, gdzie te siedliska na wzniesieniach urzędowskich są żyzne i wydawałoby się, że nie ma problemów, to coraz więcej jest tych pożarów, które trzeba wspólnie tutaj gasić i dozorować. Jeśli chodzi o szkółkę, to w zasadzie jej rozbudowa jest zakończona, bo zostały niewielkie tam fragmenty, niewielkie elementy infrastrukturalne, które należy gdzieś tam udoskonalić czy uzupełnić. Może produkować duże ilości sadzonek i jest jakby jedyną szkółką w pełni kontenerową na terenie dyrekcji lasów w Lublinie. W wartości przyrodnicze to ogromne bogactwo rzeczywiście. Te wszystkie obszary Natura 2000, zarówno ptasie, jak i siedliskowe, robią wrażenie i te 3 rezerwaty które są na terenie nadleśnictwa i dwa, które są na terenie gminy Gościeradów. To rzeczywiście piękne miejsca, które robią wrażenie zarówno takie krajobrazowe, jak i też jeśli chodzi o samą wartość przyrodniczą i środowiskową.
2: Nadleśnictwo prosi o poruszanie się jedynie po wyznaczonych ścieżkach oraz o zachowanie czystości, tak aby utrzymać pierwotny charakter tego miejsca. Przed mikrofonem był Piotr Staszczuk.
1: SK Kraśnik News.
2: Piotr Staszczuk, czas na magazyn reporterów Radia SK Kraśnik. Na początek powiemy o historii Straży Pożarnej Ziemi Kraśnickiej. Zakończymy zajęciami z Nordic Walking. Zostańcie z nami.
1: SK Kraśnik.
2: Historia Straży Pożarnej w Kraśniku sięga nawet 1907 roku. Wtedy została utworzona Kraśnicka Ochotnicza Straż Ogniowa. Jednak w obecnej formie działa już od 30 lat. O historii powstania obecnej siedziby Kraśnickiej Straży Pożarnej opowiedział nam zastępca komendanta powiatowego PSP w Kraśniku, brygadier Piotr Michałek.
4: Antropolodzy wciąż starają się ustalić, kiedy człowiek opanował posługiwanie się ogniem, jednakże przy zdobywaniu ziemi ogniem częstokroć wymykał się ten ogień spod kontroli ludzi i wówczas dochodziło do wielkich pożarów, które od zarania dziejów towarzyszyły ludzkości. Niszcząca siła żywiołu trawiła całe miasta, wsie, które niegdyś niemalże całe były zbudowane z drewna, w związku z tym ogień zbierał często śmiertelne żniwo. Dopiero w Polsce za panowania króla Kazimierza trochę ta sytuacja, jeżeli chodzi o ochronę przeciwpożarową budowli, poprawiła się na skutek budownictwa murowanego. Można wówczas mówić o nieznacznej poprawie ochrony przeciwpożarowej. Sytuacja ta dotyczyła głównie miast oraz obiektów takich jak kościoły, zamki. Oczywiście niewiele polepszyła się sytuacja na obszarach wiejskich, gdzie nie znano jeszcze kominów, a rozchodzący się spaleniska dym wewnątrz izby nierzadko powodował zatrucia, a w konsekwencji często pożar całego domostwa. Dodając do tego liczne zabobony, które wówczas w Polsce miały miejsce, takie jak na przykład zakaz plucia na ogień, pożyczania ognia, gaszenia pożaru powstałego od pioruna, wówczas wierząca w nie ówczesna ludność, no również ten stan w związku z tym ochrony przeciwpożarowej nie ulegał poprawie, no i nie był zadowalający. Plaga pożarów, która strawiła dwa największe polskie miasta, a więc Kraków i Warszawę w początkowych wiekach państwa polskiego, wymusiła na ówczesnie panujących uchwalenie pewnych zasad. I tak też to powstały w ten sposób porządki ogniowe. Były to zazwyczaj zestawy nakazów i zakazów wzmacniających bezpieczeństwo pożarowe. Określały one różne formy zabezpieczenia miast przed pożarami. W wielu miastach prowadzono dyżury, byli to stróżowie nocni, którzy często musieli czuwać, aby mieszkańcy nie wzniecali pożarów oraz aby ogień nie zaskoczył pospólstwa podczas snu. Również światłe umysły włączały się w proces kształtowania

mocno zahamowany. Siłą rzeczy należy domniemywać, że również rozwój ochrony przeciwpożarowej uległ znacznemu spowolnieniu. Najlepiej proces ten przebiegał w zaborze austriackim, a najsłabiej w rosyjskim. Ważną rolę w rozwoju pożarnictwa odgrywała Ochotnicza Straż Pożarna w Krakowie, która została utworzona w 1865 roku. I na jej bazie powstał 10 lat później utworzony Krajowy Związek Ochotniczych Straży Pożarnych, dzięki któremu ukazało się rozporządzenie Wydziału Krajowego, które wprowadzało obowiązkowe straże pożarne w gminach wiejskich. Nieco inaczej sytuacja wyglądała w zaborze pruskim. Tam straże były zorganizowane jedynie w dużych miastach. W mniejszych miejscowościach funkcjonowały przymusowe bądź przymusowo-ochotnicze straże pożarne. Sprawy ochrony przeciwpożarowej znalazły również swoje regulacje w przepisach prawnych. Najgorzej natomiast rozwinięta struktura straży pożarnej, jak również prawodawstwo, miało się w zaborze rosyjskim. Nie wprowadzono żadnych przepisów regulujących formację straży pożarnej. Dopiero w 1836 roku w Warszawie zaczęła funkcjonować Straż Ogniowa. Oczywiście zawirowania historyczne, jak rewolucja w 1905 roku, ona spowodowała, że zaczęto organizować stowarzyszenia i związki na mocy ustawy, które pozwalały na zrzeszanie się tych organizacji ochotniczych straży pożarnych. W zaborze rosyjskim ważną rolę odegrał Bolesław Chomicz oraz Józef Tuliszkowski. Oni w wydatny sposób przyczynili się do rozwoju ochrony przeciwpożarowej oraz do rozpowszechniania zasad budownictwa ogniotrwałego. W 1916 roku został utworzony Związek Floriański, który miał za zadanie zjednoczyć istniejące straże pożarne oraz prowadzić do podwyższania ich gotowości bojowej poprzez szkolenia, zjazdy, wydawane czasopisma. Tutaj jako ciekawostkę też podam, że wówczas pierwszym czasopismem o tematyce pożarniczej był Przegląd Pożarniczy, który nadal jest wydawany, jego wydawcą jest Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej. Kolejne dzieje to okres I wojny światowej. On ze względu na jak gdyby podatny grunt na rozwijanie działalności nie tylko pożarniczej, ale również patriotycznej, wówczas straże pożarne stały się nośnikiem wielu myśli patriotycznych. Tysiące strażaków angażowało się nie tylko do walk o niepodległość kraju, ale również mocno angażowało się w rozwój ruchu strażackiego. Na terenie odradzającego się państwa polskiego działało już 1600 straży, które pełniły również funkcje oprócz tej, której wspomniałem, walki z pożarami, ale również funkcję kulturotwórczą. W strażnicach działały amatorskie zespoły teatralne, biblioteki, chóry, no i oczywiście znane do dnia dzisiejszego orkiestry strażackie. Druga wojna światowa przyniosła rozłam w polskim pożarnictwie. Powołano policję ogniową, której służbę pełnili tak naprawdę wyłącznie Niemcy. Ochotnicze straże pożarne wykonywały zadania tylko pomocnicze i podlegały ścisłemu nadzorowi niemieckiej policji ogniowej. Władze okupacyjne zlikwidowały Związek Straży Pożarnych oraz zarządy ochotniczych straży i wówczas działalność straży mocno podupadła, była mocno utrudniona. Wówczas organizowano podziemie działalność konspiracyjna, w ramach której prowadzono szkolenia wojskowe, pozorowane akcje gaśnicze oraz sabotażowe pożary. Za działalność podczas okupacji hitlerowskiej polscy strażacy otrzymali najwyższą ocenę, która im wystawiła późniejsze monografie historyczne. Wielu historyków zwraca uwagę na rolę strażaków polskich podczas II wojny światowej. Po wyzwoleniu Polski ochrona przeciwpożarowa zaczęła się odradzać na nowo. Było wiele głosów za tym, aby wprowadzić nową organizację ochrony przeciwpożarowej i tak w 1946 roku rozpoczęto szkolenie oficerów pożarnictwa w Centralnym Ośrodku Wyszkolenia Pożarniczego w Warszawie. W 1950 roku uchwalono ustawę, która powoływała państwowe organy ochrony przeciwpożarowej na czele z Komendą Główną Straży Pożarnych. Tam ta struktura pionowa była bardzo podobna do dzisiejszej, bo organizowano komendy wojewódzkie do komend powiatowych straży pożarnych. Powstał w ten sposób taki pion organizacyjny, który podlegał ministrowi administracji publicznej. Kształcenie pożarnicze prowadziły dwie szkoły podoficerskie, ośrodki szkolenia oraz pomaturalna szkoła oficerów pożarnictwa.

0: W 1971 roku utworzono Wyższą Oficerską Szkołę Pożarniczą w Warszawie, a następnie Szkoły Chorążych Pożarnictwa w Poznaniu i Krakowie. Rok później utworzono Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Ochrony Przeciwpożarowej, który prowadził prace badawcze w dziedzinie ochrony przeciwpożarowej. Historia Straży Pożarnej w Kraśniku na tle tego rysu historycznego, który przedstawiłem, tak naprawdę możemy datować ją jej początek na 1907 rok, kiedy to została utworzona Kraśnicka Ochotnicza Straż Ogniowa. Już w 1910 roku straż liczyła 80 dobrze wyćwiczonych i umundurowanych członków. W latach 1927-1935 ogromnym wysiłkiem strażaków i społeczeństwa miasta wybudowano Dom Strażaka. W 1950 roku działały Stowarzyszenia Ochotniczych Straży Pożarnych w oparciu o statuty, przepisy prawa o stowarzyszeniach i tak też po ukazaniu się ustawy o ochronie przeciwpożarowej organizacja została unormowana i usankcjonowana prawnie w Rzeczpospolitej Ludowej. Komenda Powiatowa Straży Pożarnej w Kraśniku powołana została w 1952 roku na mocy rozporządzenia ministra gospodarki komunalnej i tak też pierwszym komendantem powiatowym został porucznik pożarnictwa Stanisław Dycha. Komenda zatrudniała kierowców wozów bojowych w systemie zmianowym 24 godziny służby i 24 godziny odpoczynku po służbie. Natomiast załogę tychże obsadzanych przez zawodowych kierowców wozów bojowych stanowili strażacy ochotniczy. Lata 50. XX wieku to okres rozwoju bazy szkoleniowej dla strażaków z jednostek ochotniczych straży pożarnych powiatu kraśnickiego. Niszczące pożary miasta w latach 1959 do 1963 roku wymusiły na kraśnickiej straży powołanie nowych jednostek w najbliższych miejscowościach do współdziałania i wzmocnienia działań prowadzonych na terenie miasta i okolic. To też na podstawie stosownych zarządzeń zawodowa straż pożarna w Kraśniku jako jednostka bojowa i operacyjnie przyporządkowana Powiatowej Komendzie Straży Pożarnych powstała jednostka, na czele której pierwszym komendantem zawodowej straży pożarnej był porucznik pożarnictwa Władysław Bednarczyk. Zawodowa straż pożarna wydzierżawiła pomieszczenia oraz sprzęt pożarniczy od miejscowej jednostki OSP. Obsadą wozów bojowych znów stanowili strażacy, których rekrutowano z szeregów ochotniczych straży pożarnych, natomiast kadrę dowódczą stanowili podoficerowie po szkole pożarniczej w Nowej Hucie. Z chwilą powołania zawodowej straży pożarnej rozpoczęto starania o lokalizację nowej strażnicy dla komendy straży pożarnych. Istniejące warunki lokalowe i sprzętowe nie zapewniały właściwego wykonywania nałożonych zadań operacyjnych, technicznych i szkoleniowych. Tak też w 1978 roku rozpoczęto budowę nowej strażnicy przy ulicy Obwodowej, a więc tej, w której się w tej chwili mieści Państwowa Straż Pożarna. Budowa trwała 14 lat, jej oddanie nastąpiło w 1992 roku i tak też zbiegło się to z powstaniem Państwowej Straży Pożarnej. Na przełomie lat 80. i 90. w związku z przemianami ustrojowymi oraz politycznymi, jakie nastąpiły w naszym kraju, koniecznym stał się problem przeorganizowania systemu ochrony przeciwpożarowej w Polsce. To też w 1988 roku rozpoczęto pracę nad nową koncepcją organizacji ochrony przeciwpożarowej i w wyniku tych działań Sejm Rzeczpospolitej uchwalił ustawę o Państwowej Straży Pożarnej, na której czele jako komendant główny stanął pułkownik pożarnictwa inżynier Felix Dela. 1 lipca 1992 roku Państwowa Straż Pożarna rozpoczęła swoją działalność z dziedziny ratownictwa. Rozpoczęto również pracę nad organizacją Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego skupiającego najbardziej mobilne jednostki Straży Pożarnej. W wyniku reformy administracji publicznej, a więc wprowadzeniu 16 województw, dokonano kolejnej reorganizacji formacji, wprowadzając komendy powiatowe i w tej formie Państwowa Straż Pożarna funkcjonuje do tej pory. 1 lipca, tak jak już wspomniałem, została powołana Państwowa Straż Pożarna. To też przez nasz kraj przetaczają się wszelkiego rodzaju obchody 30-lecia powstania naszej formacji. I tak jak powiedziałem, 30 lat temu rozpoczęło się wdrażanie przyjętych unormowań i realizacja licznych zadań z dziedziny ratownictwa. I tym sposobem doszliśmy do momentu, w którym zasadnym wydawało się stworzenie systemu, który by skupiał wszelkie podmioty świadczące usługi na rzecz ratownictwa. I tak też ważnym kolejnym zadaniem była budowa krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego, w skrócie nazywanego KSRG. On rozpoczął swoje funkcjonowanie 1 stycznia 1995 roku. W następnych latach ten system był oczywiście rozbudowywany przez włączanie do niego najbardziej mobilnych jednostek ochotniczych. Polega to na tym, że na podstawie zawieranych porozumień nawiązuje się intensywną współpracę z innymi również podmiotami uczestniczącymi w procesie ratowania, ratownictwa i ustala się specjalne relacje między tymi podmiotami. I wówczas w procesie tworzenia takich struktur organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej bardzo ważną rolę odgrywają nie tylko straże pożarne, ale również inne podmioty, które mogą być włączone do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy to system, którego głównym celem jest zapewnienie ochrony życia, zdrowia, mienia i środowiska w ramach działań podejmowanych przez Państwową Straż Pożarną i inne podmioty ratownicze ze szczególnym uwzględnieniem Ochotniczej Straży Pożarnej. Głównie odbywa się to przez kilka takich modułów. Pierwszym jest ich gaszenie pożarów, drugim likwidacja miejscowych zagrożeń, kolejnym ratownictwo chemiczne, ekologiczne, ratownictwo techniczne, ratownictwo medyczne w zakresie udzielania kwalifikowanej pierwszej pomocy. Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy w ramach posiadanych sił i środków współpracuje z właściwymi organami i podmiotami podczas zdarzeń nadzwyczajnych i one wówczas mogą angażować do swoich zadań również inne siły, środki podległe innym ministrom. Mam tutaj na myśli siły, środki chociażby podległe ministrowi obrony narodowej. System działa na trzech poziomach administracyjnych, które odpowiadają strukturze administracyjnej kraju, a więc jest to poziom najniższy, powiatowy, podstawowy. To jest poziom wykonawczy, to są prowadzone działania przez siły powiatu. Kolejnym jest poziom wojewódzki, koordynacja, wsparcie działań ratowniczych, kiedy siły powiatu są niewystarczające. No i poziom najwyższy, krajowy, wówczas to jest koordynacja i wsparcie sił ratowniczych, kiedy to właśnie siły województwa okazują się tymi niewystarczającymi. Jeżeli chodzi o cyfry, to potencjał Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego przedstawia się następująco. To są 503 jednostki ratowniczo-gaśnicze, ponad 4700 jednostek ochotniczych straży pożarnych włączonych do systemu, 5 zakładowych straży pożarnych, 2 lotniskowe służby ratownicze i 21 jednostek wojskowych straży pożarnych. Gotowość operacyjna sił i środków Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego, oczywiście w zależności od dyspozycyjności, wyszkolenia i wyposażenia, umożliwia ich dysponowanie w trybie pilnym. Według kryterium obszaru chronionego, to znaczy niezbędnych sił i środków do likwidacji lub ograniczenia powstałego nagłego zdarzenia, mogących przybyć na miejsce zdarzenia bądź wypadku w najkrótszym czasie. I tak też w 2020 roku odsetek interwencji ratowniczych, w których jednostka Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego dotarła na miejsce zdarzenia w czasie krótszym niż 15 minut, wynosi ponad 90%. Aktualny standard dobowej gotowości operacyjnej Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego przedstawia się następująco. W Państwowej Straży Pożarnej stanowi go minimum 5100 strażaków i około 5300 samochodów ratowniczo-gaśniczych i specjalnych w 503 jednostkach ratowniczo-gaśniczych oraz 4777 jednostek ochotniczych straży pożarnych włączonych do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego, to ponad 11 tysięcy samochodów ratowniczych i specjalnych. W związku z tym, jak te cyfry wskazują, ten potencjał jest bardzo duży i w sposób wydolny bierze udział w likwidacji różnego rodzaju zagrożeń i ochronie przeciwpożarowej. Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy w odniesieniu do naszego krośnickiego powiatu to oczywiście jego trzon, który stanowi Państwowa Straż Pożarna, ale drugim filarem są oczywiście Ochotnicze Straże Pożarne. My na terenie powiatu krośnickiego mamy ich 80, z czego 18 to jednostki, które są włączone do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego, a więc wymagania, które my mamy w stosunku do nich, są większe, ale one stanowią, tak jak powiedziałem, drugi filar i stanowią bardzo duże wsparcie, zwłaszcza w aspekcie tych 15 minut, jeżeli chodzi o ten newralgiczny czas dotarcia do najbardziej odległych zakątków naszego powiatu. A przypomnę, że nasz powiat krośnicki to powierzchnia ponad 1000 km2, no i niemalże 100 tysięcy ludności. W związku z tym, biorąc pod uwagę również rozpiętości skrajnych odcinków, skrajnie wysuniętych punktów na wschód, zachód, północ, południe naszego powiatu, pomoc ochotniczych straży pożarnych w naszych działaniach okazuje się nieodzowna. W związku z tym, że wspomniałem o Państwowej Straży Pożarnej jako wyszkolonej, umundurowanej formacji, chciałbym kilka słów powiedzieć również o systemie kształcenia w Państwowej Straży Pożarnej. Otóż Państwowa Straż Pożarna posiada własny system kształcenia i szkolenia. On w zasadzie składa się z dwóch podsystemów. Jeden odpowiada za podwyższanie kwalifikacji strażaków, którzy już znajdują się w służbie i oni korzystają z różnych rodzajów kursów, staży. System ten dotyczy również strażaków, którzy są zatrudnieni w zakładowych strażach pożarnych i strażak, który trafi do Państwowej Straży Pożarnej, może podnosić swoje kwalifikacje. Natomiast drugi system to system, który bazuje na szkołach pożarniczych. Tutaj możemy mówić o szkołach aspirantów, które przygotowują do zawodu strażaka, technika pożarnictwa lub inżyniera pożarnictwa. Cały system kształcenia tworzy 17 ośrodków szkolenia w komendach wojewódzkich Państwowej Straży Pożarnej, jedna szkoła podoficerska Państwowej Straży Pożarnej w Bydgoszczy, trzy szkoły aspirantów, jedna w Krakowie, druga w Poznaniu. To są szkoły w randze, trzy szkoły, to są jedna w Krakowie, w Częstochowie i w Poznaniu. To są szkoły w randze szkół policjalnych. One kształcą w zawodzie technik pożarnictwa. No i jedna szkoła, Główna Służby Pożarniczej w Warszawie, która kształci na studiach pierwszego stopnia inżynierów pożarnictwa oraz na studiach drugiego stopnia magistrów inżynierów pożarnictwa. Ten system jest zgodny z powszechnym systemem edukacji, co oznacza, że jest on otwarty na każdym poziomie na młodych ludzi starających się związać swoją przyszłość ze strażą pożarną. Oczywiście po wcześniejszym zdaniu na odpowiednim poziomie egzaminów maturalnych w przypadku Szkoły Głównej Służby Pożarniczej, bądź też egzaminów wstępnych do szkół aspirantów, czy też przejścia specjalnego postępowania, które pozwala wyrekrutować najlepszych ludzi do służby w Państwowej Straży Pożarnej. A tutaj chciałbym zaznaczyć, że zainteresowanie służbą w naszych szeregach niezmiennie od lat nie spada. Nie narzekamy na brak kandydatów do służby w naszej formacji. Jak już powiedziałem, rok obecny jest rokiem 30-lecia powstania formacji naszej. Tak też wiele naszych jednostek obchodzi ten jubileusz w sposób uroczysty. Organizujemy specjalne apele, uroczystości związane z tym jubileuszem. I tak też się działo w naszym powiecie 13 maja w siedzibie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kraśniku odbył się uroczysty apel z okazji Dnia Strażaka, gdzie zostały wręczone awanse, odznaczenia. Pojawiło się wielu znamienitych gości, którzy uświetnili swoją uroczystość. To był dzień taki, w którym świętowaliśmy, mogliśmy jak gdyby też pokazać się z jak najlepszej strony, występując w mundurach galowych. No i tak też, podobnie jak my, czynią nasi koledzy ochotnicy. W związku z tym informacyjnie chciałbym zaznaczyć, że będziemy mieli kilka świąt również u naszych kolegów druhów ochotników. Tak też 15 maja był obchodzony jubileusz 60-lecia w Popkowicach, 8 maja w OSP Spławach, przed nami 4 czerwca o jubileusz 60-lecia w OSP w Wólce Rudnickiej, 26 czerwca z kolei będziemy obchodzić 100-lecie jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Blinowie. To jest jednostka, która jest włączona do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. No i w planach mamy również 90-lecie jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Rudniku II, które jest planowane na 3 lipca. Poza tymi obchodami również skupiamy nasze jednostki w organizacji zawodów, pokazów, więc to ten ruch pożarniczy jak najbardziej jest ożywiony. Skończyła się pandemia, w związku z tym wracamy do normalnego trybu jak gdyby funkcjonowania, również do szerszej działalności takiej prewencyjnej, kulturalnej. W związku z tym jest to dla nas tym niemniej miłe, bo możemy pokazywać się wśród społeczeństwa, brać udział w wielu pokazach. Teraz akurat wiele szkół prosi nas nas o to, aby przyjechać z pokazem, pokazać dzieciom sprzęt pożarniczy, zrobić jakiś pokaz, ale też wiele szkół, przedszkoli odwiedza nas w naszej siedzibie, nie tylko zwiedzając naszą strażnicę, ale również oczywiście zwiedzając nasze Muzeum Pożarnictwa, Wojewódzką Izbę Tradycji Pożarniczych, gdzie mamy bardzo dużo eksponatów związanych z historią pożarnictwa, nie tylko kraśnickiego, ale takiego w ogóle dotyczącego rozwoju pożarnictwa w województwie lubelskim. Chciałbym również zwrócić tutaj się do wszystkich sympatyków pożarnictwa i podziękować za okazywane wyrazy sympatii, uznania. One niezmiennie towarzyszą nam jako formacji i takie święta, o których wspomniałem, są nie tylko okazją do wyrażenia wdzięczności naszym sympatykom, ale również chciałbym zwrócić się tutaj do naszych najbliższych, którzy to często ponoszą taką niewymierną cenę za to, że my możemy realizować swoje pasje. Najważniejszą z nich jest ratowanie życia, zdrowia, mienia ludzkiego. No i jak gdyby staramy się oczywiście w czasie wolnym od służby rekompensować naszym rodzinom to, że często jesteśmy wzywani o różnej porze dnia i nocy do interwencji. No a życie rodzinne częstokroć jest tutaj w ten sposób zubożone. Poza tym taką osłodą dla nas są te otrzymywane awanse, odznaczenia, nagrody. One są źródłem oczywiście osobistej satysfakcji, ale także motywują nas do dalszej wytężonej pracy na rzecz szeroko rozumianej ochrony przeciwpożarowej i bezpieczeństwa. Poza tym one bardzo budują etos służby i kształtują pozytywny wizerunek formacji, takiej formacji, jaką jest Państwowa Straż Pożarna oraz formacji, jaką są Ochotnicze Straże Pożarne.
1: A jeżeli chcecie namacalnie poznać historię straży w powiecie kraśnickim, to koniecznie musicie odwiedzić Izbę Pożarnictwa.
2: SK Kraśnik.
1: Mieszkańcy Kraśnika mogą wybrać się na grupowe zajęcia z Nordic Walkingu. Do spacerów z kijami zachęca Paweł Bieleń, kierownik ODK SM Pomoc, który wyjaśnił nam, jak wyglądają zajęcia.
3: Pan na początek wytłumaczyć, czym jest ten Nordic Walking, czym on się różni od zwykłego spaceru, dajmy na to.
4: Nordic Walking to jest przede wszystkim marsz z kijami. Tym różni się właśnie od zwykłego spaceru, że mamy te dodatkowe elementy, które dodatkowy sprzęt, którego używamy podczas marszu. To nie jest takie zwykłe maszerowanie z kijami. Ten Nordic Walking przynosił oczekiwane efekty. Warto stosować prawidłową technikę, warto korzystać z prawidłowego sprzętu, bo nie każdy marsz z kijami będzie od razu Nordic Walkingiem.
3: A jakie są te pożądane efekty takich zajęć? Co dzięki temu możemy zyskać?
4: Nordic Walking jest taką z jednej strony najbardziej naturalną formą aktywności fizycznej, aktywności sportowo-rekreacyjnej, a z drugiej strony taką bardzo prostą, bo w zasadzie uprawiać Nordic Walking może każdy, kto nie ma problemu z chodzeniem, z poruszaniem się. Niezależnie od wieku, niezależnie od kondycji fizycznej. To jest też bardzo dobra aktywność z tego względu, że po pierwsze uaktywnia prawidłowo wykonywana uaktywnia 90% mięśni naszego ciała. Po drugie, dla osób, które mają problemy z kondycją fizyczną i dopiero chcą się wdrożyć do takiego zdrowego stylu życia, trzeba pamiętać, że przy takim marszu kije służą jako dodatkowy element oparcia. Więc nie mamy takiego dużego obciążenia stawów, angażujemy większe grupy mięśniowe.
3: A czy jak się zapisujemy tutaj do Państwa na te zajęcia, to trzeba mieć ze sobą swój sprzęt, czy można jakoś wypożyczyć? Jak to by...
4: Jeżeli posiadamy swój sprzęt, to warto przyjść ze swoim sprzętem. Mamy kilka parkijów do wypożyczenia, także na czas zajęć, żeby zobaczyć właśnie, jak wyglądają te właściwe kije do Nordic Walkingu, bo nie wszystkie kije, które kupujemy, które są opisane gdzieś tam w sieci albo w sklepach jako kije do Nordic Walking, rzeczywiście pozwalają prawidłową technikę Nordic Walking wykonywać. Reasumując, ci, którzy do nas na zajęcia przychodzą, po raz pierwszy mogą przyjść bez kijów. Kilka par mamy do wypożyczenia na czas zajęć.
3: Trasy to są jakieś długie, czy dostosowane z dnia na dzień?
4: Wszystko zależy od kondycji i zaangażowania uczestników zajęć. Oczywiście będziemy to dostosować do, że tak powiem, najsłabszego członka grupy, ale powoli myślę, że w miarę wdrażania się będziemy te trasy troszeczkę wydłużać. dzielnicy fabrycznej, gdzie startujemy spod z placu festynowego, z Centrum Kultury. Przede wszystkim będziemy wychodzić w tereny leśne, więc fajne otoczenie, miękkie trasy, wygodne do chodzenia. Tutaj w starej dzielnicy startujemy z skweru przy ulicy Spółdzielczej i tutaj też bardzo różnie. Będziemy, no tutaj jesteśmy bardziej uwiązani do tych tras twardszych, czyli będziemy chodzić czasami w okolice Parku Świętego Jana Pawła II, czasami w okolice już w drogi polne, w okolice obwodnicy północnej.
3: A jak do tej pory te zajęcia wyglądały na przestrzeni tam ostatnich lat? Kiedy się dokładnie zaczęły i jakie były tego początki i jak to wyglądało z frekwencją? Czy mieszkańcy chętnie tutaj się na takie spacery z kijami wybierali?
4: Tradycja zorganizowanych zajęć Nordic Walking w Kraśniku ma już... Ta tradycja jest kilkuletnia. Kilka lat temu zaczął z takimi zajęciami Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji. Wtedy dość spora grupa mieszkańców na takie zajęcia przychodziła. Później była przerwa. Wróciliśmy z tymi zajęciami. Ja przede wszystkim prowadziłem zajęcia do tej starej dzielnicy miasta. Instruktorzy z Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w dzielnicy fabrycznej. Frekwencja bardzo, bardzo różna. Tutaj po kilkanaście osób miałem czasami na zajęciach. Trudno powiedzieć, bo to ludzie bardzo różnie przychodzili akurat na zajęcia. Zachęcam do udziału w zajęciach Nordic Walking. To jest bardzo fajna okazja, by poruszać się, by uprawiać jakąś formę rekreacji na świeżym powietrzu, spędzić czas w miłym gronie, w otoczeniu przyrody, a przy okazji dowiedzieć się, czym jest ten Nordic Walking i jak chodzić z kijami, by to przynosiło jak najlepszy efekt.
1: W zależności od pogody i pory roku zajęcia odbywają się w różnych terminach. Szczegóły znajdziecie na facebookowym profilu Kraśnik na kijach. Przed mikrofonem był Piotr Staszczuk.

miałem nie pić, nie palić. SMS, gdzie ty się bawisz? Byłem u ziomka, trochę pocieszyć, bo po raz setny zerwali. A miałem nie pić, nie palić. SMS, gdzie ty się bawisz?